PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A na zegarze mamy już punktualnie godzinę 6:00. A cóż tam dzieje się na termometrach? No dużo się dzieje w pogodzie. Nie dość, że pewnie zauważyliście, że zdecydowanie mocniej wieje. No i ten wiatr będzie nam dzisiaj towarzyszył przez cały dzień. Zdecydowanie większe zachmurzenie na północy kraju, ale także i na wschodzie. Możliwe opady deszczu, a wartości na termometrach no skrajnie różne, bo 15 stopni mamy w Terespolu. To taka przystań ciepła, można było powiedzieć. Natomiast 7 stopni Zakopane to z kolei najchłodniejsze miejsce teraz w naszym kraju. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No w skrócie można powiedzieć, że będzie wiało i to w wielu miejscach bardzo mocno. Silny wiatr prognozują meteorolodzy z IMGW i ostrzeżenia wydają pierwszego i drugiego stopnia dla Polski północnej, więc uważamy.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No zwłaszcza uważają ci, którzy jadą dużymi samochodami. Z tyłu gdzieś tam jest jakaś paka, więc te samochody prowadzą się zdecydowanie inaczej. To trudniej przede wszystkim, ale mamy piątek, 9 dzień października, dzisiaj na południowym zachodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowo opady, uwaga, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Tak, tak. Jesień. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie to nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dzisiaj, oj, rozpieszczać nas nie będzie. Od 11 do maksymalnie 15 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10 stopni oraz w obszarach podgórskich Karpat około 8 stopni. Ale to, co dzisiaj jest najważniejsze, to wiatr. Niestety, bo on dzisiaj umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę, na północnym wschodzie do 80, nad morzem także silny i bardzo silny, bo początkowo to nawet 100 km na godzinę, później osłabnie do 85, ale to średnie pocieszenie. W Karpatach poryw wiatru do 80, a w Sudetach to nawet do 90 km na godzinę, więc no, trudny dzień, pogodowo trudny dzień przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jaki wy macie dzisiaj dzień? Jak zaczynacie ten dzień? No i czekam na te raporty pogodowe od was z waszej dzisiejszej podróży, z waszej dzisiejszej trasy. Gdzie pada, gdzie pochmurno, gdzie bardzo silny wiatr, no to można pisać w aplikacji, ale przede wszystkim w aplikacji można napisać także dzień dobry.

0: To już 10 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. Patryk Bedliński do nas dołączył.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, dzień dobry. No i Patryk Bedliński dzisiaj będzie przyglądał się uważnie drogowej sytuacji. Czy ten wiatr, czy ten deszcz, czy nie najlepsza jesienna aura wpływa dzisiaj na ruch drogowy? Już
1: no,
0: wpłynęła?
1: Na razie negatywnie nie wpłynęła. Raczej bez informacji od drogowców o czymkolwiek niepokojącym. Oby się utrzymało jak najdłużej, ale nie obawiajcie się, bo informacje są. Chociażby powiemy, gdzie trzeba uważać na pracę drogowców, bo jeszcze dziś trwają.
0: To ja dzisiaj widziałem takiego ananasa za kierownicą. To chyba Nissan był. Chyba przeróbka jakaś. Wyobraź sobie na światłach dziennych. Z tyłu nic się nie świeciło,
1: no
0: a z przodu bździły się jakieś dwie lampki LED-owe.
1: A to dziś z samego rana na dziennych?
0: Tak, tak.
1: Taki starszy Nissan, bo się nie przełączyło na automat.
0: Dokładnie, dlatego
1: bo
0: myślę,
1: automat
0: że to
1: by z tyłu się zapalił.
0: Przeruba była jakaś w garażu i coś zaszwankowało i coś poszło zdecydowanie nie tak. No dobrze, informacje drogowe już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i całe szczęście o tej porze jeszcze nie możemy wam powiedzieć o korkach, ale możemy powiedzieć, że jeszcze dziś drogowców napotkacie na A1C na łódzkim odcinku między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek, bo na cały ten tydzień w dniach roboczych zaplanowana jest wymiana dylatacji na trasie w kierunku Katowic. Drogowcy mogą pojawiać się między Kutnem a Piątkiem na 264 km. Zajęte zostaną dwa pasy, pas prawy i awaryjny. Przejedziemy tylko lewą stroną jezdni przy limicie prędkości do 80 km na godzinę. Uwaga też na ograniczenia w ruchu na 74 między Sulejowem i Żarnowem. Tam drogowcy układają dwie warstwy nowej nawierzchni. Prace są prowadzone połówkami każdego dnia między 6 a 18. W miejscu robót mamy ruch sterowany ręcznie. Naprzemiennie poruszamy się tym odcinkiem drogi i obowiązuje oczywiście, co dosyć naturalne przy zwężeniu, zakaz wyprzedzania. Poza terenem zabudowanym mamy taki sam limit jak w terenie zabudowanym, czyli do 50 km na godzinę wszędzie. A szczególnie dolegliwych utrudnień trzeba spodziewać się pod koniec tego tygodnia, czyli między innymi dziś, wtedy kiedy prace mają być prowadzone w centrum Żarnowa. I w przypadku deszczowej pogody te terminy mogą się zmienić, czyli nie w tym tygodniu, a w przyszłym mogą się zakończyć. Chodzi zarówno o trasę 74 Sulejów-Żarnów, jak i o łódzki odcinek A1 między Kutnem a Piątkiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A cóż tam ciekawego u was, kierowcy, w piątek 9 października? Czekamy na wiadomości. Napiszcie do nas. Napiszcie takie zwykłe dzień dobry, miłe i sympatyczne o poranku. Dobrze, zacznijmy ten piątek. Jaki piątek, taki cały weekend? No, by właśnie tak było. Pamiętajcie także, że można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: cieplej będzie. Zdecydowanie polecamy taką praktykę. 20 minut po godzinie 6 Polskie Radio Kierowców. A wy piszecie w aplikacji, wyobraź sobie, Patryk, że mamy pozdrowienia od żołnierza z Przemyśla. Z trasy A2. Fajnie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i dziękujemy za tę wiadomość. To tekstowo. Dodatkowo jeszcze Mariusz pisze: dzień doberek. Pozdrawiam z zimnych Kielc. A widzisz, to się wszystko wyjaśniło. Mariusz z RAW4.
1: Czyli to powiedzenie słynne o Kielcach się sprawdza. Tak, to takie nieładne.
0: Czyli to nie jest takie kompletnie wyssane z palca. A to dlaczego pana Patryka K. nie ma dzisiaj z nami? Pogoda się załamała? Dzień dobry. Pogoda się załamała, owszem, ale Patryk się nie załamał. Patryk postanowił rzucić wyzwanie pogodzie właśnie, bo tam, gdzie ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez IMGW, to on pojechał. No naprawdę, czyli na północ, czyli tam, gdzie wieje silnie, mocno nad morzem, nawet do 100 km na godzinę, to tam wybrał się Patryk chwilę poodpoczywać. Ale spokojnie, wraca już w poniedziałek. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: No i wszystkim państwu, Marek z Warszawy, jak zwykle o tej porze pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Dostajemy także od was wiadomości, te nagrane, te głosowe w aplikacji.
2: Witam z Rigi. Deszcz, naturalna jesień. Wszystkim dobrego piąteka, Walerek.
0: No pięknie. Bardzo dziękujemy. No to wszystkiego dobrego na piątek.
1: Ja to czasami
0: super.
1: Chciałbym umieć tak dobrze, jak nasz słuchacz po polsku, mówić w innych językach, na przykład po angielsku.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i dziękujemy. Czekamy na więcej informacji. Kto jeszcze się dzisiaj do nas nie odezwał, no to proszę nadrobić zaległości. Co tam u was dzisiaj o poranku? Jakie warunki pogodowe, drogowe? Chętnie także prześledzimy każdą trasę. Podpowiemy, pomożemy. No i będziemy wspierać i będziemy towarzyszyć nawet w tej najdalszej podróży.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 29 minut po godzinie 6. Ależ konkretna wiadomość pojawiła się w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No, też z drugiej strony Patryk skomentował, no chciałeś, to masz.
1: No oczywiście, że tak.
0: Dzień dobry.
1: Po prostu.
0: Już, konkretnie, zwięźle i na temat. Ale to zdecydowanie robi dzień. No to wszystkiego dobrego. Dzień dobry również tym, którzy przed chwilą do nas dołączyli. Ale są też tacy, którzy dołączyli, ale mam wrażenie, że za chwilę no, mogą się odłączyć. Dlaczego?
2: Cześć, tu Marcin, instruktor. Właśnie wracam z pracy z nocki. Idę spać. O 12 wstaję, o 13 wyjeżdżam z kursantami. To się radzą. Oczywiście z najlepszym radiem kierowców. Pozdrawiam wszystkich, miłego piątku.
0: Pozdrawiamy. I to jest wytłumaczalne, czyli to jest dobre usprawiedliwienie. Jak idę spać, no to w ogóle nie ma dyskusji, więc tutaj
1: możesz odłączyć. Chociaż ja czasami lubię sobie włączyć radio w tle i tak niby śpię, ale jak tak się chwilę przebudzę, to tak nie wiem do końca, czy mi się to śni, czy to leci w radiu, czy jakaś fajna piosenka wtedy się pojawi i nie wiem, czy to, o czym mówią prowadzący w radiu, to jest jakiś element mojego snu i ja ten stan letargu lubię.
0: Tak, tak. I człowiek się wtedy lekko wybudza i zastanawia się, czy śni, czy już jest w robocie. No to nie, no to jesteśmy w robocie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa korki utworzyły się na warszawskiej S8 w kierunku Łodzi. Pierwszy zaczyna się za Łabiszyńską i sięga ulicy Mickiewicza. Drugi mamy od podwarszawskiej miejscowości Bliznę Łaszczyńskiego do węzła Warszawa Zachód, czyli do miejsca, gdzie zjeżdżamy z S8 na ulicę Połczyńską. Coraz więcej samochodów wjeżdża do stolicy od północy, czyli tłoczno robi się na siódemce między Łomiankami a warszawskimi Młocinami. Piaseczno również zatrzymuje was na dłuższą chwilę na trasie prowadzącej z Góry Kalwarii do stolicy. Ruch zwalnia też na dojeździe do Mysłowic od strony Jaworzna, czyli to także 79, podobnie jak trasa z Góry Kalwarii do Warszawy. Zwalniamy także, jadąc z Bytomia do Czeladzi 94. Zaczyna się korkować Zakopianka, czyli 7 w Libertowie, tuż przed Krakowem. Końcowy odcinek trasy spod Tatr. Droga 44 prowadząca do Krakowa od Zatora przez Skawinę też nam zwalnia. Właśnie w Skawinie musimy zdjąć nogę z gazu, zarówno na obwodnicy, jak i na ulicy Krakowskiej. A sam Kraków na razie jeszcze gwarantuje w miarę płynną jazdę, chociaż korek tworzy się już w alei 29 listopada przy wjeździe od północy, tuż przed estakadą przy Opolskiej. Autostrada A8 też nam się zaczęła korkować przy węźle Wrocław-Psiepole. To dotyczy kierowców, którzy dojeżdżają od centrum kraju do Wrocławia. 1,5 kilometra zatoru możecie tam napotkać. No i pamiętajcie, że trwa remont ekspresowej piątki między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Do wymiany są 3 warstwy nawierzchni, w tym podbudowa drogi. Na czasie remontu kierowcy jadą tylko jedną jezdnią. Remont jest prowadzony na odcinku 9 km na tej trasie, która prowadzi z Poznania w kierunku Gniezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wy, kierowcy, już na trasie? No to dokąd jedziecie? A napiszcie, pochwalcie się, a może z Patrykiem będziemy w stanie jakoś wam pomóc prześledzić trasę. Od tego właśnie jesteśmy. Aplikacja w wersji tekstowej albo aplikacja w wersji głosowej. Jest jeszcze numer telefonu.
1: 22 513 11 11.

0: Piątkowy poranek w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 21 minut jeszcze do godziny 7. Ja wiecie co po godzinie 7? No nie, no oczywiście, że wiecie, no przecież. Tablice rejestracyjne i 300 zł do zgarnięcia, do wykorzystania na motoryzacyjne doznania, przeżycia, uniesienia, ale także marzenia, jeśli ktoś na przykład marzy o tym, żeby pojeździć supersportową furą po torze, pod bacznym okiem kogoś, kto się naprawdę na tym zna i potrafi opanować ten samochód, to jest taka szansa. Serio. Dzisiaj po godzinie 7 właśnie taki voucher do zdobycia, do zgarnięcia. 300 zł to jest całkiem sporo na te motoryzacyjne spełnianie marzeń, więc...
1: Z jednej strony no. jest to wyzwanie, tak. Z drugiej strony są to tylko 3 wyróżniki, więc łatwo sobie z tym poradzić, zwłaszcza jeżeli w korku dużo stoimy, to czasami łatwo coś zaobserwować, gdzieś tam chodzi po głowie, warto sobie sprawdzać, potem warto odezwać się do Polskiego Radia Kierowców, do PRK i wtedy zgarniamy i nagrody.
0: Dodatkowo ja tylko podpowiem, że bardzo chętnie wam podpowiadamy i często te podpowiedzi to są prawie odpowiedzi, ale więc sobie na pewno poradzicie. O szczegółach naszego konkursu oczywiście po godzinie 7, bo to wtedy właśnie będziecie do nas dzwonić i to wtedy ktoś z was wygra te 300. A teraz zaglądam do aplikacji, pozwolisz? Właśnie jedziemy do Jaworzynki. To jest Beskid Żywiecki. Lecimy z Piasków koło Gostynia, Wielkopolska. No i oczywiście na głośnikach PRK. Pozdrawiamy. Bardzo was serdecznie pozdrawiamy. Szkoda, że się nie podpisaliście jakoś imiennie. To może jakby lepiej byłoby wtedy, prościej byłoby nam przykuć waszą uwagę, ale mam nadzieję, że usłyszeliście te pozdrowienia. To Traska w takim razie.
1: Tak, to prawda, ale jeszcze Polszczyzna wcześniej, bo zobacz, i oni lecą z Piasków koło Gostynia, a gdyby lecieli z okolic Lublina, to by lecieli z Piask. Ta. To jest też bardzo ciekawe. Jeżeli o trasę chodzi, no to około 5 godzin do pokonania, ale widzę, że jesteście w okolicach Wrocławia, więc raczej nie powinno być tragicznie, chyba że utknęliście właśnie, bo pod Wrocławiem na waszej trasie niestety spowolnienie jest i to jest S5, okolica Kryniczna. Tam zwłaszcza w godzinach szczytu kierowcy wyraźnie zwalniają, ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli włączycie się już w A8, to włączycie się za miejscem z utrudnieniami, za miejscem, gdzie tworzy się korek, o którym trąbimy w ostatnich dniach. Przejeżdżacie A8, wskakujecie na autostradę A4 niedaleko Bielan Wrocławskich, no i właściwie w bardzo przewidywalny sposób dojeżdżacie do okolic Katowic, stamtąd 86. I znowu dobra wiadomość, bo co prawda ta 86 Tychy Katowice, która będzie was dotyczyła, często się lubi zakorkować o poranku, ale na dojeździe z Tychów do Katowic, a wy będziecie jechali z Katowic do Tychów, czyli ominiecie ten korek najprawdopodobniej, który może się o poranku utworzyć, no a potem już S1, Bielsko-Biała, też zwykle w tę stronę południową się nie korkuje, a na północ, więc omijacie większość korków.
0: I ja tak coś czuję, że to nie jest wyjazd służbowy, wręcz przeciwnie, to relaks, odpoczynek i fantastyczny weekend, więc tego właśnie wam życzymy i bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i podróżujecie z Polskim Radiem Kierowców.

0: Brodka przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a na zegarze już 6.50. Matko, jak ten czas dzisiaj leci. To kto na siódmą miał zameldować się w pracy, zostało wam 10 minut, a kto na ósmą, no to jeszcze na luzie, bez pośpiechu. No najlepiej mają chyba ci, którzy dzisiaj na przykład na godzinę 9:00. To już w ogóle totalny luz, jeszcze kawę można wypić i śniadanie zjeść na spokojnie. Ale dla tych, którzy już w trasie, mamy najświeższe informacje drogowe oczywiście.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety, rano chwaliliśmy, a teraz już mamy na co narzekać, bo na czwórce pojawiły się problemy między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska na 321 kilometrze. Pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką na wysokości łącznicy zjazdowej, no i przez to prawy pas w kierunku Wrocławia mamy zablokowany. Uwaga też na S6 między węzłem Szemut, a węzłem Koleczkowo w Pomorskiem. Na 24 kilometrze pojazd osobowy najechał na bariery stalowe. Mamy tam zajęty jeden pas na trasie do Gdyni. A do końca maja przyszłego roku ma się zakończyć budowa nowego mostu na Wiśle w Sandomierzu wraz z węzłem drogowym w ciągu drogi 77. Mostem będą jechać kierowcy między Lipnikiem a Sandomierzem, a po zakończeniu wszystkich prac sandomierska przeprawa stanie się dwujezdniowa. Uważajcie na A1 między Kutnem a Piątkiem, bo na cały ten tydzień zaplanowana jest wymiana dylatacji na trasie w kierunku Katowic. Drogowców można napotkać między Kutnem a Piątkiem na 264 kilometrze i ci drogowcy mogą zajmować część jezdni, dwa pasy, czyli pas prawy i awaryjny, zatem tylko lewą stroną jezdni przejeżdżamy przy limicie prędkości do 80 km na godzinę. Uwaga też na dojeździe do Wrocławia na autostradzie A8 od strony centrum kraju. Przed węzłem Wrocław-Psiepole już zaczęło nam się korkować na odcinku ponad 2 km. Nie bez powodu, bo tam doszło do awarii dylatacji już parę dni temu, no i przez to te korki się tworzą cały czas, więc jeżeli jesteście za węzłem Łozina, a przed węzłem Psiepole, to prawdopodobnie będzie to was dotyczyło. A skoro mowa o dojeździe do Wrocławia, to także od północy przez węzeł Kryniczno i S5 też spowolnienie napotkacie. To gdybyście dojeżdżali na przykład od Poznania czy od Leszna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze raport i meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni no prawie 8, zachmurzenie małe, widoczność dobra, wiatr słaby, porywy do umiarkowanych. Wy towarzyszycie nam w drodze do Szczecina. Wszystkim kierowcom życzymy szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego dnia.

0: Mocno wieje i w wielu miejscach niestety dość mokro. Te ostrzeżenia IMGW wydane pierwszego i drugiego stopnia dla Polski Północnej, ale także Warmia, Mazury, Pomorze i Zachodnie Pomorze, więc tutaj uważamy szczególnie, ten wiatr dość silny naprawdę. No i też zmienia nam się krajobraz. Jeszcze wczoraj nie było aż tak dużo jesiennych liści, a dzisiaj już niestety taka dość gruba warstwa w wielu miejscach, więc proszę pamiętać, że może też być ślisko. 13 stopni teraz w Terespolu i w Ustce, a 6,5 to Zakopane, z kolei najchłodniejsze miejsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj na południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tutaj wyjątkowo bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, duże, no i przelotne opady deszczu. A uwaga, bo w Karpatach to początkowo opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach, o jakże się różnią od tego, co było wczoraj. Wczoraj w pewnym momencie tak się uspokoiło i nawet zrobiło się bardzo przyjemnie wieczorem. 21 stopni było. No dzisiaj już tak nie będzie. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni maksymalnie na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10 stopni oraz w obszarach podgórskich Karpat około 8 stopni zaledwie. Wiatr niestety będzie nam dzisiaj doskwierał i dokuczał. Umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Na północnym wschodzie do 80. Nad morzem także silny, a nawet bardzo silny. Początkowo do 100 km na godzinę, później do 85.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, my w tej godzinie będziemy mieli dla was trzy tablice rejestracyjne. Za każdą z tych tablic płacimy 100 zł. Trzeba tylko odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał daną tablicę. Proste, łatwe, mi śmiem twierdzić, że bardzo przyjemne. No, 300 zł. Mieć 300 zł, a nie mieć 300 zł, no to zdecydowanie lepiej mieć, jak najbardziej. No to szansa na to właśnie po godzinie 7. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Podpadający deszcz? Genialnie Bednarek się wpisał, naprawdę.
1: Fantastycznie, muzycznie ilustruje to, co dzisiaj dzieje się w pogodzie. 10 minut po godzinie 7:00 Polskie Radio Kierowców, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli chodzi o drogową sytuację, to coraz więcej utrudnień, między innymi pojawiły się one na A4 między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska w kierunku Wrocławia. Na 321 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i na wysokości łącznicy zjazdowej mamy zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Na S6 tymczasem w okolicach Trójmiasta problemy między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa. 322 kilometr. Tam zepsuł się samochód dostawczy, blokując jeden pas w kierunku Łodzi. S6 między węzłami Szemut i Koleczkowo też z problemami na 24 kilometrze w kierunku Gdyni. Pojazd osobowy najechał na bariery stalowe i mamy zajęty jeden pas właśnie w stronę Gdyni. Od Was też mamy ostrzeżenia 22 513 11 11. No i zaglądamy na 92.
4: Wypadek czterech aut osobowych na drodze 92, to jest tak zwana Stara Poznańska, na wysokości Seroki Parcelet.
3: To trasa między Sochaczewem a Błoniem. Rzeczywiście nawigacja pokazuje nam korek, a objazd to chociażby trasa wojewódzka 580 przez Campinos, miejscowość Campinos, a nie Campinoski Park, albo autostradą A2. Możemy też to objechać. Ta nie powinna nam się w ogóle korkować na mazowieckim odcinku. Poza tym uważajcie na A8 przy dojeździe do Wrocławia od centrum kraju, bo już jest wyraźny korek. On tworzy się na wysokości węzła Wrocław-Psiepole, ma ponad 2 km, no i napotkają ci, którzy miną węzeł Łozina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A Was na pewno nie minie nasz konkurs. On już za chwilę, czyli 300 zł do zdobycia, 3 tablice do odgadnięcia, dwuliterowe, a może trzyliterowe, a to zależy, jaki zestaw wybierzecie. Bardzo serdecznie dziękuję za propozycję tablic do dzisiejszego konkursu. Można je wysyłać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Jest bardzo dobry moment, nawet najlepszy moment na to, żeby w Polskim Radiu Kierowców pojawił się...
1: Konkurs.
0: Tak jest, oczywiście z nagrodami. Do wygrania owacja na stojąco, talon na pozdrowienia. Do tego dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę. Do tego jeszcze szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji, odpoczynku, czego tylko chcecie.
2: Tak się zdarza, mimo że to jest jesień, to przecież niektórzy lubią właśnie poza sezonem odpoczywać.
0: Ale to, co jest najistotniejsze i najważniejsze, to 300 zł do zdobycia jest w naszym konkursie, czyli voucher o wartości właśnie 300 zł, który można później wykorzystać na przeżycia i doznania motoryzacyjne. Czyli można poszaleć z na przykład sportowym samochodem, albo terenowym samochodem. Co tylko chcecie, to sobie wybieracie i z tego korzystacie. Trzy tablice rejestracyjne, albo po dwóch, albo po trzech literach. Trzeba nam powiedzieć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. W którym miejscu, który urząd wydał daną tablicę rejestracyjną. Czy to będzie miasto, czy to będzie powiat. Jest jeszcze jeden bardzo ważny szczegół i warunek wzięcia udziału w naszej zabawie.
2: Trzeba zadzwonić.
0: Raczej. Bez tego ani rusz. 22 139 29 29, więc czekamy na wasze telefony. Kto dzisiaj będzie pierwszy? Kto dzisiaj się do nas dodzwoni? Kto pojawi się na naszej antenie? 22 139 29 29. No dobra, to w takim razie już czekaj. Tu muszę tak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
3: Marcin.
0: Cześć Marcinie, witamy cię bardzo serdecznie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Opowiadaj, co tam u ciebie, jak ci się zaczyna piątek?
3: Piąteczek, standardowo do pracy, 8 godzin i weekend.
0: No i pięknie. Czy weekend zapowiada się super, bardzo super, czy fantastycznie super?
3: Wstępnie super.
0: Pięknie, bardzo się cieszymy. No to super rozpoczniesz ten weekend i super rozpoczniesz ten piątek, bo będziesz walczył o 300 zł. Nie rozłączaj się, zostań z nami. Za chwilę spiszemy wszystkie twoje dane i oddzwonimy do ciebie po godzinie 7.30 po serwisie drogowym i wtedy zmierzysz się z trzema tablicami rejestracyjnymi. Trzymać kciuki, rozumiem, mocno za ciebie.
3: Poproszę.
0: No i proszę. To nie rozłączaj się, zostań z nami. No i już teraz wielkie gratulacje.

0: No to mamy 7:30 na zegarze. To znak oczywiście, że ponownie wyjeżdżamy na drogi. Najświeższy raport drogowy już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Między Zabrzem a Rudą Śląską na czwórce pojawiły się problemy po zderzeniu osobówki z większym pojazdem i na wysokości łącznicy zjazdowej mamy zajęty prawy pas do Wrocławia. Uwaga też na S6 pod Trójmiastem. Między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdańsk Osowa zepsuł się samochód dostawczy i blokuje jeden pas w kierunku Łodzi. Gdybyście jechali z Lęborka do Gdyni, to też uważajcie wyjątkowo, bo między węzłem Szemut a Koleczkowem pojazd osobowy najechał na bariery stalowe i blokuje jeden pas w kierunku Gdyni. Dwa korki cały czas towarzyszą kierowcom na S8 w Warszawie w kierunku Łodzi. Od Łabiszyńskiej przez most Grota po ulicę Mickiewicza pierwszy, a następny od Bliznę Łaszczyńskiego do okolic drogi 92. Poza tym mamy korek na trasie 92 Sochaczew Błonie w okolicach miejscowości Paprotnia. Korkuje się również S86 Sosnowiec Katowice, DTS, drogowa trasa średnicowa w Katowicach od Chorzowa, czy też 86 z Tychów do Katowic. Korek mamy również w okolicach Starego Sącza, między Nowym Sączem a Piwniczną Zdrojem. Uważajcie też na S5 między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Tam pracują drogowcy. Do wymiany są 3 warstwy nawierzchni, w tym podbudowa. W czasie remontu jedziemy tylko jedną jezdnią, no i niestety mogą tworzyć się korki. Remont jest prowadzony na odcinku o długości 9 km na tej drodze, która prowadzi z Poznania w kierunku Gniezna. No i jeszcze zaglądamy na A8, która cały czas w ostatnim czasie korkuje nam się bardzo wyraźnie przed Wrocławiem na dojeździe od centrum kraju. Korek o długości ponad 2 km mamy w okolicach węzła Wrocław-Psiepole.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę gramy tablice rejestracyjne, czyli nasz konkurs, w którym do zdobycia 300 zł. Marcin dzisiaj zmierzy się z 3 tablicami, no to trzymajcie za niego bardzo mocno kciuki, to za moment.

0: No ale mieć taki support przed konkursem Lady Gaga, no naprawdę całkiem nieźle. Właśnie, bo już teraz...
1: Konkurs.
0: A w nim do zdobycia bono wartości 300 zł. 300 zł na spełnianie motoryzacyjnych marzeń.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: No to proszę bardzo, mamy 19 minut jeszcze do godziny 8. Dzień dobry, Marcinie.
2: Witam serdecznie.
0: Jesteś z nami, bardzo się cieszymy. Słuchaj, dokąd zmierzasz? Dokąd jedziesz?
2: Wrocław.
0: Wracasz.
2: Wrocław.
0: A już słyszałem, wracam i już się ucieszyłem, że mówię, ale super.
3: Ale ten Wrocław ze Strzegomia, bo adres nam podałeś Strzegomski.
2: Tak, Strzegom.
3: No, to chyba nie jest bardzo daleko. Wrocław, Strzegom. A
2: nie jest daleko, ale newralgiczny punkt A4.
0: Ach, to klasyka gatunku, to wszyscy doskonale o tym wiemy, często o tym mówimy. No dobrze, Marcin, nasi słuchacze zgotowali ci ten los, czyli przygotowali dla ciebie 3 tablice rejestracyjne. Bierzesz, czy będziesz negocjował?
2: No biorę, śmiało.
0: No dobra, 3 litery, czyli ten zestaw niby trudniejszy. Ania napisała CZN, to taka pierwsza tablica dla ciebie, CZN.
2: To będzie Żnin?
0: Pięknie, powiat żniński od razu, no pięknie. Dobra informacja jest taka, że już zgarnąłeś 1 100. Patryk, dawaj 2.
3: To ode mnie będzie Piotr, Olga no właśnie, szukam na B. Beata. Piotr, Olga, Beata.
0: P.O.B.
3: P.O.B. po prostu.
2: P.O.B. P.O.B. To poznańskie, wielkopolskie.
3: Są końskie, są bydlęce, są owcze.
2: Oborniki.
3: No i prosta sprawa.
0: Pięknie. 200 zł, ależ ci dobrze idzie. No dobrze, to pokombinujemy. Może coś trudniejszego. Czy to będzie trudne? Nie wiem. Co byś powiedział na tablicę FSL, czyli FSL, gdzie zarejestrowany jest ten pojazd? Cóż to za powiat? FSL.
2: FSL. Granica, Słubica.
0: Tak jest. Tym samym zdobywasz 300 zł i między innymi owację na stojąco. Ależ ci dobrze poszło. Pięknie. No to piątek, no, więc należy się. 300 zł jest już twoje. Do tego dorzucamy właśnie owację na stojąco. Talon na pozdrowienia, też mamy taką nagrodę. Czyli antena Polskiego Rady Kierowców jest twoja. Możesz ją wykorzystać jak tylko chcesz.

0: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich kierowców i całe wasze radio.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Do tego dorzucamy wieczną chwałę i sławę w naszym konkursie i oczywiście szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji, no ale też szacun u nas w radiu. No, jak się kiedyś pojawisz, to szacun od razu jest od wejścia.
2: Tak, piąteczkę będziemy zbijać.
0: Marcin, wszystkiego dobrego dla ciebie, do usłyszenia. Dzięki, że z nami jesteś.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego, cześć.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Kto z was na godzinę 8 dzisiaj powinien stawić się w pracy? No to myślę, że już powoli zbliżamy się do parkingu, no bo przecież wiadomo, że jeszcze kawa, jeszcze trzeba uruchomić komputer, jeszcze trzeba zająć się takimi rzeczami. Natomiast są też tacy, którzy cały czas podróżują, niezależnie od tego, która jest godzina, to są w trasie. No i dla tych wszystkich dojeżdżających i dla tych, którzy cały dzień będą dzisiaj jeździć, informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zdarzenie osobówki i samochodu ciężarowego to powód utrudnień na A4 między Zabrzem a Rudą Śląską. Na 321 km na wysokości łącznicy zjazdowej mamy zajęty prawy pas w kierunku Wrocławia. Uwaga na korek na A8 przy węźle Wrocław-Psiepole. 2 km zatoru napotkają ci kierowcy, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony Łodzi, czy też generalnie rzecz biorąc centrum Polski. S6, okolice Trójmiasta. Tutaj z kolei problemy między Wielkim Kackiem pod Gdynią a węzłem Gdańsk-Osowa. 322 km to miejsce awarii samochodu dostawczego. Mamy zajęty jeden pas na trasie do Łodzi. Na S6 problemy napotkają też ci, którzy jadą z Lęborka w kierunku Gdyni. Między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo na 24 km osobówka najechała na bariery stalowe. Przez to mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Gdyni. Cały czas korki towarzyszą kierowcom, którzy jadą przez stolicę S8, zwłaszcza jest to widoczne na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim. Drugi, nieco mniejszy korek mamy koło miejscowości Bliznę Łaszczyńskiego, czyli na styku z warszawskim Bemowem. Jeżeli o Warszawę chodzi, no to mamy też tłok między Jankami a Raszynem na dojeździe ekspresówką od strony Nadarzyna czy też Mszczonowa. No i mamy korki na 92, którą do Warszawy dojeżdżamy od Sochaczewa. Przy okazji przypominamy wasze ostrzeżenie.
3: Wypadek 4 aut osobowych na drodze 92, to jest tak zwana Stara Poznańska, na wysokości Seroki Parcele.
2: I już na wysokości miejscowości Paprotnia przed Serokami mamy ten wyraźny korek, a potem przed Ożarowem Mazowieckim powtórka, to znaczy nie powtórka z wypadku, ale powtórka z korka. Dzięki za to ostrzeżenie. No i jeżeli chodzi o korki, to mamy je też w województwie śląskim na S1 między Mysłowicami a węzłem Sosnowiec-Porąbka. Mamy też korek na DTS przy dojeździe do Katowic od Chorzowa. Korkuje się również trasa między Katowicami a Mikołowem, czyli 81. Wyjazd z Tychów do Katowic, 86, czy też S86 Sosnowiec-Katowice. Pod Krakowem tłok na 44 w Skawinie, tłoczno też na Zakopiance w Libertowie. Na wjeździe do Krakowa od strony północnej w Alei 29 listopada przed Estakadą Opolską też wyraźnie zwalniacie. No i zwalniacie na S52 na wysokości Jasienicy w kierunku Bielska-Białej. Tam wyraźny korek już zdążył się utworzyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli na waszej trasie pojawiają się spowolnienia, korek, jakieś utrudnienia, doszło do jakiejś dziwnej sytuacji drogowej, to czekamy na informacje. Można napisać, można się nagrać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Pamiętajcie także o numerze 22 513 11 11.

0: Niewiele zmieniło się w pogodzie. Cały czas ostrzeżenia IMGW dotyczą Polski północnej. Tutaj ostrzeżenia przed silnym wiatrem. 13 stopni mamy w Ustce, 13 stopni także w Terespolu, no i 6 w Zakopanem. Tak to wygląda teraz o poranku. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No, dzisiaj też pogoda rozpieszczać nas nie będzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przede wszystkim na południowym zachodzie dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. No tutaj można powiedzieć, że ten region w Polsce dzisiaj rozpieszczany pogodowo, chociaż chłodno. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem, a później one zamienią się w sam śnieg. Naprawdę, czyli ochłodzenie niestety, i to widać i czuć. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrze, oj, słabiutko dzisiaj. Od 11 do maksymalnie 15 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10 stopni oraz w obszarach podgórskich Karpat około 8 stopni. Do tego jeszcze to uczucie chłodu będzie potęgował silnie wiejący wiatr. On umiarkowany, dość silny, w porywach nawet do 65 km na godzinę. Natomiast na północnym wschodzie do 80 nad morzem. Nawet, uwaga, do 100 km. Później trochę słabnie do 85, ale przyznam szczerze, że to żadne pocieszenie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już minutę po godzinie 8. Oczywiście jedziemy cały czas z wami. Dokąd wy dzisiaj? Jakie warunki pogodowe, drogowe panują na waszej trasie? O tym wszystkim można pisać w naszej aplikacji. Można także nagrywać wiadomości głosowe. Chętnie was usłyszymy i chętnie usłyszą was nasi słuchacze. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Natomiast Patrykowi absolutnie możecie wierzyć we wszystko, co opowie, bo bardzo uważnie od wczesnych godzin porannych przygląda się drogowej sytuacji. Już teraz zaglądamy na S52.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są problemy drogowe między Skoczowem a Bielskiem Białą właśnie na trasie S52. Między węzłem Jasienica a węzłem Wapienica samochód osobowy najechał na bariery. Mamy zablokowany lewy pas w kierunku Bielska Białej na 26 kilometrze. Mamy też korek o długości ponad 3,5 kilometra. Między Bielskiem Białą a Kętami korkuje się trasa Krajowa 52 i to chociażby w okolicy miejscowości Kozy. A skoro już pod Bielskiem Białą jesteśmy, to odnotujmy korek na S1 w kierunku północnym. Ten korek zaczyna się po minięciu węzła Bielsko-Biała-Mikuszowice. Kończą się problemy na A4 między Zabrzem a Rudą Śląską. Płynnie powinno być także na S6 między węzłami Gdynia, Wielki Kack i Gdańsk-Osowa oraz na trasie z Lęborka do Gdyni. Ale uważajcie na A8, mijając Wrocław i kierując się do Kłodzka. W okolicach Psiegopola mamy zator o długości 2 km. Tam są problemy z dylatacją. Mamy też korki na dojazdach do Krakowa. To jest 44 przez Skawinę. To także 7, czyli Zakopianka w okolicach Libertowa, końcowy odcinek popularnej trasy spod Tatr. Wjazd do Krakowa od północy, czyli Aleja 29 listopada przed estakadą, też nam wyraźnie zwalnia. No i na samej ulicy Opolskiej w kierunku Alei również mamy korek. A w Warszawie korek zmalał na trasie S8. Teraz tworzy się głównie w okolicach zjazdu na Wisłostradę na jezdni, która prowadzi w kierunku Łodzi. Na wysokości Bemowa już praktycznie zupełnie płynnie, ale trudno mówić o płynnej jeździe, jeżeli wjeżdżacie do stolicy od strony Łomianek. To jest 7. Jeszcze przed Młocinami trzeba będzie zwolnić, a na S2, czyli na obwodnicy Warszawy od strony południowej, spowolnienie na wysokości Konotopy, no i potem między lotniskiem a Opaczą spowolnienia również czekają nas niestety w obie strony. Maleje korek na trasie między Sochaczewem a Warszawą w okolicach Błonia i Ożarowa Mazowieckiego. Spowolnienia owszem, ale raczej nie duże korki. Korek natomiast jest na 92 przy dojeździe do Poznania od Swarzędza, czyli od strony wschodniej, i od strony zachodniej, czyli przed Tarnowem Podgórnym, gdybyście jechali do Poznania od Pniew.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, jeszcze jedna bardzo ważna, istotna wiadomość od Rafała w naszej aplikacji. W Trójmieście wieje i deszczowo niestety. No właśnie, ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem, ale także opady deszczu właśnie tam, właśnie na północy. Samochody mądrzejsze od swoich kierowców przełączyły się na dzienne światła. Ach, te auto, prawda? Drogówki w deszczu nie będzie, więc pozostaje zachować odległość i szczególną ostrożność. To apel od Rafała, pod którym się absolutnie podpisujemy.

Tam do aplikacji, bo tam pojawiło się pytanie od Adama. Adam pyta, dzień dobry. Powiedzcie, czy taki motor trzykołowy, tak zwana trajka, na taki motocykl, żeby go prowadzić, potrzebna jest kategoria A, czy wystarczy B? Doprecyzuję to pytanie, bo chodzi o dwa koła z przodu i jedno z tyłu. No to już śpieszę z odpowiedzią. Wystarczy kategoria B, nie trzeba mieć kategorii A, chociaż trzeba zwrócić uwagę na homologację takiego pojazdu L5E. O właśnie, to jest jakby kluczowe do prowadzenia. Jest wiele firm, które produkują właśnie takie motocykle, które mają z przodu trzy koła i spokojnie można jeździć mając kategorię B. Przypominam, oczywiście minimum 3 lata. Więc coś tak czuję, że na wiosnę u Adama pojawi się jakieś nowe, fantastyczne cacka, jakaś nowa, fajna zabawka. No to lewa w górę, również dla ciebie, Adamie. Mam nadzieję, że szybko i sprawnie udało się odpowiedzieć na twoje pytanie i rozwiać twoje wątpliwości, więc można jak najbardziej, tylko trzeba zwracać uwagę, co to jest za pojazd, jaką ma homologację. Tak sobie dzisiaj jeszcze pomyślałem a propos tego, że się zmieniamy, motoryzacja się zmienia, zmieniają się także nasze upodobania i ciekawy jestem, czy macie coś takiego, z czego już wyrośliście, jako kierowcy oczywiście, czyli z czego wyrośliśmy jako kierowcy, co kiedyś było absolutnie super i bardzo nam na tym zależało i chcieliśmy to mieć w swoim samochodzie, albo na swoim samochodzie, albo w ogóle byliśmy młodsi, więc też samochody wybieraliśmy trochę inaczej. Na dzisiaj no, lata lecą i nasze upodobania, nasze preferencje, jeśli chodzi o motoryzację, delikatnie mówiąc, troszkę się zmieniły. I przypominam sobie od razu siebie sprzed wielu, wielu lat. Najważniejsze, naklejki i spoiler. To była absolutna podstawa. Ten samochód musiał być wyposażony w lotkę, spoiler albo coś, co no, pokazuje, że to auto ma sportowy charakter. No i z wiekiem przyznaję, że z tego kompletnie wyrosłem. Ani naklejki, ani spoilery, ani w ogóle sportowy charakter auta jakoś nie do końca mi siada. Kiedyś też pamiętam, uwielbiałem samochody, które były trzydrzwiowymi autami i naprawdę miałem ich kilka, byłem nimi zachwycony. Też ze względów praktycznych i ze względów jakby wiekowych stwierdziłem, że wygodniej będzie mieć auto pięciodrzwiowe. Więc ciekawy jestem, z czego wy wyrośliście jako kierowcy. Co kiedyś było super, dawało wam mnóstwo frajdy, imponowało i dawało satysfakcję, a dzisiaj już absolutnie nie i dzisiaj macie zupełnie inne podejście do tego. No to czekam na wasze przemyślenia na ten temat. W aplikacji można pisać, można się oczywiście nagrywać, z czego wyrośliśmy my jako kierowcy.

0: i jak wam się podróżuje? No mam nadzieję, że fantastycznie, pomimo nie najlepszych warunków pogodowych, silnie wiejącego wiatru i jakiejś takiej ogólnej szarości, no to mam nadzieję, że Polskie Radio Kierowców umila wam tę dzisiejszą trasę. 8:30 na zegarze, informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowy raport zaczynamy od A18 i problemów między węzłami Żary Południe i Luboszów. 5 osób zostało rannych w wypadku na 37 km w okolicach Iłowy, w miejscu, gdzie bus wypadł z jezdni. W kierunku Wrocławia jest blokada, a służby zalecają objazd przez Żary i Szprotawę. Uwaga też na S52 między Skoczowem a Bielskiem Białą. Na odcinku od węzła Jasienica do węzła Wapienica pojazd osobowy najechał na bariery. Mamy zajęty lewy pas w kierunku Bielska Białej na 26 kilometrze. I przypominamy, że za nami już problemy na A4 między węzłem Zabrze Południe na węzłem Ruda Śląska. Na co nietypowego dzieje się w trasie?
3: Przekazuję informację, że A4 nie jest jeszcze zakorkowaną. To jest rzeczywiście rzecz nietypowa. Jeszcze pewnie kilka minut będzie niezakorkowana pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. Pozdrawiam serdecznie wszystkich polskich kierowców i redakcję radia.
2: Dzięki za te informacje. No ale jeżeli chodzi o korki na A4, to one są tylko w innych miejscach kraju, na przykład na dojeździe do Balic od strony Katowic przy zjeździe z płatnego odcinka, czy też już na tym bezpłatnym między Balicami a Tyńcem w kierunku Tarnowa. No i skoro jesteśmy pod Krakowem, to odnotujmy, że na Zakopiance spory ruch w kierunku Krakowa, na trasie 44 w Skawinie podobnie. Jeżeli chodzi o sam Kraków, to on również zatłoczony, między innymi Nowochódzka korkuje nam się w obydwu kierunkach, korkuje nam się również Konopnickiej w kierunku Alei Trzech Wieszczów, zwłaszcza zwolnimy przy Moście Grunwaldzkim. No i cały czas wjeżdżając od północy do Krakowa aleją 29 listopada tracimy czas w korku. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to S2 korkuje się w kierunku wschodnim, między Opaczą a Lotniskiem. Korek mamy też na trasie przez Piaseczno do stolicy, czyli na 79. Korek na S8 na Moście Grota w kierunku Łodzi. Korek też na trasie przez Łomianki. Na wjeździe i na wyjeździe z Warszawy te korki się tworzą. Poprawiło się nieco między Jankami a Raszynem. Spowolnienie niewielkie jest w stronę Warszawy, ale nie jest to duży korek. Pod Poznaniem uważajcie między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Tutaj cały czas trwa remont. No i nie do końca płynnie się poruszamy, bo korzystamy tylko z jednej jezdni. Dojazd do Poznania od Swarzędza z korkiem. Dojazd przez Tarnowo Podgórne po drugiej stronie miasta podobnie. No a pod Trójmiastem korkuje nam się 91, którą dojeżdżamy od południa od Pruszcza Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To zaglądam do wiadomości od was a propos tego, z czego wyrośliśmy, motoryzacyjnego oczywiście. Pozdrawiam serdecznie Artur, który pisze: wyrosłem z Opla, wyrosłem z Volkswagena na rzecz Volvo. Czyli do tej marki takie, trzeba dojrzeć. Takie
2: wyrośnięcie
0: buty.
2: Chodzi.
0: Ale bo ja to rozumiem, ja to szanuję.
2: Bo ja pomyślałem w pierwszej chwili, no, że chodzi o wyrośnięcie, co motoryzacyjnego przydarzyło nam się w dzieciństwie i przy czym wzrastaliśmy. Ale jeżeli chodzi o to, z czego my wyrośliśmy i czego, do czego nie wrócimy, jak się domyślam. Nie wiem, czy wróciłbym, chociaż trochę mi się podobają trzydrzwiowe i dwudrzwiowe samochody,
0: jednak.
2: Ale no tak troszkę wyrosłem z tego.
0: A,
2: jednak
0: no
2: już każdy mój kolejny samochód był pięciodrzwiowy.

0: Ale może gdzieś jako drugie auto dwudrzwiowy gdzieś tam by się pojawił.
1: Przyznam szczerze, że trochę wyrosłem z ręcznie robionego, dłubanego car audio. Jakoś tak nie do końca. Wzmacniacze, subwoofery dokładane do samochodu, wyrosłem z tego. Dzisiaj samochód po prostu gra dobrze i już.
0: Tak, no dzisiejsze car audio jest na tyle dobre, że zazwyczaj nie ma co poprawiać, a jak poprawimy, to może być jeszcze gorzej.
1: Otóż to.
0: Natomiast no, to u mnie podobnie. Możemy piątkę sobie zbić. Kiedyś też były takie dokładane radia, no obecnie fabryka.
1: No dobrze. To z czego jeszcze wy wyrośliście? Czego motoryzacyjnego oczywiście. Czyli starzejemy się i zmieniają nam się upodobania. Z czego wyrośliście jako kierowcy? Let's go.

aż się przyjemnie zrobiło, prawda? To nic, że w pracy. Jakoś tak przyjemnie. Tak po prostu. Polskie Radio Kierowców robi wam taki klimat, niezależnie od tego, gdzie jesteście i czy w samochodzie, czy już w pracy. Zaglądam do aplikacji i pisze Daria. Dzień dobry, jestem tu nowa, dzięki mojemu przyjacielowi, który uwielbia wasze radio. Bardzo proszę o przekazanie pozdrowień dla Adama z Nowieczka. Proszę uprzejmie. Daria, fantastycznie, że do nas dołączyłaś, fantastycznie, że twój przyjaciel zaraził cię Polskim Radiem Kierowców. Witaj na pokładzie w takim razie. No dobrze, to z czego wyrośliśmy motoryzacyjnie? HyperRK. Kiedyś mój Seat miał 100 koników i cisnąłem mu na maksa. Teraz mój NX ma 300 kucyków i jakoś się mniej śpieszę. Chyba wyrosłem z tego szaleństwa, przyznaje się Karol. Tak, zdecydowanie z prędkości na szczęście też wyrastamy. I z takiej ułańskiej fantazji za kierownicą, czyli nabieramy doświadczenia i no, nie chcę powiedzieć, że mądrości oleju do głowy jakoś tam nam przybywa, ale mimo wszystko jakoś jeździmy zdecydowanie spokojniej. Miłosz pisze, z kolei wyrosłem z głośnych samochodów typu sportowy wydech. Doceniam cichość elektrycznej Mazdy i hybrydowego Volvo. Tak, zdecydowanie to potwierdzam. Też wyrosłem z głośnych samochodów. Kiedyś jak Honda to musiała ryczeć, to trzeba było słyszeć, a dzisiaj już jak jest cisza, jest spokój, to jest przyjemniej w samochodzie. Wyrosłem z fotelika. Garbaty pisze, no pięknie. Tak, to jest też bardzo przyjemny czas, kiedy wyrastamy z fotelika, przynajmniej z noszenia tego fotelika, z przepinania go z auta do auta, z targania go, wpinania, gdzie te isofiksy, to nie chcę złapać, to trzeba się położyć, tam wcisnąć, a dodatkowo jeszcze zapinanie tego pasa. Tata, zapnij, no właśnie. To są tego typu problemy, więc z tego też na szczęście się wyrasta, ale byłem ciekawy, kiedy pojawi się taki wątek. Aż tu proszę bardzo. Ja od 6 lat wyrosłem i wyleczyłem się z manualnej skrzyni biegów. Kiedyś sobie nie wyobrażałem, aby auto wybierało za mnie, na jakim biegu ja jadę. No dziś jest zupełnie odwrotnie. Aktualnie jadąc manualem ruszam z trójki. Pozdrawia Grzegorz z Konina. Pozdrowienia również dla ciebie, Grzegorzu, ale tutaj jeszcze widziałem

Od Piotrka. Piotrek też napisał a propos tego, z czego wyrośliśmy. Wyrosłem z manualnej skrzyni biegów, czyli do tego też trzeba dojrzeć, też się z tego wyrasta. Manual świetny, a później jednak jakoś jesteśmy rozleniwieni w samochodach i wybieramy automat. No to pytanie do was, z czego wyrośliśmy jako kierowcy, co kiedyś było dla nas super, na dziś nam już nie imponuje i nie daje takiej frajdy.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: To za chwilę jeszcze wrócimy do tego, z czego wyrośliśmy, z czego motoryzacyjnego wyrośliśmy. Natomiast już teraz 10 minut do godziny 9.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kończą się problemy na S52 między Skoczowem a Bielskiem Białą na odcinku od węzła Jasienica do węzła Wapienica po wcześniejszym najechaniu pojazdu osobowego na bariery. Uwaga na S6 między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Gdyni, dlatego że na 23 km koło węzła Szemut doszło do kolizji trzech pojazdów osobowych. Drogowe kłopoty pojawiły się również na autostradzie A18 między węzłem Żary Południe a węzłem Luboszów. 5 osób zostało rannych w wyniku wypadku z udziałem busa. Na 37 km w okolicach Iłowy nie przejedziemy w kierunku Wrocławia. Służby zalecają objazd przez Żary i Szprotawę, a także do węzła Luboszów. Uwaga na korki, które mogą cały czas przeszkadzać zmotoryzowanym dojeżdżającym do Trójmiasta od Pruszcza Gdańskiego, ale korki także w Warszawie. Między innymi tłoczno jest na S2, czyli południowej obwodnicy, między Opaczą a lotniskiem, zwłaszcza w kierunku wschodnim, czyli do Lublina czy też Mińska Mazowieckiego. Korek na 79 przez Piaseczno do stolicy. Korki też pod Krakowem, między innymi na końcowym odcinku płatnego fragmentu przed Balicami na dojeździe od strony Katowic, ale także korek tworzy nam się w okolicach Tyńca w kierunku Tarnowa i korki tworzą się w okolicach Skawiny i w Libertowie, także na trasach do Krakowa prowadzących. W samym Krakowie tłoczno na Nowochódzkiej w obie strony, tłoczno też na Konopnickiej, zwłaszcza w kierunku Alei Trzech Wieszczów na wysokości Mostu Grunwaldzkiego. No i Aleja 29 listopada nie daje spokoju zmotoryzowanym. Cały czas wjazd do Krakowa od północy jest zatłoczony. W Śląskiem poprawiło się na S86, płynnie też na DTS. Nie do końca płynnie na 81 z Katowic do Mikołowa. No i korek niewielki pozostaje jeszcze między Tychami a Katowicami na Krajowej 86.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i pisze Mariusz, witam. Z tej strony Mariusz. Kiedyś każdy mój samochód musiał mieć owiewki w drzwiach. Takie na szyby, koniecznie przyciemnione. Polskiej marki na literę H. Ja nie miałem przyjemności, więc nie kojarzę. Pozdrawiam całą ekipę Polskiego Radia Kierowców na czele z prowadzącymi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Miałeś kiedyś owiewki takie wtykane?
2: Nie przypominam ja też sobie, właśnie nie żeby w samochodzie, który posiadałem, to było. W takim, który gdzieś tam z kimś jechałem, to tak.
0: No to tak, tak. Ale z tego się podobno, jak pisze Mariusz, wyrasta. No to z czego jeszcze motoryzacyjnego wyrośliście?

0: Ja to lubię pojazdy starsze, takie od 25 lat i więcej. Pozdrawia Piotrek. Dodatkowo jeszcze nasz słuchacz Józek pisze: ja wyrosłem z jeżdżenia bokiem na śniegu. Albo to wina braku śniegu. No może tak być, ale to też może wina tego, że hamulec ręczny zniknął i jest teraz w guziku, a nie w rączce. Tak też może być. Natomiast jeśli chodzi o ten śnieg, no to ten śnieg dzisiaj się pojawi. To co prawda nie w miastach, ale w Karpatach, ale może być.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo dzisiaj na południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tutaj bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami także będą pojawiały się przelotne opady deszczu, na razie pada na północy kraju i tam też się nie wieje, ale o tym za chwilę. W Karpatach natomiast początkowo opady deszczu ze śniegiem, które później zamienią się w opady samego śniegu, a na wschodzie to nawet i 10 litrów może się tej wody pojawić. Temperatura maksymalna dzisiaj rozpieszczać nas nie będzie, od 11 do 15. Na przeważającym obszarze kraju chłodniej, tylko lokalnie na Podlasiu około 10 oraz w obszarach podgórskich Karpat około 8 stopni. I teraz to, co chyba najistotniejsze i to, co dzisiaj będzie powodowało, że będzie nam chłodno, to wiatr. On umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Natomiast na północnym wschodzie do 80 i nad morzem silny, zwłaszcza na początku dnia nawet do 100 km na godzinę, później trochę osłabnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was dzisiaj na trasie? Jak wam się dzisiaj podróżuje? No i przyznajcie się, z czego motoryzacyjnie już wyrośliście. Kiedyś było super, a dzisiaj to już jakoś tak nie wypada, jakoś nie pasuje i jakoś wam nie odpowiada. Kuba Marcinowicz, dzień dobry. Żadne z nas.

0: No, ale to na koniec to pięknie wam wyszło, naprawdę, bardzo ładnie. Wielkie brawa. 10 minut po godzinie 9, w takim razie jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Niestety nie wszędzie przejedziemy, bo są problemy na A18 między węzłami Żary, Południe i Luboszów. W okolicach Iłowy bus wypadł z jezdni i 5 osób zostało rannych. Trasa do Wrocławia jest zablokowana. Na służby sugerują objazd między Żarami a Szprotawą. Na S2 tymczasem problemy pojawiły się pod Warszawą między Opaczą a Lotniskiem. W okolicach Alei Krakowskiej na kilometrze 463 zdarzyły się 2 osobówki i zablokowały jeden pas do Terespola. Uwaga także na S5 między węzłem Mieleszyn, a węzłem Gniezno Północ. Na 4 kilometrze zepsuła się osobówka i zajęła jeden z pasów do Poznania. Ekspresowa 6 z utrudnieniami na odcinku od węzła Szemut do węzła Koleczkowo. Na 23 kilometrze po kolizji 3 samochodów osobowych mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Gdyni. No a poza tym uważajcie na A1 między Kutnem a Piątkiem, bo na cały ten tydzień, w dniach roboczych przynajmniej, zaplanowana jest wymiana dylatacji na trasie do Katowic. Drogowców napotkacie na 264 kilometrze, przypominam, między Kutnem a Piątkiem. Zajęte są 2 pasy i mamy limit prędkości do 80. Uwaga też na 74 między Sulejowem i Żarnowem. Tam drogowcy układają 2 nowe warstwy nawierzchni. Prowadzą te prace połówkami, raz na jednej stronie, jest nieraz na drugiej. W godzinach od 6 do 18 jedziemy jednym pasem, ruch jest sterowany ręcznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze tak a propos tego, z czego wyrośliśmy, tak na przekór Zdzichu pisze. Mam 55 lat, od jakichś 2, no może 4, dorosłem do owiewek. O, proszę bardzo. A my mówiliśmy, że z tego się wyrasta. Zawsze można zostawić uchylone okna, zawsze coś tam cyrkuluje. Muchy są wdzięczne. Pozdrawiam Zdzichu z Gdańska. I jeszcze PS, dorosłem do tego, że auto ma być proste i sprawne. W stajni między innymi Duster 1.6 pierwszej generacji, T4 1.9 diesel oraz Sprinter 311 CD. Wszystko razem ma ponad 1 000 000 kilometrów.
0: Ja to ciekawy jestem, czy w stajni samochodowej, czy nasz słuchacz jest koniarzem.
2: To ładne. Ale okazuje się, że do tych owiewek także się dorasta. To z czego się z kolei wyrasta w motoryzacji?

0: wszyscy razem w jednym tempie. No właśnie nie, nie, kompletnie nie o to chodzi, żeby to nie było jedno tempo. Grand Prix Singapuru przed nami, a z nami także Kajetan Baranowski. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No właśnie nie może być to samo tempo.
1: Zależy, o kim mówimy. To cała stawka na pewno nie będzie jechać w jednym tempie, ale jeżeli mówimy o liderze, no to fajnie, jakby otrzymał to jedno tempo cały
0: no dobrze.
1: Czas.
0: Czyli oczywiście przygotowania do wielkiego ścigania w świecie F1. Ploteczki, ploteczki, jeszcze raz ploteczki, od tego zaczniemy. Zaczniemy od Bottasa?
1: Od Bottasa. Jak myślisz, jak kierowcy dostają się z wyścigu na wyścig?
0: No to jak to jak? No, normalnie jadą limuzyną, lecą samolotem, dojeżdżają super sportową furą, aż tu nagle...
1: Bottas wpadł na pomysł, że z Malezji przejedzie się do Singapuru rowerem. Ja sprawdziłem na mapach, to jest około 440 km trasa na piechotę, bo nie pokazywało mi trasy rowerowej.
0: Domyślam się.
1: No więc bardzo ciekawy pomysł.
0: No dobra, ale czy on faktycznie naprawdę tym rowerem...
1: Tak, naprawdę codziennie wstawiał na swoje social media screeny z aplikacji z jakiegoś sporttestera, że jedzie, no i tak mniej więcej 160 km potrafił zrobić dziennie.
0: No nie myślisz, że tam jechała cała obstawa i tylko nakręcili filmik, a potem wskakiwał do busa rower na pakę i poszedł?
1: Można byłoby tak stwierdzić, właśnie, ale Bottas jest takim kierowcą dość szalonym. On już zresztą miał kiedyś podobny eksperyment.

0: Jeżeli chodzi o wyzwanie sportowe, zrobił Ironman stacjonarnie, czyli pływał w basenie, jechał na rowerze stacjonarnym, a biegał na bieżni.
1: Czyli coś może jednak jest faktycznie na rzeczy. Ciekawy pomysł, ciekawy.
0: Ciekawy jak
1: on chce, a w ogóle on chce coś tym udowodnić? Czy jakby jest głębsze drugie dno? Czy tak po prostu? Dla
0: fanu? Wydaje mi się, że tak dla fanu.
1: A, dla fanu, okej. Okay. No dobrze, czy dla fanu również Verstappen w Ferrari?
0: A tutaj, tutaj jest zupełnie inna historia. Myślę, że fanom Ferrari wypowiedź Verstappena się nie spodoba. Bo on właśnie został zapytany, czy widziałby siebie gdzieś w Ferrari. Powiedział, że sentymentem się nie ściga. Że on jest w Formule 1 po to, żeby wygrywać, a jakby był Ferrari, to dojeżdżałby na 5., 6. miejscu.
1: Mam wrażenie, że pocisk.
0: Dawno ktoś tak trafnie nie określił Ferrari. No bo mimo wszystko trzeba przyznać, że ostatni tytuł w 2007 roku, mamy 26. No i perspektyw jak na razie brak. Ten zespół się nie poskładał, nie jest w stanie gdzieś się wstrzelić w żadnych nowych regulacjach. No i Verstappen, no w zasadzie myślę, że ten psztyczek z taką nutką prawdy bolesną na Ferrari.
1: Ładny, ładny, inteligentny. Dobrze, to absolutnie nie do końca zadowolony jest Russell. Przypominamy, że silnik była awaria.
0: Tak, była awaria.
1: Silnik miał być wymieniony, ale...
0: Będzie wymieniony, tylko Mercedes nie zdążył przygotować, a w zasadzie chyba wysłać silnika z nową specyfikacją. Więc George Russell będzie jeździł na silniku ze starą specyfikacją, co oczywiście wpłynie na jego osiągi, bo prawdopodobnie no jak to jest nowa jednostka, a nie już stara, no to pewnie może miałaby trochę więcej mocy, może byłaby to ta jednostka po Aduo, czyli też już z tymi odpowiednimi upgrade'ami. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Russella i jego silnik, to pojawiły się gdzieś takie plotki, że ta awaria w Malezji wynikała z tego, że Mercedes celowo próbował przedłużyć żywotność tego jego starego silnika po to, żeby zobaczyć właśnie jak gdzieś wygląda to zachowanie na przestrzeni długich stintów.
1: No nieźle. No dobrze, to jeszcze wróćmy na sekundkę do Verstappena i do pewnej klątwy.
0: No można mówić tutaj o klątwie zdecydowanie, tylko 3 okrążenia na prowadzeniu przejechał Max Verstappen w Singapurze. To ciężko sobie wyobrazić.
1: To prawda.
0: Generalnie jak wymienisz w zasadzie prawie każdy tor w stawce, oprócz Madrytu, to Verstappen na nim wygrywał. Tutaj jest jakaś posłucha i ciekawe, czy uda mu się to przerwać.
1: No dobrze, to jeszcze dzisiaj na pewno przed godziną 10 wrócimy do Grand Prix Singapuru. Czy to jest w ogóle dobre miejsce na wyścig sprinterski? Takie pytanie postawimy już za kilka minut.

0: ścigania, czyli do F1, ale zanim F1 to oczywiście już nie ściganie absolutnie, chociaż wielkie także w wielu miejscach korki, bo cały czas ten poranny szczyt komunikacyjny rządzi w naszym kraju, czyli zdecydowanie wolniej jedziemy. Gdzie konkretnie? O tym już teraz Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Problemy są m.in. na A4 między Brzegiem a Opolem. Korek o długości 2,5 km. Podobnej długości zator za Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Dwa korki na A4 przed Balicami na końcu płatnego odcinka na trasie z Katowic do Krakowa. Na A18 problemy w okolicach Iłowy między węzłem Żary Południe a węzłem Luboszów. 37 km to miejsce, gdzie doszło do wypadku z udziałem busa. 5 osób zostało rannych. Trasa do Wrocławia jest zablokowana, a aby to ominąć, trzeba zjechać w okolicę Żar. Na S2 tymczasem problemy pod Warszawą między Opaczą a lotniskiem. Niedaleko Alei Krakowskiej na kilometrze 463 zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i to one blokują jeden z pasów w kierunku Terespola. Drogowe problemy mamy też na S5 między Mieleszynem a węzłem Gniezno Północ. Zepsuła się osobówka i zajmuje prawy pas w kierunku Poznania. To 4 kilometr. Ekspresowa 6 tymczasem z utrudnieniami na odcinku od węzła Szemut do węzła Koleczkowo. Po kolizji trzech osobówek na 23 kilometrze mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Gdyni. No a poza tym uważajcie między Kutnem a Piątkiem na A1, bo drogowcy wymieniają dylatację na jezdni do Katowic i mamy zwężenie, a także limit prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli na swojej trasie widzicie utrudnienia albo coś, o czym warto powiedzieć się na antenie Polskiego Radia Kierowców i ostrzec innych kierujących, to nie wahajcie się, tylko można napisać w aplikacji, można także się nagrać, można też do nas zadzwonić. Czekamy na wasze zgłoszenia 22 513 11 11.

0: 122 minuty zostały nam jeszcze do godziny 10. Wracamy do Grand Prix Singapuru. Kajetan cały czas na stanowisku. Mówiliśmy o klątwie Verstappena, że nie szło kompletnie. Mówiliśmy o silniku Russella, że nie pójdzie raczej.
1: Raczej nie pójdzie.
0: No więc właśnie. I o Bottasie na rowerze. To jest hit po prostu absolutny. No dobrze, czy Singapur to jest dobre miejsce na wyścig sprinterski? Takie pytanie postawiliśmy jeszcze kilkanaście minut temu. Dobry, niedobry?
1: No i myślę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw trzeba się przyjrzeć w ogóle, jaki to jest tor. Przede wszystkim jest raczej wolny, mało płynny. No tutaj dominują zakręty właśnie wolne, średnio szybkie, dużo jest zakrętów pod kątem 90 stopni. Raczej tutaj zespoły będą stawiać na duży docisk. Mamy też nierówności, jak to na torze ulicznym. Tu gdzieś studzienka, tu trzeba uważać na białe linie namalowane. Na tym można się poślizgnąć, jeżeli będzie padać.
0: A te studzienki to przyklejone, mam nadzieję.
1: Miejmy nadzieję, tak a kiedyś. Wiemy, że się zdarzało, że gdzieś ta studzienka wylatywała w powietrze. No więc tutaj kibice byli bardzo sceptycznie do tego nastawieni. Troszeczkę wydaje mi się, że może to być taki case jak w Monako za rok. Czyli wystartujemy i w tej kolejności, ewentualnie jeżeli wydarzy się coś na starcie, to dojedziemy w tej kolejności, po której będziemy poza zakrętem numer jeden.
0: Zawsze w przypadku kolejnego Grand Prix niezwykle istotnym aspektem jest pogoda. Te prognozy pogody specjaliści od F1 śledzą z dużym wyprzedzeniem. Jaką pogodę zapowiadają i zwiastują teraz?
1: Deszczowo. Więc może się okazać, że jednak zobaczymy opony deszczowe. Nie, Malezja nie była ostatnią szansą w Singapurze. Też ma popadać, to zdecydowanie ożywi nam rywalizację i zobaczymy znowu szachy oponowe.
0: Czy mamy jakichś faworytów na ten wyścig albo kogoś, kto na tym torze czuje się fantastycznie i już od lat udowadnia, że to jest jego miejsce?
1: To jest właśnie taki tor, w którym raczej powinniśmy spodziewać się niespodzianek. Mieliśmy na przykład sezon dominacji Verstappena w 23, a w Singapurze wygrał

0: tam Carlos Sainz. Więc tutaj trzeba będzie uważać. Wydaje mi się, że raczej nudno, bo nudno, ale powinniśmy bacznie przyglądać się Mercedesowi i Kimiemu Antonellemu. Mimo wszystko po ostatnich wyścigach i po tym, jak wygląda ten Red Bull, Max Verstappen, może w końcu, może się uda. Gdzieś zniknęło nam to Ferrari i gdzieś zniknął nam McLaren, więc być może na tym wolniejszym torze i jeszcze przy okazji w specyficznych warunkach pogodowych może tutaj się uda.
1: Ale widzę właśnie po tobie, że nie ma jakiegoś hura optymizmu, jeśli chodzi o to Grand Prix. Ja jakoś tak...
0: Nie, no...
1: Tak jakoś widzę, że tak, no tak obejrzę, ale...
0: Nie, no właśnie jeżeli chodzi o sprint, to jest taki właśnie, jest taki trochę powściągliwy, no bo mimo wszystko jest to tor ciasny, więc tutaj tego wyprzedzania nie ma dużo. Napawa mnie optymizmem prognoza pogody, bo jak pada, to nawet Monako jest ciekawe.
1: No,
0: i
1: to prawda.
0: Tutaj umówmy się, że będzie się naprawdę bardzo dużo działo.
1: To jest pewnego rodzaju paradoks, bo myślę, że kierowcy nie do końca za tym przepadają, natomiast kibice jak najbardziej.
0: A zależy, którzy kierowcy.
1: Który na przykład lubi w deszczu?
0: Max Verstappen, myślę, że no, zdecydowanie. Tak, no. On tutaj potrafi.
1: Wydaje się, że słyszałeś, generalnie... żeby on narzekał, że warunki pogodowe są genialne, że jest sucho i słonecznie? Nie.
0: No nie, no, no też nie słyszałem.
1: W każdym
0: no, ale z drugiej strony, jeżeli masz wyścig deszczowy, to na przykład możesz mieć taką sytuację jak w zeszłym roku i Nico Hulkenberg nagle ci stanie na podium w Zauberze, który jest zespołem z końca stawki.
1: Tak, to
0: no,
1: to
0: więc myślę, że szczególnie ci kierowcy właśnie z końca, ze środka.
1: Rozkład jazdy na najbliższy weekend, na najbliższe Grand Prix.
0: Pierwszy trening zacznie się w zasadzie już za niecałą godzinę, bo 10.30. Dzisiaj też mamy kwalifikacje do sprintu od 14.30, a sam sprint jutro o 11.00. I potem mamy kwalifikacje do wyścigu głównego godzina 15, a wyścig wystartuje w niedzielę równo o 14.
1: No i pięknie, taka godzina, to ja to szanuję.
0: No, tak idealnie przed obiadem.
1: No idealnie właśnie, albo w trakcie.
0: Albo w trakcie, można się właśnie też wyspać, nie trzeba wstawać tak wcześnie jak przy Malezji.
1: Ale gdyby się zdarzyło tak, że nie widzieliście, nie analizowaliście, to my zrobimy to za was i chętnie wam o tym wyścigu opowiemy i podsumujemy to, co działo się podczas tego Grand Prix już w najbliższy poniedziałek po godzinie 9. Kajetan Baranowski.
0: Dzięki, do usłyszenia.

0: 9.50 na zegarze. Jeszcze pamiętasz, z godzinę temu nasz słuchacz nagrywał wiadomość głosową o wielkim święcie na A4, że korków nie ma.
1: Tak, bo to chodziło o to, żeby upamiętnić tę wiekopomną chwilę. Tak, nie ma korków na A4.
0: Tak, ta chwila nie trwała długo. Nie trwała wiecznie.
1: No niestety, tak teraz przyglądam się i spisuję. Zresztą w poprzednim drogowym raporcie było to samo. Też już ta A4 wyraźnie była zakorkowana. No ja teraz tylko dodaję cyferki i te korki powiększam.
0: No to od A4 właśnie zaczynamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście powiększam wskazania, które pokazuje nam nawigacja, a nie to, żebym przykładał się do powstawania korków. To nie. Korek na A4 między Brzegiem a Opolem w kierunku Katowic ma już nie 2,5, a 5 km. I korek cały czas mamy za Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Ten niestety, ten na szczęście aż tak bardzo się nie zwiększył. Tam 2,5 cały czas 2,5 km korka. Korki mamy też przed zjazdem z płatnego odcinka czwórki, czyli z trasy Katowice-Kraków. Korek ma 5 km tuż przed Balicami. A gdybyście zjechali z węzła Balice, no to też utkniecie w korku. Ten tworzy się niedaleko Tyńca, przed mostem na Wiśle, na jezdni prowadzącej do Tarnowa. Jakby tego było mało, zablokowaną mamy A18 w okolicach Iłowy, czyli między węzłem Żary Południe, na węzłem Luboszów. 37 km to miejsce, gdzie bus wypadł z jezdni. 5 osób jest poszkodowanych w wyniku wypadku. Trasa do Wrocławia nieprzejezdna. Trzeba zjechać w okolicy Żar, aby ominąć te problemy. S2 pod Warszawą, czyli południowa obwodnica. Tutaj problemy w kierunku Terespola. Między węzłem Opacz a węzłem Warszawa Lotnisko. Niedaleko zjazdów Aleję Krakowską miało miejsce zderzenie dwóch pojazdów osobowych i to one blokują jeden z pasów na 463 km. Zakończyły się problemy na S5 między węzłem Mieleszyn a węzłem Gniezno Północ po wcześniejszej awarii samochodu osobowego. Ekspresowa 6 między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo częściowo zablokowana w stronę Gdyni. Mamy zwężenie na 23 km koło węzła Szemut po kolizji trzech samochodów osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A z każdą informacją drogową możecie do nas zadzwonić na 22 513 11 11.

0: dawaj. To ładne było, naprawdę.
1: Sabrina.
0: Czasami żałuję, że nie słyszycie tego, co dzieje się poza anteną.
1: Aleksandra. Piotr.
0: Później zastanawiam się, czy to aby na pewno powinniście usłyszeć.
1: Jacob właściwie powinienem powiedzieć. Jacob.
0: Ola Jasińska.
1: Dzień dobry.
0: Piotrek Firan.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Z wami po godzinie 10 podróżować będą, czyli ruszacie w trasę.
2: Tak będzie. Pięknie. I zapraszamy już teraz wszystkich na pokład. Mam nadzieję, że towarzystwo rozgrzane po poranku.
1: I na pewno dzisiaj jest wietrznie, więc trzeba na pewno bardzo uważać, bo ten boczny wiatr może nam dzisiaj spłatać fikę.
2: Kochani, pledy, kominy.
1: Jesieniary, dajcie o sobie znać.
0: Czyli koton,
2: silk wool, no solidarity.
0: I te klimaty. No to dobrze, to będzie wesoło po godzinie 10.

0: Na zegarze minęła godzina 10, już prawie minutę po 10 i zaczynamy.
1: Aj, Piotrek, Piotrek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przed nami dzień pełen pogodowych kontrastów. Będzie i trochę słońca, sporo chmur, miejscami popada deszcz, a największym wyzwaniem okaże się dziś silny wiatr.
0: Zdecydowanie na południowym zachodzie Polski będzie więcej chmur. No tak, a jeszcze gdzieniegdzie powinien pojawić się jednak przebłysk słońca. W pozostałych regionach także pochmurno. Na wschodzie suma opadów może dziś osiągnąć nawet 10 mm. No tak, a co w pozostałych miejscach?
1: W górach na przykład pojawi się zimowy akcent. W Karpatach początkowo możliwe są opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę, no to w większości kraju maksymalnie od 11 do 15 stopni. Na Podlasiu około 10 stopni, natomiast w rejonach podgórskich Karpat zaledwie 8 stopni.
0: Najwięcej uwagi poświęcamy jednak wiatrowi. Jego porywy w większości kraju mogą osiągać 65 km na godzinę. Na północnym wschodzie 80, a nad morzem początkowo nawet 95 km na godzinę.
1: Zapowiada się więc typowo jesienny dzień. Pamiętajcie o cieplejszych kurtkach i zachowajcie oczywiście ostrożność podczas silnych podmuchów wiatru.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 10. Zaglądamy jeszcze, co tam Instytut mówi ciekawego o najcieplejszym i najchłodniejszym miejscu w tym momencie w Polsce. Ustka. Tu prawie 13 stopni Celsjusza, 12,9 kresek na termometrze. Natomiast ku mojemu i pewnie waszemu zaskoczeniu, Zakopane to jest to miejsce, gdzie jest właściwie, nie, myślałam odwrotnie, nieważne, wróć. Zakopane to jest to miejsce, gdzie jest dzisiaj najchłodniej, tu 7 stopni i 6 kresek na termometrze.
0: Zaczynamy nasze spotkanie w trasie. Wszyscy razem ruszamy. Hurra! Przed siebie. Aleksandra Jasińska
1: i Piotrek Firan.
0: Dzień dobry.

0: końcowym odcinku tego płatnego fragmentu prowadzącego z Katowic do Krakowa. Krukuje się też pod Krakowem na obwodnicy, czyli również na A4, w tym przypadku od Balic do Tyńca w kierunku Tarnowa. A co piszą drogowcy? O, informują o problemach na 256 km między węzłem Kędzierzyn-Koźle na węzłem Krapkowice. Na 256 km mamy awarię pojazdu, konkretnie spowodowaną wystrzałem opony w ciężarówce. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Na A18 blokada w okolicach Iłowy. Nie przejedziemy w kierunku Wrocławia. Między węzłem Żary Południe a węzłem Luboszów bus wypadł z jezdni. 5 osób zostało poszkodowanych. Na 37 kilometrze mamy blokadę i objazd jest możliwy w okolicach Żar. Właśnie tam trzeba byłoby zjechać z autostrady A18. Za nami problemy na S5 między Mieleszynem a węzłem Gniezno Północ, ale cały czas trwają problemy między węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko. Na S2, czyli na południowej obwodnicy stolicy, niedaleko zjazdu w Aleję Krakowską. Na kilometrze 463 zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i to one zablokowały jeden z pasów w kierunku Teres Pola. Uwaga też na S6, niedaleko Trójmiasta, między węzłami Szemud i Koleczkowo. Na 23 kilometrze doszło do kolizji trzech samochodów osobowych i one właśnie zablokowały jeden pas na trasie do Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 10, jesteśmy razem w trasie, moi drodzy, i zaczynamy dzisiaj. Ola Szczery już dopytuje o zagadkę, ale w piątki zagadki nie ma, jest za to słowo wyzwanie.
3: Które polega na tym, że wy nadsyłacie swoje słowa, propozycje tych słów na naszą aplikację, aplikację Polskiego Radia Kierowców, i cała zabawa polega na tym, że jedno spośród tych słów my wybieramy, następnie umieszczamy w serwisie drogowym, a waszym zadaniem jest odgadnąć, które to słowo. Patryk Bedliński tak naprawdę ma tutaj największe wyzwanie, choć on lubi się bardzo bawić. Chyba jest jednym z, no może nie powiem nielicznych, ale tych, którzy naprawdę bardzo lubią bawić się w te
2: ochoczo.
3: Zagadki. Ochoczo, tak. Ochoczo lubią bawić się.
0: Potwierdzam. Przyjemna sprawa.
3: Przyjemna sprawa. A, to jest duża trudność dla ciebie?
0: Czasami jest duża.
3: Mhm. Na przykład przy którym słowie była taka największa
0: trudność? Coś z grzybami było takiego, gdzie trzeba było nieźle pokombinować.
2: No dobrze, to zgłaszajcie słowa, nasza aplikacja tekstowo, głosowo też można. My wybierzemy jedno, a później użyjemy w serwisie. Tak?
3: A jaka kategoria dzisiaj?
2: Kategoria, zróbmy kategoria, może coś z pogodą?
3: Dobra, niech będzie pogoda.

0: 10 minut po godzinie 10. Patryk Bedliński w studiu. I co? Zaglądamy na drogi?
1: Zaglądamy. Jak najbardziej, bo się sporo dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety sporo problemów na autostradzie A4, między innymi wyraźny korek ponad 5-kilometrowy między Brzegiem a Opolem i korek o długości ponad 2 km za Strzelcami Opolskimi w kierunku Katowic. Zwolnicie także na dojeździe do Balic, czyli na

0: Olu, chciałem ci podziękować za kanapkę.
1: Ach, mam nadzieję, że ci smakuje.
0: Bardzo dobra. Mhm. Moi drodzy, ja dostałem się od Oli kanapkę, więc bardzo fajnie się zaczął.
1: Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że wy też dzisiaj zrobiliście. Ale zobacz, jest bez jaja. Chociaż jest dzisiaj dzień jaja, to nie dostałeś kanapki z jajem. Dlatego, że no, uznałam, że to jednak... To nie może działać jednostronnie. To znaczy, gdybyś otworzył tę kanapkę z jajem, no to nie byłoby to dla mnie do końca komfortowe.
0: No tak, ale to też może oznaczać coś zupełnie innego, że to jest jakaś niespodzianka, która niekoniecznie nam pasuje. I dzisiaj trochę też do tego nawiązujemy, ze względu na to, jaki jest dzień, a chodzi konkretnie o sytuację drogową i pewnie znamy te różne zdjęcia z internetu, w których ktoś nastawiał znaków jak szalony i zastanawiamy się, po co to wszystko.
1: Często myślimy sobie w takiej sytuacji, co to za jaja drogowe, no w ogóle tak. Oszaleli, poszaleli, na przykład często w sytuacji sygnalizacji świetlnej, tak mamy. Kiedy
0: albo
1: jest
0: krótka
1: fala,
0: ścieżka
1: no to
0: rowerowa.
1: Wspaniale, ale
0: tak?
1: Krótka ścieżka prowadząca
0: nagle
1: do nikąd.
0: Się kończy.
1: Tak, zdarzają się takie jaja. I w związku z tym pytamy też, czy zauważyliście gdzieś na swojej drodze albo na swojej trasie podobne jaja i pomyśleliście sobie, no kto to zrobił? Co miał na myśli autor albo twórca tego właśnie czegoś? O to was pytamy i zachęcamy do tego, żebyście

0: w naszej aplikacji PRK Polskich Radia Kierowców umieszczali podobne przemyślenia, a tymczasem wiadomość głosowa od naszego słuchacza.
1: Dzień dobry bardzo, witam serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio, wszystkich słuchaczy prowadzących i całe PRK. Miłego piątunia życzę, pozdrawiam, szerokości dla wszystkich mobilnych. Robert z Cysterny.
2: Pozdrawiamy.
0: I od razu dzień dużo przyjemniejszy.
2: Bardzo miło. Robercie, witamy się z tobą.
0: Rozpoczęcie tego dnia i każdego dnia bez ciebie to byłoby, właściwie to byłby dzień stracony.
2: Więc na pewno
0: ja
2: mamy Roberta na pokładzie.
0: Dzień dobry.
2: Tak, ale jeśli chodzi o kwestie takie bieżące, to jeszcze jeden głos od naszego słuchacza.
3: A czwórka, 206 kilometr, to jest między Brzegiem a Opolem, kierunek Katowice. Mamy tam zdarzenie drogowe z udziałem 3 pojazdów osobowych na lewym pasie. Dlatego mamy takie utrudnienia. Za Strzelcami Opolskimi, tam na tym 280 kierunek Katowice, mamy prace drogowe, dlatego też tam utrudnienia występują.
2: Niekończąca się historia A4. Codziennie nowe odcinki, także z waszym udziałem, no bo opisujecie tę sytuację, więc myślę sobie, że to
0: A4
2: spokojnie...
0: A4 to byłby całkiem dobry serial.
2: Myślę, że takie drogowe jajo, to naprawdę, jeśli byśmy tworzyli ranking, to A4 zajęłaby bardzo wysoką lokatę. Czekamy na więcej historii związanych z absurdami drogowymi, tak to nazwijmy, 22 minuty po godzinie 10.

0: Dzień dobry do wszystkich, którzy jadą w stronę Giżycka od strony Mrągowa w miejscowości Wilkasy, ponad kilometrowy korek. Nie wiem, co się stało, aktualnie stoję w tym korku. Widzę z daleka tylko, że jest policja, więc prawdopodobnie jest jakieś zdarzenie drogowe. I jest kierowanie ruchem. Policjanta też widzę, że kieruje ruchem. Więc przed wjazdem liczymy się z korkiem i z lekkim postojem. Około 20 minut teraz stoję. Cześć!
1: Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Cześć! Podobało mi się to cześć, takie energetyczne cześć. Mówimy też energetyczne cześć Patrykowi Badlińskiemu, który już teraz przyszedł do studia z najświeższymi informacjami, ale nie tylko. Będzie także co, Patryku?
2: Będzie słowo wyzwanie, oczywiście.
3: No to ruszamy, a na zegarze pół godziny do 11. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A my wyruszamy na autostradę A4 do województwa opolskiego, na odcinek między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg. 206 km to miejsce, gdzie zderzyły się trzy pojazdy osobowe i mamy tam zablokowany jeden z pasów w kierunku Katowic. Parafrazując Jana Brzechwę, auto w korku to nie leń, bo pracuje cały dzień. A kto zgubił kalosze? No proszę, no i właśnie. Na A4 mamy takie zgubione kalosze, czyli na samochodową oponę między węzłem Kędzierzyn-Koźle dla węzłem Krapkowice. Na 256 kilometrze zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Poza tym drogowe problemy na A18 między węzłem

0: Żary południe, a węzłem Luboszów, niedaleko Iłowy. 37 km to miejsce, gdzie doszło do wypadku z udziałem busa. 5 osób zostało poszkodowanych i mamy blokadę w kierunku Wrocławia. Można zjechać w okolicy Żar i wtedy ominiemy te problemy. S2, czyli południowa obwodnica Warszawy, też niestety z problemami. Uważajcie między Opaczą a lotniskiem niedaleko Alei Krakowskiej, bo zderzyły się dwa samochody osobowe i one właśnie blokują jeden z pasów w kierunku Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O proszę, to ja teraz? O proszę, no myślę sobie, że było słychać bardzo wyraźnie to słowo wyzwanie, które przed momentem pojawiło się na antenie Polskiego Radia Kierowców. Jakie to słowo? O, to jest pytanie do was.
3: Czekamy w naszej aplikacji, które słowo obstawiacie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Dziś kierowcy nie tylko w województwie lubelskim, choć o nim będziemy również mówić, mogą zdecydowanie zauważyć więcej patroli policji, zwłaszcza w rejonie szkół. Funkcjonariusze zwracają tam szczególną uwagę oczywiście na bezpieczeństwo uczniów i sytuację wokół placówek. To jest także ważny sygnał dla nas kierowców. W pobliżu szkół zdejmujemy nogę z gazu, uważamy na przejścia dla pieszych, dzieci wychodzące z zaparkowanych samochodów i oczywiście stosujemy się do poleceń policjantów. A tymczasem już teraz z nami rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, nadkomisarz Anna Kamola.
1: Szczególną uwagę zwracamy na osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, na osoby, które mogą wykazywać podejrzane, agresywne lub nietypowe zachowania. Zwracamy również uwagę na przypadki podejrzenia posiadania niebezpiecznych przedmiotów, broni lub innych przedmiotów, których posiadanie może budzić uzasadnione podejrzenia. Ponadto pozostajemy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i samorządami, tak aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji.
2: Takie środki zostały wprowadzone ze względów bezpieczeństwa po ostatnich atakach nożowników, do których doszło w szkołach na Mazowszu. W wyniku nich zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych.

0: A tymczasem ile to mamy? 18 minut do godziny 11, czyli jedziemy w kierunku godziny 11. Dawajcie znać, co tam u was słychać, jak wygląda sytuacja na drodze. No i przy okazji, czy bawicie się w naszą zabawę? Zabawę słowo wyzwanie. No bo jak się okazuje, zerkamy teraz do aplikacji, Piotrze. Chyba mamy już
1: rozwiązanie. To znaczy pytaliśmy o słowo, które zostało zaproponowane przez naszego słuchacza z kategorii pogoda. No to posłuchajmy, czy akurat to słowo Patryk zakamuflował w serwisie.
2: Hejka, chodzi o kalosze. Pozdrawiam, czy gniew chłoniesz?
0: Tak, chodzi o kalosze. Brawa oczywiście dla ciebie. Ktoś napisał, że chodzi o słowo proszę, o proszę. Mogłam nieco zmylić, przyznaję, stawiam tutaj tak zwany znak ostrzegawczy. Bywają zmyłki z mojej strony, ale to po to, żebyśmy się po prostu trochę lepiej bawili.
1: A słowo kalosze zaproponowała Ola z Czary.
0: Tak.
1: Pozdrawiamy,
0: Olu, bardzo ci dziękujemy za to słowo, Natomiast Patryk Bedliński, zanim użył słowa kalosze, to on tak pięknie wplótł, można powiedzieć, taką literacką zabawę w tym
1: tak,
0: serwisie,
1: prawda? Tak, że opona zgubiona to jest taki kalosz od samochodu, który spadł.
0: O proszę. Powiedział.
1: Z tej stópki, tak? Czyli z koła. Moi drodzy, zgłaszamy kolejne słowa, czekamy w naszej aplikacji.

0: No ja nie wiem, czy ci wybaczę, że schodzimy z tej piosenki teraz. To jest taki kawałek, to jest tak energetyczny utwór, taki flow łapiesz. Super feeling w trasie. Mam nadzieję,
1: a grałaś
0: że
1: w tym roku w siatkówkę nad Wisłą? Na piasku?
0: Grałam.
1: A, no dobrze, to masz zaliczone. To dobrze, to znaczy, że poczułaś ten vibe.
0: Poczułam ten vibe. Mam nadzieję, że wy też i wiecie dokładnie o jakim vibe'ie rozmawiamy, bo to jest takie flow, które właśnie Marika i Spoko Armia doskonale czują, ale ten vibe drogowy na pewno przyniesie wam też Patryk Bedliński, który już teraz jest w studiu. Nie tylko vibe drogowy, ale też słowo. Słowo wyzwanie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I zaglądamy na czwórkę, na trasę między węzłami Opole Zachód i Brzeg, bo tam po zderzeniu trzech samochodów osobowych mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Katowic. 206 km to dokładne miejsce tego zdarzenia. Na A4 problemy też między Kędzierzynem Koźlem a Krapkowicami. Tutaj muszą zachować czujność ci, którzy jadą do Wrocławia. 256 km to miejsce, gdzie stoi samochód, w którym z uszkodzeniu uległa opona. Mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Między Kędzierzynem Koźlem a Krapkowicami. Pod Krakowem też utrudnienia na A4. Między węzłem Kraków-Balice, właściwie za węzłem Kraków-Balice w kierunku Rzeszowa na 402 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch osobówek i to właśnie te pojazdy zablokowały jeden pas w kierunku wschodnim. Uwaga też na A18, przyda się objazd w okolicach Iłowy, bo między węzłem Żary Południe a węzłem Luboszów bus wypadł z jezdni i przez to na 37 kilometrze jest blokada w kierunku Wrocławia. Trzeba zjechać nieco wcześniej niż Iłowa, czyli w okolicy Żar, aby te problemy ominąć. Tymczasem w okolicach Warszawy kończą się problemy na S2 i już płynnie powinniśmy poruszać się między węzłem Opacz a węzłem Warszawa Lotnisko. Krajowa 40, odcinek między miejscowościami Niewiesze i Ujazd. Tam z kolei mamy zderzenie trzech osobówek i zablokowany jest jeden pas w kierunku Kędzierzyna. Jednym pasem na zmianę kierowcy jadą między Giżyckiem a Rynem na trasie 59 w pobliżu miejscowości Wilkasy. Tam pracują służby i wyciągają z rowu ciężarówkę. No i jeszcze odrobina formalności, czyli 22 513 11 11 w każdej drogowej sprawie, a Radia Kierowców możecie słuchać nie w modulacji częstotliwości, nie w modulacji amplitudy, ale w DAB+.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I co, Piotrze, usłyszałeś, jakie to było słowo?
1: Tak.
0: Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze też.
1: Myślę, że tak.
0: Tego dowiemy się już niebawem w aplikacji.
1: Piszcie, które to było słowo użyte przez Patryka w serwisie, a zaproponowane wcześniej przez jednego z was.

0: Godzina 11, czas sprawdzić, jaka będzie pogoda, a Ignacy jeszcze nam śpiewa, ale za chwilę skończy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my wracamy z kolejną porcją pogodowych informacji. Jesień rzeczywiście pokazuje dziś swoje różne oblicza. No mam nadzieję, Piotrze, że znajdziemy w Polsce takie miejsca, gdzie nie będzie trzeba martwić się jakoś szczególnie o deszcz.
0: Jednak najlepsze warunki prognozowane są na południowym zachodzie kraju, czyli Dolny Śląsk. Tam zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W centrum, na północy i wschodzie Olu więcej chmur, a miejscami przelotny deszcz. Na wschodzie tutaj troszeczkę więcej tego deszczu, ale bez przesady, suma opadów do 10 mm.
2: Temperatura również przypomina nam tutaj o jesieni. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu około 10 stopni, natomiast w rejonach podgórskich Karpat zaledwie 8 stopni. A jak dorzucimy do tego silny wiatr, który sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej.
0: I właśnie wiatr pozostaje jednym z najważniejszych elementów dzisiejszej pogody. Na północnym wschodzie porywy mogą osiągać 80 km na godzinę nad Bałtykiem. Nawet może być 95 i te porywy będą stopniowo słabnąć do 85 km na godzinę.
2: W górach też niespokojnie. W Sudetach porywy wiatru do 90 km na godzinę. W Karpatach do 80, później słabnące do 70. Początkowo możliwy tam jest także deszcz ze śniegiem i śnieg.
0: Przed nami wietrzna i miejscami deszczowa aura. Uważajcie na silne podmuchy i nie dajcie się zaskoczyć pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tymczasem przypominamy, prawie 3 minuty po godzinie 11 bawimy się w słowo wyzwanie. Sprawdźmy w takim razie, jak brzmiała propozycja tego słowa od naszego słuchacza.
3: Halo, halo, dzień dobry, Maciej z Lawetki, kłaniam się. Moje słowo związane z pogodą na dzisiaj to będzie amplituda. Pozdro, hej.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Moje ulubione radyjko to Marcin z Michałowa w sprawie tego ukrytego hasła. Czy było to może amplituda? Pozdrawiam serdecznie.
2: I tak zupełnie panowie nie znając się, jeden słowo zaproponował, drugi odgadł. Należą się brawa obu. A my bawimy się dalej.
0: Czyli to był match.
2: Tak. Tak, ale zobacz, zupełnie nieznajomi, zupełnie w różnych częściach pewnie Polski.
0: Tak, ale skojarzenia zadziałały. Moi drodzy, to jedziemy dalej, zgłaszajcie kolejne słowo i ono pojawi się w serwisie za niespełna 7 minut.

0: 10 minut po 11, Patryk Bedliński w studiu, a my w takim razie tak, rozwiązanie zagadki naszego słowa wyzwania już było, ale następne przed nami. Patryk dostał informację, jakie to słowo od naszego słuchacza, zgadza się?
1: Tak, to prawda, wszystko zanotowane, zapisane, myślę, że będzie łatwiej niż w poprzedniej zagadce.
2: No to słuchamy serwisu drogowego i szukamy ukrytego słowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale zaczynamy od dobrych informacji z autostrady A4, bo służby już podały komunikat informujący o tym, że zakończyły się problemy przy węźle Kraków-Balice po wcześniejszym zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Zatem nie mamy blokady żadnego z pasów w kierunku Rzeszowa, chociaż korek przed Balicami jeszcze się tworzy i zaraz za Balicami, mniej więcej do okolic Tyńca, na jezdni prowadzącej na wschód musicie zwalniać. Na A4 problemy też między Opolem a Brzegiem na 206 kilometrze. Po minięciu węzła Opole Zachód musicie uważać wyjątkowo, bo tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe i to one blokują jeden pas w kierunku Katowic. Między Kędzierzynem Koźlem a Krapkowicami po awarii pojazdu spowodowanej wystrzałem opony zajęty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Ciężarówka z uszkodzeniami

0: Uszkodzoną oponą stoi na 256 km A4. A18 i okolice Iłowy. Tutaj z kolei problemy z powodu wypadku z udziałem busa. 37 km i blokada w kierunku Wrocławia. Poważny wypadek, bo 5 osób rannych. Możecie objechać na przykład w okolicy Żar, bo te utrudnienia występują między węzłami Żary Południe i Luboszów na A18 w okolicach Iłowy. S2 bez kłopotów pod Warszawą między Opaczą a Lotniskiem, ale na 40 jeszcze są problemy między miejscowościami Niewiesze i Ujazd. 89 km, okolice miejscowości Łany, to tam zderzyły się 3 pojazdy osobowe, blokując część jezdni do Kędzierzyna Koźla. Dobre wieści z 59, Giżycko-Ryn, tam już nie jedziemy naprzemiennie, więc korek, o którym mówił nasz słuchacz, już powinien się rozładowywać. No i jako, że mamy jesień, przypominamy, co prawda światła mijania są obowiązkowe przez całą dobę, ale w dzień przy dobrej widoczności można je zastąpić światłami do jazdy dziennej. Natomiast jeżeli jest plucha, to ukłonem wobec innych kierowców będzie włączenie jednak świateł mijania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od razu słychać, że Patryk Bedliński lubi się bawić razem z nami.
3: Tak, i szukamy tego słowa. Mam nadzieję, że za chwilę pojawi się w naszej aplikacji. A na zegarze 13 minut już prawie po godzinie 11. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: 18 minut po godzinie 11. My zachęcamy cały czas was do tego, żeby nadsyłać słowa wezwania w naszej aplikacji. Nie jest to jesień. To na pewno nie jest jesień i jesień nie jest rozwiązaniem. Chyba byłoby za prosto, chyba byłoby za łatwo, gdybyśmy wzięli w kategorii pogoda dziś jesień. No bo wiadomo, wszyscy mamy jesień, każdy czuje się jesieniarzem albo jesieniarą. No nie wiem właściwie, czy każdy, ale Piotrek chyba się czuje jesieniarzem.
1: Ja tak nie do końca. Bo nie? Ja cały czas jeszcze mentalnie walczę z tym, że chciałbym, żeby lato sobie potrwało.
0: Ale Pawie, lato już się skończyło.
1: No jak zwykle łudzę się, że jednak w tym roku liście z drzew nie spadną. Ale spadają.
0: No właśnie, spadają. Niestety wszyscy to widzimy. Przed nami no taki sezon, za którym zwłaszcza chyba my kierowcy jakoś szczególnie nie przepadamy.
1: No właśnie,
0: dla mnie to jest sezon, w którym mój astygmatyzm daje mocno się we znaki. To jest sezon, w którym rzeczywiście muszę jeździć w okularach, bo tak mam powiedziane i sama to rzeczywiście zauważam, że mój wzrok leci i dużo wcześniej robi się ciemniej, w związku z tym no trzeba zadbać. No jest sporo takich dziedzin, gdzie trzeba szczególnie zadbać i zauważać wszystko to, co się dzieje wokół nas.
1: Jeśli chodzi o cztery pory roku, chociaż niektórzy twierdzą, że my mamy sześć, to pytanie, czy wam ten scenariusz odpowiada i czy także jesteście entuzjastami tego, że te pory roku się zmieniają jako kierowcy? Czy wolelibyście, żeby na przykład jak w Kolumbii, czy w niektórych częściach Australii było cały czas lato? Dajcie znać, gdybyście mieli taką opcję w głowie wybrania sobie jednego miejsca na kuli ziemskiej albo jednej pory roku, to co by to było? Jaka pora roku i ewentualnie jakie miejsce, w którym byście chcieli mieszkać. No ja jako kierowca, ale też jako człowiek, zwykły użytkownik
0: zwykły
1: chodników, nie przepadam za zimą, zwłaszcza w mieście. Uwielbiam zimę w wydaniu górskim, kiedy można pojeździć na nartach przez tydzień lub dwa, ale to wystarczy. Potem już chciałbym wrócić do swojego miejsca, w którym śniegu nie ma i można chodzić po chodniku nie jak po plaży.
0: Pytanie, to ja na przykład tak mam z jesienią.
1: Jak jest z wami?
0: Ja uwielbiam jesień, ale w górach.
1: Olga, no po to to nawet widać, że ty lubisz świece zapalić, słuchaj, że ty lubisz, słuchaj, jakiś napar sobie zrobić, lampeczki i tak dalej, i tak dalej. I chodzisz, wiesz.
0: Ja mam już teraz raz, dwa, trzy, cztery.
1: Po mieszkaniu.
0: Pięć świec wczoraj odpaliłam, takich, wiesz, wielkich, nie? I tak miałam w różnych miejscach, przyjemna aura. No wiadomo, to jest ten moment, ten czas, ale gdybym miała wskazać miejsce, gdzie pora roku pod tytułem jesień mi najbardziej odpowiada,

0: to zdecydowanie są to góry.
1: No właśnie. Pytanie, jak wy się do tego odnosicie? Czekamy. Natomiast jeśli chodzi o słowo wyzwanie, bo ono się pojawiło i mamy wiadomość od naszego słuchacza, słowo wyzwanie to plucha, czupur z Durango. I to jest dobra odpowiedź.
0: Proszę bardzo, należą ci się prawa.
1: Zgłaszamy kolejne słowa, bo serwis drogowy już tuż, tuż, za jakieś mniej więcej 8 minut, więc czasu jest niewiele, a jeszcze Patryk musi to jakoś wszystko sklecić w jedną całość.
0: A jak wiemy, Patryk lubi literacki sznyt, więc musimy dać mu czas. Szybciutko nadsyłamy teraz słowa, propozycje tych słów w naszej aplikacji.

0: Ja nie wiem, pan Tomasz, to chyba mnie myli z Dagmarą. Mam cały czas takie wrażenie i odnotowuję to w aplikacji. Panie Tomaszu, Aleksandra Jasińska z tej strony. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Daga ma dzisiaj wolne od Polskiego Radia Kierowców. Także nie wiem, czy lubi lato, tak jak pan napisał.
1: Daga
0: czy
1: robi lato,
0: czy lubi. Lubi, lubi, tak.
1: Robi lato, myślę sobie, i też, no Dagmara jest taka letnia, tak, rzeczywiście. A Aleksandra też jest letnia, ale dostosowuje się też do pór roku i bywa jesienna.
0: Ale pan Tomasz ma rację w jednym.
1: Tak?
0: Ma rację co do astygmatyzmu i kurza ślepota towarzyszy mi, zwłaszcza w tym sezonie. Więc po godzinie 16-17, jak zaczyna się ściemniać, to kurza ślepota naprawdę w połączeniu z astygmatyzmem, no to musi być pod kontrolą lekarza, żeby wiedzieć, jak tutaj w ruchu drogowym sobie mieć dostosowane odpowiednie okulary.
1: Mogę zaproponować marchewkę, Olu. Patryk Bedliński teraz o tym, co na drogach, plus słowo wyzwanie, więc słuchamy uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na drogowe kłopoty m.in. na podkacie na A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg na 206 km. Tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe i to właśnie one blokują jeden pas w kierunku Katowic. Między Kędzierzynem, Koźlem a Krapkowicami też na A4 problemy. To kilometr 256, z tym, że w tym przypadku jest dnia do Wrocławia. Ciężarówka z uszkodzoną oponą blokuje jeden z pasów właśnie w stronę stolicy Dolnego Śląska. W okolicach Balic też uważajcie na korek na A4. Co prawda służby informacyjne mówią o zakończeniu problemów, ale jak patrzę na mapę, to nie tylko czerwień, ale wręcz kolor kasztanowy.

0: Stanów mamy na nawigacji. Jeżeli chodzi o A18, cały czas problemy między węzłami Żary Południe i Luboszów w okolicach Iłowy. 37 km, tutaj bus wypadł z jezdni i aż 5 osób zostało rannych. Trasa do Wrocławia zablokowana, objazd na przykład po zjechaniu z A18 w okolicach Żar. Na 40 między miejscowościami Niewiesze i Ujazd zakończyły się problemy po wcześniejszym zderzeniu 3 osobówek. Nie mamy zatem blokady żadnego z pasów w kierunku Kędzierzyna-Koźla. Natomiast na 74 uważajcie, bo pracują drogowcy między Sulejowem i Żarnowem. Układane są dwie warstwy nowej nawierzchni, a prace prowadzone są połówkami. Każdego dnia między 6 a 18. Jest to ruch wahadłowy sterowany ręcznie, zakaz wyprzedzania, a poza terenem zabudowanym dodatkowo limit prędkości do 50, czyli tak jakbyśmy przez teren zabudowany przejeżdżali. No to jeszcze dobre wieści. Do końca maja przyszłego roku zakończy się budowa nowego mostu na Wiśle w Sandomierzu, co usprawni podróż między Lipnikiem a Sandomierzem 77.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do 12. Jedziemy w kierunku południa. Mam nadzieję, że macie się dobrze, ciśnienie atmosferyczne w porządku, ale kawka zawsze się przyda.
3: A my za moment odpalimy nawigację, czyli nasz konkurs, w którym do zdobycia voucher o wartości 200 zł.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: E bellissimo. No właśnie, przepięknie, tak, przepięknie. I mamy rozwiązanie, nową propozycję rozwiązania słowa wyzwania, które Patryk ukrył w serwisie drogowym. Kasztany, pisze Tomek, śmigający po Francji. I mamy jeszcze słowo
2: od
1: czupura z Durango także.
2: Też kasztany.
1: Tak, więc z telenoweli można powiedzieć, że no nie powiem, że stupida, bo bardzo dobrze rozwiązanie. Liście. Dobrze, moi drodzy, jedziemy w stronę naszego konkursu.
2: Aż ci się klasnęło.
1: Odpalamy nawigację.
2: Tak,
1: ale
2: odpalamy.
1: Żeby ponawigować z nami i zgarnąć kupon.

0: to najpierw trzeba zadzwonić.
1: Piotrek mi już macha tutaj karteczką ze specjalnym numerem telefonu, jak wachlarzem. Proszę bardzo, ciekawe, czy to słyszycie. To już ja.
0: Gdzie jest w ogóle telefon?
1: 22 22 139 29 29. To jest ten numer telefonu, pod który dzwonicie, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie. Nawigacja. Wy dzwonicie, to jest raz. Dwa. Można też zostawić numer telefonu w naszej aplikacji, wtedy my zadzwonimy. No, ale tutaj wtedy szanse są mniejsze. Szybciej jest zdecydowanie zadzwonić do nas pod numer telefonu. Następnie wybieracie kategorię. Mamy tych kategorii ile, Piotrze?
0: Kilka, 4-5.
1: Kilka. Wybieracie spośród tych kategorii jedną, a my czytamy pytanie. Można podpowiedzieć? Można. My możemy wam podpowiedzieć. Możecie skorzystać z tak zwanego przeliczania trasy. Wówczas to przeliczanie trasy oznacza po prostu podpowiedź z naszej strony, jeśli na przykład nie znacie odpowiedzi na to pytanie. No i wtedy mam nadzieję, że wszystko stanie się jasne. Voucher o wartości 200 zł leci do was. Voucher, w którym możecie sobie, no rzeczywiście pozwolić na dużo, dużo więcej niż, tak myślę, na co dzień. No bo z jednej strony można sobie na przykład zrobić większe zakupy i wtedy odliczyć 200 od tych większych zakupów, albo zmieścić je w tej kwocie.
0: No tak. 22?
1: 139, 29, 29.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
1: Cześć Danielu.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że się dobrze słyszymy. To po pierwsze. Po drugie, że bezpiecznie przystanąłeś na postoju, bo przed momentem słyszeliśmy się jeszcze w trasie, ale teraz ogromna prośba o postój. Jesteś bezpieczny, możesz rozmawiać.
2: Dokładnie tak.
3: Danielu, powiedz, gdzie jesteś, bo szybkości twojej odpowiedzi można wnioskować, że gdzieś daleko, poza granicami naszego kraju.
2: Tak, w chwili obecnej jestem na Litwie i jadę w kierunku Polski.
3: No to czekamy na ciebie
2: okolice,
3: w naszym kraju.
2: Okolice Kowna.
1: Mam nadzieję, że przed tobą postój na obiad, bo to jedna z naszych kategorii w konkursie Nawigacja, ale tych kategorii jest znacznie więcej. Pozwól, że odczytam ci właśnie, jakie mamy kategorie. Może to być między innymi kategoria, proszę bardzo, znaki na drodze, może to być kategoria postój na obiad, może to być widok z okna, atrakcje po drodze, na mapie.
3: I to tyle.
1: I to tyle.
3: Wybieraj jedno pytanie.
1: Kategorie?
2: Znaki drogowe.
3: Znaki jeśli drogowe można. Najbardziej.
1: No dobrze, w takim razie będą to znaki drogowe.
3: Wszyscy wybierają te kategorie, czy naprawdę.
1: Nikt nie chce postoju na obiad, a jakoś tak
3: ja
1: się...
3: Ja też bym chciał jakieś, wiesz, gołąbki, krokiety, różne
1: coś
3: historie, a tam tu wszyscy te znaki drogowe.
1: Może tylko świadczy o tym, Piotrze, że jesteśmy głodni. A ty, Danielu, nie jesteś głodny? Nie chcesz postoju na obiad?
2: Nie.
3: Nie, już wybrał znaki.
2: Jeszcze teraz. Nie, jeszcze za wcześnie.
1: Jeszcze za wcześnie, no dobrze. Wybrałeś znaki na drodze, to będzie to oczywiście ta kategoria. Pytanie z tej kategorii. Jak nazywa się znak w kształcie żółtego rombu z białą obwódką?
3: Możesz poprosić o podpowiedź. Żółty oczywiście.
2: Rąb.
3: Żółty rąb z białą obwódką. Możesz
2: jak się bawimy, to się bawimy. Poproszę o podpowiedź.
3: No właśnie, kierowca, który jedzie tą drogą, może się mniej zastanawiać,

0: może się mniej zastanawiać niż inni.
1: Okej, to jako, że jestem kierowcą zawodowym, to będę strzelał. Droga z pierwszeństwem przejazdu.
2: Ta-da!
0: Ja nie wiem, dlaczego ja mam takie emocje, mi się to też udziela.
2: Ja przez moment poczułam, że nie wiedziałeś.
0: Jeszcze on dopytuje, czy rąb?
2: Czy rąb? Tak.
0: Rąb?
2: Wiesz co, to my tak mamy tutaj, musicie wiedzieć, że my z Piotrem jesteśmy tutaj bardzo empatyczni, za każdym razem bardzo mocno trzymamy za was kciuki. Jak słyszymy choć chwilę niepewności albo chwilę wątpliwości, to natychmiast chcemy wam jakoś podpowiedzieć. No i stąd nasze podpowiedzi. Cieszę się, że się udało.
1: Emocje muszą być, prawda?
0: No Danielu, udało się. No dobrze, no fajnie się jedzie razem, bardzo przyjemnie, więc nagroda jest twoja. Dostaniesz od nas wiadomość poprzez pocztę elektroniczną z kodem i zrobisz sobie zakupy w sklepie internetowym. No i czekamy na ciebie w naszym kraju.
1: Super, dziękuję wam bardzo. Powiem wam szczerze, że za 15 października minie 2 lata, jak jeździmy razem.
2: O.
1: Po prostu was znalazłem, poznałem i minie dokładnie 2 lata, jak jeździmy razem po Europie.
0: No to jeszcze raz.
1: Także dziękuję.
0: My też dziękujemy. Dziękujemy, że się przyjęliśmy w twoim radiu i że dobrze nam się razem jeździ. To jest
1: Na stałe.
0: Obopólna przyjemność. To ty jedź bezpiecznie, a my teraz sobie posłuchamy muzyki. No i cóż, to był Daniel, my jedziemy dalej.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest
2: IPARTS,
3: właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.

0: Patryk Bedliński na miejscu już, więc czas sprawdzić, co dzieje się na drogach, a przy okazji szukamy słowa, które pojawi się w serwisie, a wcześniej ktoś z was te słowa albo to słowo zaproponował.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na małopolskim odcinku autostrady A4 nadal mamy korek w kierunku Rzeszowa. Zwalniamy od Balic do okolic Tyńca. Na A4 problemy też w Opolskiem, między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg. 206 km to miejsce, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe i te pojazdy blokują jeden pas w kierunku Katowic. A tymczasem utrudnienia między węzłem Kędzierzyn-Koźla a węzłem Krapkowice są już elementem historii, tak jak chociażby państwo Chmurka i Wicherek, czyli kultowa

0: dwójka pogodowa. Jeżeli chodzi o inne drogowe problemy, to między innymi musimy wyjątkowo uważać, przejeżdżając przez Warszawę z dwójką, no bo pojawił się znowu korek w kierunku wschodnim między Opaczą a lotniskiem. Korek mamy również na S8 w stolicy, na moście Grota Roweckiego tłoczno w kierunku Łodzi, a w kierunku Białegostoku zwolnicie zaraz za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Dojazd do Warszawy przez Ożarów Mazowiecki, czyli 92, także ze spowolnieniem. No i skoro mowa o 92, to także korki na podkacie w okolicach Sękowa, czyli między Pniewami a Tarnowem Podgórnym. Przed samym Tarnowem Podgórnym też trzeba będzie prędkość nieco zredukować. No i jeszcze uważajcie na A1, bo dziś drogowców możecie nadal napotykać między węzłami Kutno, Wschód i Piątek. Na cały ten tydzień zaplanowane są prace przy wymianie dylatacji na trasie w kierunku Katowic. Drogowców napotkamy między Kutnem a Piątkiem na 264 km i tam zajęte macie dwa pasy, prawy i awaryjny. Jazda odbywa się z limitem prędkości do 80 km na godzinę. A 18 nadal z problemami na odcinku od węzła Żary Południe do węzła Luboszów w Lubuskiem. 37 km to miejsce, gdzie doszło do wypadku z udziałem busa. 5 osób jest poszkodowanych. Trasa do Wrocławia zablokowana. Trzeba zjechać na wysokości Żar, aby ominąć te problemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W aplikacji, które to było słowo wyzwanie, czekamy na wiadomości od Was. A teraz, moi drodzy, ile mamy czasu do pełnej?
3: Mamy dokładnie 7 minut do 12.

0: I mamy godzinę prawie 12 na zegarach, a to oznacza południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i sprawdzamy, co tam w pogodzie. Piątek przynosi mieszankę słońca, chmur, deszczu i naprawdę silnego wiatru. Oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i więcej o szczegółach teraz Ola.
0: Najwięcej pogodnego nieba prognozujemy na południowym zachodzie Polski, gdzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Szczególnie na wschodzie opady mogą być bardziej znaczące, z dzienną sumą opadów do 10 mm.
2: A pytanie, co z temperaturą? I tutaj w większości kraju maksymalnie od 11 do 15 stopni. Chłodniej na Podlasiu około 10, w rejonach podgórskich także, gdzie termometry pokażą maksymalnie około 8.
0: Mimo tych temperatur na zewnątrz może być odczuwalnie chłodniej. Wszystko przez zachodni i północno-zachodni wiatr, który w porywach osiągnie do 65 km na godzinę, a na północnym wschodzie nawet do 80.
2: Nad morzem także wietrznie, porywy mogą dochodzić do 85, jeszcze silniej w podmuchach gdzieniegdzie. W Sudetach możliwe porywy do 90 na godzinę, a w Karpatach wiatr będzie stopniowo słaby.
0: Na szczęście, ale niestety w Karpatach właśnie możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Więc wybierając się w góry, warto zapamiętać, żeby wziąć...

0: ze sobą no, na pewno ciepłą kurtkę i specjalny sprzęt, bo rzeczywiście warunki trudne.
1: Podsumowując, najprzyjemniej dzisiaj na południowym zachodzie, a poza tym trochę deszczu i niemal wszędzie silny, porywisty wiatr.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my się cały czas przypominamy, pomimo tego, że są 2 minuty po 12, słowo wyzwanie cały czas trwa na antenie Polskiego Radia Kierowców i my zbieramy te słowa. Dziś związane są z prognozą pogody, była amplituda, były kalosze, była... co była jeszcze? Była plucha. Mrzawki nie było.
3: Nie.
0: Dżdżysty. To jest bardzo dobre słowo logopedyczne. Dżdżysty. Zobacz, jak ta górna waga się podnosi, prawda?
1: No i było też pytanie, co jeszcze Patryk ukrył w serwisie. Mamy taką propozycję.
4: A może chodzi o wicherek? Pozdrawiam na tych dniach chodniasz.
3: Wicherek, wicherek.
0: Tam była chmurka i wicherek.
3: Chmurka i wicherek. Miał być
0: uznajemy,
3: komplet.
0: Nie uznajemy? Uznajemy, daj.
3: Tak, ciszej troszeczkę.
1: Uznajemy, Andrzeju, pozdrawiamy.
0: Zabawa tutaj tonacją.
1: Uznajemy, a teraz oczywiście. Proszę bardzo. Tak, niech to będzie, niech to się rozwinie, bo ten utwór się pięknie rozwija. My będziemy oczywiście zbierać kolejne słowa teraz, jak grzyby po deszczu. Będziemy zbierać kolejne słowa, wasze propozycje, które pojawią się w serwisie 10 po, więc czekamy w aplikacji, tak,
0: oczywiście,
1: Olu?
0: Na to, jakie macie propozycje, ale nie tylko. Czekamy też na odpowiedź na pytanie WhatsApp.
1: Tak. 3 minuty po 12. Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 12. No i samo WhatsApp w rozumieniu co słychać, to odpowiedź jest tylko jedna. Polskie Radio Kierowców, napisał Tomasz w aplikacji. No i bardzo nam się podoba to skojarzenie, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kiedy ostatnio jechaliście Zakopianką? Jechaliście, a nie jechaliście. No właśnie, akcent, bardzo ważna sprawa, a my teraz wyjeżdżamy z naszym słuchaczem.
3: Droga 47 Zakopianka. Jedziemy od strony Krakowa do nowego targu piękną ekspresówką bez problemu. Za nowym targiem zaczyna się korek. 4 km do miejscowości Szaflary Centrum. Zamiast zrobić rondo, dzisiaj to już jest standard, i światełka. Od 20 minut do pół godziny opóźnienia. Odcinek taki 4-kilometrowy, który powinniśmy w 3-4 minuty przejechać.
2: Ja pytałem o to, kiedy ostatnio jechaliście Zakopianką, ponieważ ona się naprawdę zmieniła na korzyść. Natomiast są takie miejsca, gdzie wyraźnie zwalniamy i właśnie między Nowym Targiem a Szaflarami to jest takie miejsce, gdzie po staremu i dosyć powoli jedziemy w kierunku Zakopanego. Dzięki wielkie za ten sygnał i przejeżdżamy na A4, bo tam cały czas problemy możliwe między węzłami Opole Zachód i Brzeg. 206 km to miejsce ze zwężeniem, bo zdarzyły się 3 pojazdy osobowe. One właśnie powodują utrudnienia. Mamy też korek na autostradzie A2 przy dojeździe do stolicy od strony Mińska Mazowieckiego. Korek pojawił się jeszcze przed Halinowem i ma już 3 km długości. Jeszcze nie wiemy, co tam

0: tam się stało, ale oczywiście warto mieć to na uwadze. Warto też zjechać na przykład na drogę 92, pojechać przez Dębę Wielkie i przez chociażby miejscowość Nowy Konik, aby uniknąć postoju w tym korku. W województwie śląskim dobra drogowa sytuacja, chociaż są pewne spowolnienia. Na przykład na dojeździe do Mysłowic od strony Jaworzna, to jest 79, czy też na wyjeździe z Mysłowic w stronę drogi S1, tu też musicie zwalniać. No i ci, którzy jadą od Mikołowa do Katowic przed Ligotą, muszą się uzbroić w cierpliwość. Pod Krakowem na A4 jeszcze pewne spowolnienia występują w kierunku Tarnowa, między Balicami a Tyńcem zwłaszcza. W Libertowie na Siódemce na wjeździe od południa też zwalniamy. Na wjeździe i wyjeździe z Warszawy Siódemką przez Łomianki też naprawdę trudna sytuacja. No i warszawski odcinek drogi S8 też nam nie gwarantuje w pełni płynnej jazdy, niezależnie od kierunku. Jeżeli chodzi o trasę na zachód, to zwalniacie zwłaszcza na moście Grota Roweckiego, a na trasie na wschód korek zaczyna się jeszcze przed Aleją Prymasa i taka spowolniona jazda czeka nas mniej więcej do Wisłostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przed momentem padło to słowo na antenie Polskiego Radia Kierowców, a pytanie jest tylko jedno. Jakie to słowo?
3: Czekamy w naszej aplikacji, a na zegarze 13:30 po godzinie 12:00. Moi drodzy, jedziemy dalej.

0: My tu zazwyczaj nie rozmawiamy o tym, co się dzieje w Sejmie, ale kiedy są sytuacje, które rzeczywiście dotykają nas wszystkich, no to pewnie warto. Alkohol na stacjach paliw tylko do godziny 22. To są najnowsze informacje z Sejmu, który przyjął nowe przepisy, które właśnie mogą zmienić nocne zakupy kierowców w całej Polsce. I okazuje się, że od godziny 22 do 6 rano ma obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu, a samorządy będą mogły jeszcze rozszerzyć te ograniczenia.
1: Co ważne, podczas prac nad nowelizacją rozważano znacznie dalej idące rozwiązanie. Pierwotny projekt zakładał całkowite wycofanie alkoholu ze stacji paliw bez względu na godzinę sprzedaży. Oznaczałoby to, że różnego rodzaju trunków nie można byłoby kupić przy okazji tankowania samochodu nawet w środku dnia, ale ta propozycja przepadła.
0: I co ważne, warto to podkreślić, nowe przepisy mają wejść w życie z pierwszym dniem stycznia 2027 roku, ale wcześniej ta ustawa jeszcze musi przejść przez Senat i trafić do podpisu prezydenta. Zmiany obejmą też promocje alkoholowe, takie jak wielopaki w rodzaju na przykład 4+, 4 plus 4 gratis. O tak, no bo bardzo często rzeczywiście widzimy w supermarketach i na stacjach benzynowych także, że jak się kupuje 4, no to 4 się dostaje w gratisie. No i teraz pytanie dla was, do was, od nas.
1: Czy alkohol powinien całkowicie zniknąć ze stacji paliw, czy wystarczy zakazać jego sprzedaży w nocy? Co o tym pomyśle sądzicie? Czekamy na komentarze w naszej aplikacji.

0: 28,5 minuty po godzinie 12, moi drodzy. Dzisiaj wokół szkół, wielu szkół w całym kraju, z oczywistych względów więcej patroli policji, ale także policja będzie pilnować tego, żeby te przepisy, które obowiązują i wynikają także zachowania kierowców ze znaków wokół szkół, były przestrzegane, więc uważajmy na siebie i jeździmy zgodnie z przepisami, redukujmy także prędkość. Jeśli chodzi o kwestie związane z tematem, który poruszaliśmy kilka minut temu, czyli alkohol na stacjach benzynowych od 22 do 6. Ten projekt przeszedł przez Sejm, ale pytanie, czy także w ciągu dnia powinien być dostępny na stacjach paliw? Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, kapelan się melduje. Jak pracuję w Holandii, to nie widziałem, żeby na jakiejkolwiek stacji benzynowej był alkohol. W Niemczech na tych większych są, ale właśnie po 22 już się nie zakupi jakiegokolwiek alkoholu. A w Polsce większość miast wprowadza tak zwaną prohibicję. Właśnie od 22 do 6 rano nie idzie już kupić nawet w jakimkolwiek sklepie, czy to jest monopol typowy, czy spożywczy. Wszędzie jest zakazane. Pozdrawiam i miłego dzionka.
2: Pozdrawiamy, oczywiście życzymy miłego dnia. No i pytanie do was, czy alkohol powinien całkowicie zniknąć ze stacji paliw, czy wystarczy zakazać jego sprzedaży w nocy? Na wasze głosy czekamy w naszej aplikacji, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na A2 między innymi wyjeżdżamy, bo pojawiły się problemy dosyć spore w postaci 4-kilometrowego korka między węzłami Mińsk Mazowiecki i Halinów na 498 kilometrze. Powodem utrudnień jest zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką, a trasa do Warszawy została zablokowana. Służby sugerują objazd przez węzeł Mińsk Mazowiecki. Za tor, przypominam, około 4 kilometrów. To wskazuje nie tylko nawigacja, ale także informują o tym służby. Pod Krakowem też macie cały czas tłoczno. To jest między Balicami a zjazdem na Tyniec w kierunku wschodnim, ale nie tylko tam, także od Skawiny do Zakopianki. No i jeszcze na płatnym odcinku, gdybyście dojeżdżali do Balic od strony Katowic, też utkniecie w korku. Natomiast dobre wieści z innego odcinka A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg zakończyły się problemy po wcześniejszym zderzeniu trzech samochodów osobowych. Na A18 w okolicach Iłowy bus wypadł z jezdni i mamy blokadę w kierunku Wrocławia. To między węzłami Żary, Południe i Luboszów. Tutaj zjeżdżamy w okolicach Żar, aby ominąć problemy na A18. Uwaga na korki na Zakopiance. Nasz słuchacz wspominał, że do Nowego Targu od Krakowa dojeżdża się zupełnie płynnie. No a sytuacja zmienia się zaraz za Nowym Targiem i propozycją naszego słuchacza jest rondo. Na razie mamy światła, no i przez te światła, zdaniem słuchacza, stoimy w korku.
5: Może postawić tu kogoś z lizakiem, nie kieruje, bo tam z bocznej drogi to wyjeżdża auto raz na jakiś czas, a to jest główna droga, wiadomo, Zakopianka. Co się tutaj dzieje w sobotę, piątek po południu, jak ludzie jadą z Zakopanego, można sobie wyobrazić. A już za światłami jedziemy normalnie.
4: Korek między Nowym Targiem a Szaflarami ma 3,5 kilometra.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A tymczasem kolejne głosy w sprawie alkoholu, ale nie tylko na stacjach benzynowych, to głos od naszego słuchacza.
6: Takie pytanie mam, bo odnoszę.

0: właśnie tego alkoholu i tak dalej. Sam, że tak powiem, nie kupuję, ale cały czas mnie denerwuje jedno, rządzący non stop tylko zakazy, nakazy i tak dalej. Wszystko tylko, żeby ograniczyć, żeby nie było i tak dalej. A mam pytanie, czy zostanie alkohol zlikwidowany z barowego, z sejmowego baru? O, z sejmowego baru, który jest zaopatrzony na wiejski. Może wreszcie pomyślą rządzący trochę o sobie, a nie cały czas tylko wywierają presję i zakazy, nakazy na obywatelach. Pozdrawiam, Wojtek.
1: Cenne spostrzeżenia, Wojtku. Bardzo dziękujemy także i za takie. No, najnowsze informacje są takie, że rok temu, dokładnie w listopadzie, marszałek Sejmu podpisał zarządzenie, które wprowadziło całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na terenie parlamentu. Wcześniej rzeczywiście można było kupić, dziś już takiej możliwości nie ma.

0: Alkohol alkoholem, ale myślę sobie, że jest jeszcze jeden element tej dyskusji, czyli promocje, które zachęcają do kupowania alkoholu w większych ilościach, wielopaki, wielosztuki.
1: Tak,
0: to bardzo często bywa tak, że
1: sobie chodnikiem
0: klient wchodzi
1: i widzimy różne reklamy i w zasadzie no to też działa na człowieka dosyć sugestywnie.
0: Oczywiście, że działa podprogowo, bo idzie taki klient w zamiarze kupna jednego, a wraca 4 plus 4, bo nagle się okazuje, że jeden mu się nie opłaca, kupi 4, a jak kupi 4, to zostanie drugie 4 i nagle z jednego robi się 8.
1: No właśnie, ale te nowe przepisy, które przeszły przez Sejm, także uregulują te kwestie, przynajmniej w pewnym stopniu, ale pytanie także aktualne, jeśli chodzi o dostępność alkoholu na stacjach benzynowych. No przyznacie, że nie idzie to w parze z właśnie jazdą samochodem. Czy nawet powinno być to w ofercie na stacji benzynowej, czy zupełnie nie? Zgadzacie się z tym, czy jesteście przeciwni? Wiem, że niektórzy mówili o tym, że nie powinno być zakazów, że cały czas zakazujemy, ale okazuje się, że niektórzy zupełnie nie dojrzali do tego, żeby samemu podjąć

0: decyzję, bo nadal mamy jakąś liczbę kierowców rocznie, którzy decydują się na to, żeby jechać na podwójnym gazie. No i co zrobić?
1: Dla mnie to jest cały czas dyskusja o takich mechanizmach psychologicznych, na których po pierwsze my często nie mamy wpływu, a po drugie w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak reklama działa podprogowo na nasz mózg. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, ale myślę sobie, że wielu, a zdecydowana większość, wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, jak reklama na nas działa, jak potrafi nas zachęcić. A wystarczy sprawdzić to na samym sobie, na przykład z listą zakupów idąc do sklepu. Bardzo często bywa tak, że jak mamy listę, no to się tej listy trzymamy, a jak idziemy bez listy zakupów, no to nagle się okazuje, że cały kosz, nie wiedzieć po co, nie wiedzieć czemu, nagle rzeczywiście ten rachunek przy kasie okazuje się dużo, dużo większy. Z alkoholem jest tak samo. Mieliśmy kupić sobie tam coś jednego dla spędzenia wieczoru.
0: Nagle się okazało, że była promocja.
1: No i tak.
0: Czekamy na wasze komentarze w tej sprawie w naszej aplikacji.

Manchester's Bridge. Hello, sweetheart.

Dzięki.

0: pełne skupienie i pełna koncentracja, ale nie udało wam się odgadnąć słowa liście. To było to słowo wyzwanie, które po drodze się pojawiło.
1: Bo to było jecha-liście.
0: Ale Patryk, możesz jeszcze raz
1: skrył to.
0: Tak to przedstawić, jak to ukryłeś?
2: To wynika z mojej takiej złości na to, jak często mówimy, bo powinno się mówić jechaliście, a my często mówimy jechaliście, więc to był taki przytyk troszeczkę do tych, którzy źle akcentują i chodziło o te liście.
0: I to było to słowo, wyzwanie, które pojawiło się na naszej antenie, które było propozycją od was, a następnie zostało właśnie w taki bardzo ciekawy sposób ukryte w serwisie drogowym. Teraz, jak to mówimy, serwis na pusto, bez żadnego słowa wyzwania, ale za to najświeższe informacje z tras.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my wyjeżdżamy na A2, bo na niej spore problemy między węzłem Mińsk-Mazowiecki a węzłem Halinów w kierunku Warszawy. Nie ma przejazdu do stolicy, bo na 498 km pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Objazd jest możliwy przez węzeł Mińsk-Mazowiecki. Na A4 tymczasem problemy między Budziszowem a Udaninem na kilometrze 112, czyli w Dolnośląskiem. Po awarii ciężarówki zajęty jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Uwaga także na innym odcinku A4, na tym, którym jedziemy z Wrocławia do Opola. Mamy tam około 7 km spowolnienia. Kierowcy, którzy jeżdżą obwodnicą Wrocławia od strony centrum Polski do Kudowy Zdroju, też muszą niestety uważać na utrudnienia, bo jest zwężenie przed węzłem Wrocław Północ. Z powodu uszkodzenia dylatacji wyłączony jest prawy pas. No i z tego, co dziś obserwowaliśmy o poranku i nadal właściwie to występuje, przy węźle Wrocław Psie Pole mamy cały czas korek w kierunku południowym.

0: Korek także na S5 w okolicach Krynicza, na dojeździe do Wrocławia od północy, czyli od Leszna czy też od Poznania. No i skoro o Poznaniu mowa, uważajmy na S5 między Kostrzynem a węzłem z A2. Tam drogowcy pracują i tam tylko jedną jezdnią można przejechać. A w Warszawie korek na S8. W kierunku zachodnim zwalniamy na moście Grota Robeckiego, a w kierunku wschodnim od okolic Alei Prymasa Tysiąclecia. Wyjazd z Warszawy przez Łomianki, klasyka popołudniowa, mamy już korek. Wjazd też niełatwy, zwalniamy w Łomiankach i na wysokości warszawskich Młocin. Na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2, kierowcy zwalniają między Opaczą a zjazdem na lotnisko, to w kierunku wschodnim, czyli między innymi do Mińska Mazowieckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: tworzysz, tak?
1: Jak?
0: Tak, wow!
1: Wow, tak?
0: No, całkiem nieźle wow. Z tym rytmem u ciebie.
2: Z prędkością dźwięku Robert będzie do was docierał po godzinie 13.
1: Już jak tak stróż pędzi wiatr.
2: W pełnej krasie.
0: No, bo to
2: a my już dziękujemy.
0: Przecież.
2: Tak, Aleksandra Jasińska.
0: Piotrek Firan, a przed wami Robert Kilen.

0: Kuku. Jestem oczywiście. Za 3 minuty będzie godzina 13. Mam nadzieję, że za chwileczkę ruszymy z jakąś muzyką. Oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Umnych Kierowców. To co, gramy coś fajnego? Co byście chcieli, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Czekam na wasze typy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo do najnowszych informacji pogodowych jeszcze 2 minuty. No ale jest jeszcze Ola Jasińska, Piotrek Firan. Możemy sobie porozmawiać o czymś, prawda? Na przykład o tym, czy już... Co ty, co do mnie chcesz?
1: Tam mikrofony nam włączy.
0: No masz włączony mikrofon.
2: Dzisiaj jest, wiedzieliście o tym, że dzisiaj jest dzień jaja?
1: Czego?
2: Jaja.
0: Tak, tak.
2: Ale takiego jaja do jedzenia.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, właśnie.
1: To właśnie
0: czy dlatego... Ola Jasińska spaliła mi zagadkę? Przekonamy się po godzinie 13 oczywiście, w wysokich obrotach, na które zapraszam.
1: No dobrze.
2: Ta-da, już jestem cicho, już nic nie... Zobacz, tutaj zaklejam usta taką taśmą.
0: Teraz to już możesz sobie, wiesz, no, odkleić.
2: Dobra, no dobra, to
0: co, zaczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych, a jeżeli chodzi o informacje pogodowe, no to oczywiście od temperatury.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poniżej 10, przepraszam, czyli 9,4 na termometrach w Zakopanem, na Podhalu najchłodniej, najcieplej, na Dolnym Śląsku dziś, ale no nie ciepło, 14 stopni, temperatura gwałtownie spadła od dnia wczorajszego, nie ma co ukrywać. Czy będzie cieplej? Synoptycy twierdzą, że tak, że do 15 nawet, niewielkie pocieszenie, prawdę mówiąc, bo 14 już mamy we Wrocławiu, najcieplej. W ciągu dnia na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć i pewnie się zdarzają, jak widzę na mapach pogodowych Polski. Wiatr umiarkowany bądź dość silny, a wieje z zachodu i z północnego zachodu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i cóż, ten wiatr będzie dziś nam chyba najbardziej dokuczał. Zapraszam, jedziemy sobie na wysokich obrotach. Zaczynamy od Lenego Krewica. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy. Robert Kilen.

0: Słowo się rzekło, a więc jestem. Fajnie, że jesteś, fajnie, że jesteście oczywiście w wysokich obrotach i na wysokich obrotach, mam nadzieję, jedziemy od godziny 13. No cóż, pierwsza zagadka dzisiejsza, jeżeli chodzi o piątek, piąteczek, piątunio, będzie dotyczyła... posiłku. 8 minut po godzinie 13 za chwileczkę Patryk Bedliński, oczywiście informacje drogowe, ale najpierw zagadka. Posłuchajcie uważnie.
1: To jest mój najlepszy przyjaciel, ale nie ma się przyjacielu, ona jeszcze idzie.
2: Może panu zrobić kanapki albo smażyć je?
0: No właśnie, co ta pani chciała temu panu usmażyć? Tak brzmi pierwsze pytanie, mam nadzieję, że banalne. Jeżeli rozgrzejemy sobie trochę szare komórki, to potem będzie oczywiście coraz trudniej, ale najpierw od czegoś łatwego zaczynamy w ten piątek, piąteczek, piątunio. Co ta pani chciała temu panu usmażyć? Tak brzmi pytanie. Aplikacja służy do tego, żeby udzielić odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Już 9 minut po godzinie 13. Patryk Bedliński w studiu. Cały czas obserwuję to, co się dzieje na polskich drogach. Chyba teraz troszkę luźniej, czy nie bardzo?
3: No nie do końca właśnie. Do końca? Cały czas się dużo dzieje. Właśnie spłynął komunikat a propos 46. Trochę mylący komunikat, bo jak czytam Olsztyn, to oczywiście kojarzy mi się z warmińsko-mazurskim województwem.
0: Ale jest drugi.
3: Nie, jeszcze Olsztyn pod Częstochową, więc na tym Olsztynie się skupimy.
0: No dobrze, no to w takim razie co poza Olsztynem i co w Olsztynie, o tym już teraz Patryk Bedliński.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No, my właśnie przyglądamy się drodze między Olsztynem pod Częstochową a Janowem. Zablokowana jest trasa 46, niestety, ponieważ w okolicach miejscowości Skowronów na 207 kilometrze zapalił się samochód dostawczy. Nie ma przejazdu w żadną ze stron. Można pojechać objazdem na przykład przez Małusy Wielkie i przez Lusławice. W ten sposób pominiemy te kłopoty. Duże problemy też na A2 przy dojeździe do stolicy od strony Mińska Mazowieckiego. Na 498 kilometrze między Mińskiem Mazowieckim a Halinowem pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i przez to trasa do stolicy została zupełnie zablokowana, a objazd na przykład jest możliwy przez węzeł Mińsk Mazowiecki. Wyraźny korek o długości nawet 10 kilometrów na A4 na trasie z Legnicy do Wrocławia od węzła Udanin do węzła Kostomłoty. Korek też na A4 z Wrocławia do Opola za węzłem Brzeg 5,5 kilometra za toru. Kierowcy, którzy jeżdżą obwodnicą Wrocławia, czyli A8 od strony centrum kraju do Kudowy Zdroju, napotykają zwężenie przed węzłem Wrocław Północ, a to z powodu uszkodzenia dylatacji. Wyłączony jest prawy pas. Nawigacja natomiast wskazuje nam, że jest niewielki korek. On tworzy się w okolicach węzła Wrocław Psie Pole. Tym bardziej warto mieć to na uwadze, ponieważ spory ruch zazwyczaj panuje na obwodnicy Wrocławia, czyli na autostradzie A8. Uważajcie też na utrudnienia związane z remontem S5 między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Tam drogowcy mają wymienić 3 warstwy nawierzchni, w tym podbudowę, a zmotoryzowani tylko jedną jezdnią mogą się poruszać na odcinku 9 km.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to jeszcze raz w takim razie pierwsze dzisiejsze zadanie. Mam nadzieję, że niezbyt trudne. Trzymam kciuki. Co ta pani chciała panu usmażyć?
1: To jest mój najlepszy przyjaciel, ale nie ma się przyjacielu, ona jeszcze idzie.
2: Może panu zrobić kanapki albo usmażyć?
0: No właśnie, usmażyć. Co chciała pani usmażyć? Do tych kanapek oczywiście. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No dobra, wracamy do pierwszej nietrudnej, wydaje mi się, zagadki. Co też ta pani chciała usmażyć? Halo, halo.
1: Witam.
0: Witam.
1: Chodziło o jajecznicę.
0: Naprawdę?
2: Jeżeli dobrze kojarzę w sprawie konkursu, aha, to ona chciała mu usmażyć jajecznicę. Jeżeli dobrze kojarzę. Aha. Pozdrawiam, Dawid z Kaptura.
0: Pozdrawiam, Dawidzie z Kaptura. Ta pani chciała usmażyć jajecznicę, tak też twierdzi Radosław z Elbląga. I Darek ze Złotej, i Patryk, i Rafik z Lu, Robert ze Skarżyska Kamiennej. Kto dalej? Halo, halo.
3: Siemano, z tej Siemano? Strony Maciek z Lawetki. Rysia, Ryszarda, Wel, trzecia waza, co ją z baru siara wziął, chciała usmażyć panu Killerowi jajecznicę. W odpowiedzi na co miała se usmażyć co innego. Dzięki, hej.
0: No właśnie, prawie dobrze, wszystko jest zapamiętane, tylko z tą jajecznicą coś nie tak.
4: Panie Robercie, witam
0: tak,
4: pana.
0: Witam.
4: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
4: Pani chciała usmażyć jajecznicę.
0: No właśnie, ja nie mogę uznać odpowiedzi jajecznicę, bo ona nie wyraziła się tak. Nie powiedziała, że może panu usmażyć jajecznicę. Omlet. Kolejny strzał. Andrzej Strzewa stawia na omlet. Nie, ani omlet, ani jajecznica. Co ta pani chciała usmażyć? Posłuchajcie uważnie.
5: To jest mój najlepszy przyjaciel, ale nie ma się przyjacielu, ona jeszcze idzie.
6: Może panu zrobić kanapki albo usmażyć...
0: No właśnie, usmażyć co? Nie jest ta jajecznica dobrą odpowiedzią, naprawdę, moi drodzy. Czekam na odpowiedzi, trzymam kciuki, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: No to jak to jest z tym smażeniem? 28 minut po godzinie 13. Nie jest ta zagadka taka prosta, jak myślałem. Halo, halo.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dzień dobry.
2: Może usparzę panu naleśniki?
1: O!
2: Darek z Czarnego Tucsona, pozdrawiam wszystkich.
1: Darek, zamawiam te naleśniki u ciebie, ale... ale to nie jest dobra odpowiedź. Naleśniki to nie jest dobra odpowiedź. Raz jeszcze, posłuchajcie tego fragmentu i przypomnijcie sobie, co ta pani chciała usmażyć.
3: To jest mój najlepszy przyjaciel, ale nie ma się przyjacielu, ona już...
4: Może panu zrobić kanapki albo usmażyć...
1: No właśnie, usmażyć co? Jeżeli wiecie, aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Za chwileczkę do tego wracamy, a teraz wiadomość drogowa od was zresztą. Halo, halo.
5: Mobilki, mobilki, uwaga. Droga S61 w kierunku granicy. Jakieś 2 km przed granicą jest całkowicie zablokowana. 2 busy lecą przewrócone. Poprzek drogi, więc to wszystko stoi, także doliczcie sobie troszeczkę czasu, bo niestety tam się nie przejedzie, służb jeszcze nie ma w tym momencie na miejscu, a auta dojeżdżają, także o szerokości, ostrożności, powodzenia.
1: Dokładnie tak, szerokości, ostrożności, powodzenia, a powodzenie z nami, może nie gwarantowane, ale na pewno lepsze, bo co 20 minut wracamy na drogi i informujemy o tym, co się dzieje.
6: Patryk i potwierdzenie Badiński. Też mamy.
1: Z tej trasy,
6: tak,
1: o której
6: słuchasz. Tak, 61.
1: Okej. Okay.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: No właśnie, na trasie S61 Suwałki Budzisko niestety blokada na 210 km po zderzeniu dwóch busów. To są okolice miejscowości Szymanowizna. A poza tym drogowe problemy na A2 przy dojeździe do stolicy od Mińska Mazowieckiego. Między Mińskiem Mazowieckim a Halinowem zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy. Na 498 km blokada do Warszawy, objazd przez węzeł Mińsk Mazowiecki. No a poza tym korki na autostradzie A4 cały czas nam towarzyszą. Między innymi przeszkadzają tym zmotoryzowanym, którzy jadą z Legnicy do Wrocławia. Korek zaczyna się już w okolicach węzła Budziszów i tak bardzo powoli dojeżdżamy aż do Kostomłotów. Jakby tego było mało, korek mamy między Brzegiem a Opolem. Ostatni węzeł to właśnie Brzeg. No a korek za Brzegiem w kierunku Opola według nawigacji ma nawet 7 km. To wciąż nie koniec problemów, bo także korki są pod Krakowem na obwodnicy, czyli również na A4. Między Balicami a Tyńcem zwłaszcza jest to widoczne w kierunku wschodnim, a na zachód zwalniamy na wysokości Łagiewnik, między Łagiewnikami a zjazdem na Zakopiankę. Pierwszy korek, no i potem spowolnienie jeszcze przed Skawiną. A propos Zakopianki, korkuje się ta trasa w Libertowie na wjeździe do Krakowa, ale gdybyście jechali na południe do Zakopanego, to właściwie do Nowego Targu dojedziecie bez większych przestojów, ale za Nowym Targiem, no niestety do Szaflar, bardzo wyraźny korek, nasz słuchacz już o tym informował, 3,5 km zatoru tam właśnie napotkacie. Trasa 46 między Olsztynem a Janowem, tym Olsztynem pod Częstochową, tutaj z kolei mamy blokadę po pożarze samochodu dostawczego. W obie strony ta trasa jest nieprzejezdna. Jak to objechać? Na przykład możemy skierować się do miejscowości Małusy Wielkie i Sławice. Można też nieco dalszy objazd wybrać i skorzystać z drogi wojewódzkiej 793, a także miejscowości Lipnik i Kobyłczyce.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tosty chciała usmażyć? Jejku, dużo odpowiedzi pojawiło się. Na szczęście mamy również te prawidłowe. Hip, hip, hura. Co chciała ta pani usmażyć?
8: Ta pani chciała temu panu usmażyć jajka.
1: To jest bardzo dobra odpowiedź. Jajka chciała usmażyć. Łukasz z Dafa też tak twierdzi. Chciała panu usmażyć jajka, z uśmiechem pisze Ania Starnowa. Oczywiście nie pamiętałam, ale już Ola wychlapała, więc może będą do jajka. Aga Krawcowa, sprytnie, Aga, sprytnie.
9: Dzień dobry, pani chciała usmażyć panu jaja.
1: Jajka, dokładnie. Natomiast Tobo 1-2-3, bezbłędna odpowiedź. Michałka z Lublina, Artgala, Kanguro 1, Andrzej ze Skody teraz przysłał wiadomość. Kto jeszcze wiedział?
10: Oczywiście, że Gabrysia chciała killerowi usmażyć jajka.
1: Tak jest.
10: Pozdrawiam, kapelan.
1: Pozdrawiam, kapelanie, oczywiście, że jajka. No faktycznie, jajka chciała usmażyć panu killerowi. Darek ze Złotej tutaj z tej jajecznicy się już wycofuje. Rafik Lu też się z jajecznicy wycofał. Poprawka, nie jajecznica, to może jajka. Oczywiście, że jajka. Nie wszystkie jajka to jajecznica, prawda? Chyba się zgadzamy.
11: Hej, PRK.
1: Hej.
11: Gabrysia Siarzewska chciała oczywiście usmażyć killerowi jajka. Hmm.

0: że jajka. Pozdrawiam, Darek.
1: Darek wiedział, nagrał, Garbaty Olo z te trójki im napisał, Grzegorz też wiedział, Hubert, Piotrek, Marta, świetna odpowiedź Marto, Jacek z Bielawy, Betty Księgowa, dziękuję za odpowiedź, Michałka z Lublina, Tomasz z Radomia, Milo, pani chciała usmażyć jajka, pozdrawiam, Ewa pisze i ma rację oczywiście.
2: Żona Siary Siarzewskiego, Gabrysia lub Rysia, chciała killerowi usmażyć po prostu jajka. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Pozdrawiam najlepsze radio na świecie, Wojtek Stiguana.
1: Dziękujemy Wojtku Stiguana za dobrą odpowiedź, oczywiście i za pozdrowienia. Jarek z Grześkiem z Łomży też wiedzieli. Ola Szczery, bardzo dobra odpowiedź. Marek z Handlopex, Grzesiek z Zielonej Góry, Jacek śle pozdrowienia. A tak swoją drogą, pisze Tomasz, to wczoraj wciąłem 4 jajka na miękko, a żonie kogel-mogel zrobiłem, bo chrypki dostała. Proszę bardzo, jakie jajka ratują przed chrypką. Antek z Gryfina, bardzo dobra odpowiedź. Chciała usmażyć jajka. Kolejna dobra odpowiedź od Szymona. Kto był najszybszy?
3: No oczywiście chciała usmażyć mu jajka. Andrzej z BMW z Legnicy.
1: Andrzej z BMW z Legnicy był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Andrzeju z BMW z Legnicy, możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz, nagrywając albo pisząc te pozdrowienia dla swoich najbliższych, a my do twoich pozdrowień dołączymy piosenkę. Waldek natomiast był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Waldek i Andrzej z BMW z Legnicy. Panowie, pozdrawiajcie, piszcie albo nagrywajcie pozdrowienia. A swoją drogą Waldek to też imię kojarzące się z killerem w pewnym momencie. Dobra, udowodnij, że to były jajka.
4: To jest mój najlepszy przyjaciel, ale nie ma się przyjacielu, ona już przyjdzie.
5: Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka?
1: No właśnie, jajka. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli, że o jajka chodzi, a tymczasem jedziemy dalej na wysokich obrotach oczywiście.

0: No to mamy koncert życzeń, pierwszy dzisiejszego popołudnia. O, proszę. Słychać muzykę koncertu życzeń, więc teraz słuchamy.
1: Andrzej z BMW z Lenicy chciał serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy ciężko pracują przy kostce granitowej. Właśnie też tutaj z kolegą Maćką robię, także jego też pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy. Ciężko pracują, jak słychać, nasi słuchacze w piątek, piąteczny, ale jutro na szczęście weekend. Gramy dla was.

0: No to było pytanie o jajko, bo dziś Światowy Dzień Jaja, a teraz zupełnie sobie nie robię żartów, całkiem na poważnie pytam o to, gdzie, w jakim miejscu doszło do takiej sytuacji.
1: Romeczku, przyjazd nieaktualny, całuję Rysiek.
2: Bardzo żałuję, nie chodzi mi o mnie. Chciałem, żebyś ty zagrała u Romka.
3: Misiu, wymyśl coś. Ty jesteś taki mądry.
0: No właśnie, gdzie ten misio miał wymyślać coś? Taki mądry misio. W jakim miejscu miała miejsce ta sytuacja? Jak wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Za 10 minut będzie godzina 14, a Patryk w studiu, więc czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A te wiadomości niestety tragiczne. Na A2 doszło do śmiertelnego wypadku między Mińskiem Mazowieckim a Halinowem. Na 498 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i w wyniku tego zdarzenia jedna osoba straciła życie. Droga jest zablokowana w kierunku Warszawy, a objazd możliwy jest przez węzeł Mińsk Mazowiecki. Na A4 korki, między innymi w Dolnośląskiem, zwolnimy jadąc z Legnicy do Wrocławia. Tłoczno robi się przed Budziszowem. Korek utrzymuje się co najmniej do Kostomłotów. Drugi zator to już między Brzegiem a Opolem. Ten korek tworzy się na jezdni w kierunku wschodnim, czyli do Katowic czy też Opola. No i zator też spory, bo ma 7 kilometrów. Uwaga na S1 między węzłem Stara Wieś a węzłem Brzeszcze. Na 28 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i przez to zablokowana jest trasa do Bierunia. Na S8 tymczasem problemy napotkacie, jeżeli jedziecie między Rawą Mazowiecką a Julianowem. Na jezdni do stolicy zapaliła się ciężarówka. Blokuje jeden z pasów na kilometrze 388. Między Janowem a Częstochową całkowita blokada drogi krajowej 46. Na 207 kilometrze niedaleko Skowronowa zapalił się samochód dostawczy. No i trzeba objeżdżać na przykład lokalnymi trasami przez takie miejscowości jak Czepurka, Lusławice i Małusy. Uwaga na S61, nie przejedziecie między Suwałkami a Budziskiem. To dlatego, że na 210 kilometrze zderzyły się dwa busy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No muszę powiedzieć, że pojawiają się odpowiedzi, ale tak trochę od sasa do lasa. Witam, nie słyszałem pełnego pytania, strzelam odpowiedź, to było WC na komendzie MO. Nie, to nie było WC na komendzie MO. Andy twierdzi, że to było u Ryszarda w salonie na łóżku w kolorze czerwonym. Andy, nie, to nie było u Ryszarda w salonie. Na

0: W żadnym łóżku ta sytuacja się nie wydarzyła. Ta sytuacja działa się w restauracji, która uczestniczyła w konkursie o złotą patelnię. Kadas z kolei tak twierdzi, też nie, też to nie jest dobra odpowiedź. Coś skwierczało jakby na patelni, pisze Andrzej. Może akcja toczy się w kuchni. Nie w kuchni, nie w restauracji, nie w salonie, nie w ubikacji. Posłuchajcie, zróbcie głośniej, czy rzeczywiście tam coś skwierczy?
1: Romeczku, przyjazd nieaktualny, całuję Rysiek.
2: Bardzo żałuję. Nie chodzi mi o mnie. Chciałem, żebyś ty zagrała u Romka.
3: Misiu, wymyśl coś. Ty jesteś taki mądry.
0: No i Misiu coś wymyślił, ale tak naprawdę pytam o to, gdzie to się działo. Gdzie, w jakim miejscu ta pani mówi do Misia, że jest taki mądry. No u Romka niestety nie zagrała.

0: No to gdzie ta akcja miała miejsce z tym misiem mądrym? Halo, halo?
1: Myślę, że chodzi o scenę w wannie w łazience.
0: O!
1: Adam.
0: Adamie, nie chodzi o scenę w wannie w łazience, bo tam jest jeszcze jedna pani. Więc nie chodzi o scenę w wannie w łazience. Słuchajcie uważnie, naprawdę. Gdzie ma miejsce ta sytuacja?
2: Romeczku, przyjazd nieaktualny. Całuję, Rysiek.
3: Bardzo żałuję. Nie chodzi mi o mnie. Chciałem, żebyś ty zagrała u Romka.
4: Misiu, Misiu, wymyśl coś. Ty jesteś taki mądry.
0: No właśnie, Miś wymyślił coś, ale wy wymyślcie, gdzie to miało miejsce. Gdzie ta scena miała miejsce, w jakim miejscu. Oczywiście, aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my już o pogodzie.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Niecałe 10, 9 i 7 dokładnie w Zakopanem. Na Podhalu tam jest najchłodniej, natomiast najcieplej w Terespolu i we Wrocławiu, i na wschodzie, i na południowym zachodzie. Jak słychać, najcieplej i tu 14,5, i tu 14,5 pokazują termometry. Znacznie chłodniej, naprawdę znacznie chłodniej niż wczoraj. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, a na północy kraju przelotne opady deszczu nam towarzyszą w trakcie jazdy. Pod koniec dnia również na krańcach zachodnich te słabe opady deszczu się pojawią. Do 15 stopni powinniśmy zobaczyć dziś na termometrach, na razie 14,5, jak powiedziałem, w najcieplejszych regionach kraju. Wiatr mamy umiarkowany, czasem dość silny, no i porywisty. No ten wiatr chyba będzie nam najbardziej dziś na drogach przeszkadzał, choć stopniowo pod wieczór będzie już słabł. Na razie nawet do 85 km na godzinę może wiać w porywach. Zachodni to mamy ten wiatr i południowo-zachodni.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 14. Ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Killer.

0: Już 10 minut po godzinie 14 w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Kuba Domoracki. Dzień dobry, Kubowi.
1: Dzień dobry,
0: serdecznie.
1: Dzień dobry Robercie i Państwu.
0: Ja może tak powiem. Oprócz tego, że witam Cię oczywiście, to do słuchaczek i słuchaczy zwrócę się z taką prośbą. Zapamiętajcie, Kuba Domoracki, zapamiętajcie to, bo dzięki tej znajomości będziecie mogli dziś wygrać w konkursie samochodowym.
1: O,
0: tak,
1: proszę.
0: I odgadnąć, tak, i odgadnąć, o jaki samochód dziś będzie chodziło.
1: To ja się czegoś też nowego dowiedziałem.
0: No.
1: Na początku dyżuru.
0: Proszę bardzo. To jest ważna informacja, naprawdę. A jeszcze ważniejsze teraz od Kuby.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2 w województwie mazowieckim jest zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Mińsk-Mazowiecki a Halinów. To w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 498. Auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką i życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Policja jest na miejscu i to ona kieruje ruchem przez węzeł Mińsk-Mazowiecki i ruch kierowany jest na Starą Dwójkę, a zatem na drogę krajową numer 92. W województwie mazowieckim mamy zdecydowanie więcej utrudnień. Chociażby S8 jest zakorkowana w Warszawie w obu kierunkach. Podobnie krajowa 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem oraz krajowa 61 niedaleko Zegrza i Legionowa. Na ekspresowej 8 natomiast pomiędzy Rawą Mazowiecką a węzłem Julianów doszło do pożaru ciężarówki na kilometrze 388. To są okolice miejscowości Konopnica. Jeden pas w kierunku stolicy jest tam zablokowany i obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek. Na drodze krajowej numer 46 mamy utrudnienia w województwie śląskim. Niedaleko miejscowości Skowronów na 208 kilometrze doszło do pożaru samochodu dostawczego i ruch odbywa się tam jednym pasem na zmianę, a chodzi o fragment pomiędzy Częstochową a Szczekocinami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to gdzie miała miejsce ta scena? Pisze Betty Księgowa, tak. Na poczcie? No właśnie. Na poczcie tutaj Andrzej Strzewa też wykazał się, muszę wam powiedzieć, dedukcją. Zaraz, zaraz. Pani odczytywała treść listu bądź telegramu, więc mogło to się odbywać na poczcie, czyż nie? No właśnie, na poczcie czy nie na poczcie?
4: Oczywiście scena miała miejsce na poczcie w filmie Miś. Pozdrawiam. Tomek z Mercedesa.
0: Tomek z Mercedesa trafnie rozpoznał. Greg też wiedział. Akcja dzieje się na poczcie. Aga Krawcowa, to było na poczcie i dodaje Aga, nadawali telegram.
5: Wydaje mi się, że chodzi o scenę na poczcie. Pozdrawiam wszystkich, Rysiek.

0: Chamika.
1: Rysiek z Chamika też dobrze rozpoznał na poczcie. Piotrek napisał, Czarek wiedział, Ania Starnowa, dobra odpowiedź Aniu, Tomasz Kadas się poprawił, Anonim też wiedział, proszę.
2: Witam, Piotrek z Wrocławia, aktualnie w Wałbrzychu.
1: O.
2: Scena miała miejsce na poczcie, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, oczywiście, że tak, na poczcie.
3: Wychodzi na to, że to było na poczcie, bo szczerze nie pamiętam, strzelam, ale ustawiam pocztę. Pozdrawiam, Maniek.
1: Maniek, bardzo dobrze obstawiłeś. Iza z Jarocina, świetna odpowiedź, oczywiście chodziło o pocztę. Michał K., Lublin, Adam z Hondy, Marcin z Michałowa, świetna odpowiedź, Marcinie. Sotis Plus wiedział, Tomek wiedział, Aśka z Seata świetnie odpowiedziała w aplikacji. Kto jeszcze wiedział?
4: Myślę, że chodzi o urząd pocztowy, pocztę. Rysiek był na poczcie i odczytał telegram, który sobie wcześniej sam wysłał. Kazał wysłać. Dzięki, pozdrawiam, Dawid.
1: Pozdrawiam, Dawidzie.
5: Halo. Witam, Darek ze Skodyka Rok.
1: Cześć, Darku.
5: Oczywiście chodzi o film Miś i to było na poczcie.
1: Tak jest.
5: Pozdrawiam.
1: Kanguru 1 wiedział też, Rzepkol 25, Piotr Wit 75, Direx, poczta, pozdrawiam, Fufon, na poczcie pisze Tobo 123, poczta, Jacek. No dobra, kto był najszybszy?
6: Cześć, Robert.
1: Cześć. Michał
6: wymyślił na poczcie, że chciał nadać telegram do Londynu, ale pani mówiła, że nie ma takiego miasta, jest Lądek Zdrój. Jarek z Krakowa, cześć.
1: Jarek z Krakowa, cześć. Jarku, słuchaj, możesz pozdrawiać kogo chcesz, bo byłeś najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Możesz nagrać te swoje pozdrowienia dla najbliższych albo napisać, jak wolisz. Dodamy piosenkę, jak to zwykle bywa. A Robert z Łomży był najszybszy spośród tych, którzy pisali. I też Robert z Łomży wiedział, że chodzi o pocztę. Jarek z Krakowa, Robert z Łomży, panowie, pozdrawiajcie. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Rozpoznali pocztę oczywiście. Dlaczego o pocztę pytam dziś? No bo dziś mamy Dzień Poczty. Właśnie. Światowy notabene. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. No to już jedziemy.
7: Misiu, Misiu, wymyśl coś. Ty jesteś taki mądry.
8: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. Lądek Zdrój.
9: A. Londyn, miasto w Anglii.
8: To co mi pan nic nie mówi?
9: No mówię pani właśnie.
8: To przecież ja muszę pójść i poszukać.
1: No trzeba pójść i poszukać. Można napisać także wiadomość z Londynu do nas w aplikacji. Jesteście w Londynie z nami? Mam nadzieję, że tak.

0: Instruktor nauki jazdy Filip Grega z nami teraz. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry Filipie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, jak tak zacząłeś.
0: No, cześć. Wiesz, staram się dobrze zacząć i teraz będzie bardzo ważny temat, nie ukrywam, bo nasi słuchacze piszą w aplikacji, czasem nagrywają nawet niejednokrotnie zezłoszczeni na innych kierowców, że nie właściwych świateł używają. Dziś już trochę gorsza pogoda niż to miało miejsce przynajmniej u nas w ostatnich dniach. Trochę się zachmurzyło, pada gdzieniegdzie, na północy na przykład.

0: I w związku z tym, Filipie, o światłach chciałem z tobą porozmawiać, bo wydaje mi się, że wielu kierowców zapomina, że w Polsce światła mijania są obowiązkowe przez całą dobę, a w dzień przy dobrej widoczności można je zastąpić światłami do jazdy dziennej. I w tym tkwi sedno sprawy, tak mi się wydaje.
1: No i tak. I jeszcze w takiej naszej oszczędności polskiej, wiesz, bo generalnie nie używamy świateł, bo to kosztuje, bo się paliwo spala przecież, nie? Nie, nie. Oczywiście,
0: no jest takie potrzebne przekonanie, a jak ma ktoś LEDy, tak, to już tego paliwa mniej zużywa.
1: No już to mniej wtedy, dokładnie. Dlatego montują te wszystkie dojazdy dziennej, takie kupione na internetowym jakimś tam, prawda, portalu, byle co, byle jaką chińszczyznę, niezgodnie z przepisami, bez homologacji, nic z tego nie widać. Kochani, światła nie są dla nas. Światła dla nas to są oczywiście światła mijania, światła drogowe, żebyśmy coś tam zobaczyli, ale przede wszystkim musimy dać szansę innym nas zobaczyć, bo naprawdę, tak jak tutaj Robert powiedziałeś, robi się coraz gorsza pogoda, robi się często ciemniej, wcześniej i szarówka, i mgła, i jeszcze to, i tamto. My potrzebujemy się widzieć wzajemnie, kurczę, a mamy z tym kłopot. Światła mijania to jest podstawa całą dobę i teraz oczywiście światła do jazdy dziennej, o których powiedziałeś, one owszem, mogą być używane pod warunkiem dobrej widoczności, pełnej przejrzystości powietrza, czyli za dnia i to za dnia, którego nie ma deszczu, mgły, śniegu i tak dalej, ale uczciwie mówiąc, jako instruktor techniki jazdy, no podpowiadam, nie korzystajmy z tego, lepiej używać światła mijania. Różnica ekonomiczna w skali roku jest na poziomie kilku złotych, no bo oczywiście energia nie bierze się znikąd, ten prąd na tych żarówki i tak dalej, skądś się musi brać, wiadomo. Ale to są groszowe historie, a my potrzebujemy być widoczni dobrze. A przypominam, że światła do jazdy dziennej są tak, że tak powiem, zorganizowane w samochodzie, że z tyłu światła pozycyjne najczęściej nie świecą.
0: No właśnie, dobrze, że powiedziałeś, że najczęściej, bo dawniej świeciły, potem to jakoś
1: zmieniono,
0: ale teraz znów podobno zmieniają warunki techniczne, prawda? I znów będą świecić na szczęście.
1: Ktoś się obudził, że to jest głupie, że z tyłu samochód chociaż jedzie, to nic, że nie wiadomo, że jedzie. No. My musimy wiedzieć, że jest pojazd w ruchu, nawet jak stoi, ale jest w ruchu, bo za chwilę może ruszyć. To jest dla nas ważna informacja, że nie jest zaparkowany, zepsuty i tak dalej.
0: Więc pamiętajcie,
1: pokazujmy to, że jesteśmy.
0: Dokładnie tak, jak powiedział Filip, w Polsce pamiętajcie, światła mijania są obowiązkowe przez całą dobę, a możemy w dzień przy dobrej widoczności używać tych świateł do jazdy dziennej, o czym wielu zapomina. I tak pomyślałem sobie, Filipie, że nie tylko ci, którzy montują te niehomologowane światła dzienne i chcą zaoszczędzić tych parę złotych, żeby nie włączać świateł mijania, ale również posiadacze nowoczesnych samochodów o tym zapominają, bo oni mają automat i oni wierzą, że ten automat przełączy im wtedy, kiedy przepisy tego wymagają, ze świateł dziennych na światła mijania.
1: No niestety się tak nie dzieje, widzimy to na co dzień. Lekki deszcz, który już wprost zobowiązuje nas do świateł mijania, no nie włącza tego automatu bardzo często. To naprawdę, no jak ja wiem, że technologia ma nam pomagać, okej, ale ona dalej jeszcze jest zawodna. No pamiętajmy, to jest dla naszego bezpieczeństwa. No, ja nie rozumiem tego lenistwa nigdy, jakiegoś takiego,
0: no
1: bo tak to nazywam
0: lenistwem. Tak, oczywiście, ja bym też tak to nazwał. Oczywiście to jest jakieś lenistwo, zapominanie o tym, co powinniśmy robić w samochodzie tak naprawdę i cedujemy to, co my powinniśmy robić na wszystkie systemy automatyczne. Tak mi się wydaje, że coraz częściej tak się dzieje.
1: Tak to się dzieje, one oczywiście mają swój cel istnienia, jasne, ale dalej są zawodne, a to chodzi o nasze własne bezpieczeństwo, kurczę, no nie rozumiem tego, że ktoś nie potrafi zapamiętać, że wypadałoby pokazać, że jesteśmy. Wsiadam, odpalam światła i to jest standard, no tak jak zapinam pas, tak samo włączam światła, to są standardowe czynności, nawykowe, one się nie mogą się nie wydarzyć.
0: Właśnie, ale jak ktoś nie ma takiego nawyku, bo ma ten automat na przykład, no to oczywiście nie ma tej czynności nawykowej, a powinien mieć, bo przecież tego uczyli na kursie nauki jazdy. Filip Grega, instruktor nauki techniki jazdy z nami. Za chwileczkę wracamy, bo nie tylko światła dzienne i światła mijania stwarzają kłopot na drodze. Również na przykład niektórzy zapominają używać kierunkowskazów.

0: Supergirl, przed momentem Raymond na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz mamy wiadomość drogową od was. Halo, halo.
1: Witam, Krzysztof z TGE. Nic nie mówiliście. Czy macie jakieś informacje, co się stało na drodze S61 tuż przed granicą w Budziskach, nitka w stronę Litwy? Mhm. Wszystko stoi, już długi odcinek. Ja już stoję prawie pół godziny. W drugą stronę jechała karetka na bombach, w stronę Suwałek. Mnie mijały dwa radiowozy, krokodyle jadące na bombach w stronę granicy. Jeszcze, aby doprecyzować, stoję dokładnie 2 700 metrów przed zjazdem na MOP Budziska Wschód. Czyli 3 km przed granicą w Budziskach.
0: Okej, okay, dziękujemy pięknie za informację. Natomiast po pierwsze, zrezygnowałbym z tego sformułowania, nic nie mówiliście.
2: O, właśnie,
0: bo
2: tak.
0: Po pierwsze, i słuchacz dzwonił w tej sprawie również na antenie BRK Polskiego Rady Kierowców i mówił, i Kuba też mówił o tym, więc naprawdę powstrzymajmy się.
2: I Patryk przed drugą,
0: tak jest,
2: bo
0: dokładnie.
2: Rzeczywiście
0: mówimy,
2: no, mamy informację, mamy informację dokładną nawet. Tam.
0: Mamy.
2: Przepraszam, bo wszedłem ci w zdanie,
0: Robercie. Nie, po prostu ja mówię, że mamy informację o S61 i mówimy o tym.
2: I nie zawahamy się
0: użyć.
2: Właśnie, po sygnale.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz Kuba na bombach.
2: I rzeczywiście trasa S61 w województwie podlaskim jest zablokowana w kierunku granicy państwa. Chodzi o odcinek, tak jak mówił nasz słuchacz, pomiędzy Suwałkami a granicą w Budzisku. Dokładnie na kilometrze 210, niedaleko miejscowości Szymanowizna, doszło do zderzenia dwóch busów. I no, służby są na miejscu. Do tego zdarzenia doszło ponad godzinę temu i cały czas jest tam zablokowana. Cały czas mamy korek. Nie mamy informacji o objeździe, no ale na pewno są tam służby i to one być może kierują ruchem na objazd. Ten fragment można oczywiście omijać, zjeżdżając z trasy ekspresowej S61 na węźle Szypliszki, czyli na węźle przed granicą państwa. Jeżeli chodzi o inne trasy w naszym kraju, to niestety także nie jest kolorowo. Popołudniowe godziny szczytu właściwie się zaczęły. Dzisiaj jest piątek, także ta sytuacja jest jeszcze, bym powiedział, no, mniej ciekawa niż zwykle. Autostrada A2 w województwie mazowieckim chociażby jest nadal zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a węzłem Halinów. Tutaj doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 498 i ruch kierowany jest na objazd na Starą Dwójkę. Na ekspresowej jedynce w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Stara Wieś a Brzeszcze, to pomiędzy Bielskiem a Bieruniem. Auto osobowe uderzyło w bariery i mamy tam utrudnienia w kierunku Tychów na kilometrze 28. Mamy także informacje o innym utrudnieniu na S1 pomiędzy węzłami Jęzor a Brzęczkowice, czyli na wysokości Sosnowca. Doszło tam do awarii ciężarówki. I w kierunku Tychów zablokowany jest jeden pas na kilometrze 547. Jeszcze jedna informacja. Autostrada A4 w Małopolsce, obwodnica Krakowa. Tutaj mamy już bardzo poważny korek i to w zasadzie w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki.
3: PRK, Polskie Radio.

No to mamy koncert życzeń. Kolejny dzisiejszego popołudnia. Robert Złomży pisze tak. Pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych i byłych pracowników Poczty i Telekomunikacji Polskiej, która później przejęła telegramy, i wszystkich, którzy mnie z tamtych lat pamiętają. Robercie, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy ciebie z tamtych lat pamiętają. Byłem wtedy doręczycielem telegramów, pisze Robert. No to muszą cię pamiętać. Ach, szkoda, bo bym o doręczycielu piosenkę zagrał, ale my za późno się zorientowałem. Gramy dla wszystkich, którzy pamiętają Roberta z Łomży.

0: Wracamy do rozmowy o światłach mijania, o światłach drogowych, o światłach dziennych, o kierunkowskazach, bo tych świateł powinniśmy też używać, żeby pokazać, że jesteśmy i co mamy zamiar zrobić. Przypominamy, Filip Grega, instruktor techniki jazdy, jest z nami. Filipie, nasz słuchacz pisze tak. Ja mam w samochodzie przełącznik na mijania, od 20 lat ustawiony, gasnął po wyłączeniu silnika i tyle. I rzeczywiście... Miałem kiedyś taki samochód, który miał tak to też ustawione, że nie musiałem pamiętać, żeby wyłączać te światła, bo one gasły po wyłączeniu silnika. Niektóre samochody tylko bzyczą albo brzęczą, prawda, jak światła są włączone i to może irytować, a jak się ten bzyczek zepsuje, no to zostaje na światłach samochód. Może dlatego niektórzy nie przełączają na światła mijania, bo się trochę obawiają, że wiesz, akumulator im się wyładuje.
1: No, wszystko ma prawo się zepsuć, tak? Ale to jest lenistwo moim zdaniem, doszukiwanie, dorabianie ideologii do faktów. No, po to jesteś

0: żeby zadbać o siebie. No przecież nawet już wspominaliście chwilę wcześniej pojazd uprzywilejowany. No dla niego też jest ważne, czy przed nim ktoś ma niewłączone światła w ogóle, czy ma włączone. Jak ma niewłączone, to prawdopodobnie stoi, jest dla niego bezpieczny zupełnie. A jeżeli jest w ruchu, no to już różnie może być.
1: Dokładnie tak.
0: No po to to jest. Po właśnie, to to jest. No, ale to nie są jedyne światła, z którymi mamy
1: tak,
0: kłopot.
1: Ale posłuchajmy naszego słuchacza w tym temacie jeszcze, dobrze?
2: A ja tutaj stanę w obronie nowoczesnych systemów i przełączania świateł na auto, bo mam generalnie 3 samochody, wszystkie są na full LEDach i są na aucie ustawione, ale to można ustawić w ustawieniach samochodu. Się ustawia, że przy włączonych wycieraczkach zawsze się włączają, to mam standardowo ustawione w każdym aucie. I dwa, można ustawić sobie też porę, w sensie, że szybko, późno i tak dalej, w sensie, że jak się szybciej ściemnia, później się ściemnia, to można sobie to ustawić. Także uważam, że nie jest to problemem, u mnie jakby ten problem nie występuje z automatu, tylko też jest wycieraczki załączone. Od razu światła załączają, także to myślę bardziej kwestia może ustawień i niewiedzy ludzi, co posiadają w tych samochodach. Także ja z tego korzystam, sprawdza się to dobrze i też uważam, że jest to akurat dobra, sprawdzona technologia, bo w cudzysłowie trzeba o tym pamiętać, ale trzeba sobie dobrze oczywiście wcześniej ustawić. Pozdrawiam, Dawid z Kupry, Kaptura i tak dalej. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, Dawidzie. I co ty na to?
0: No i mądrego po szkołach i dobrze posłuchać, no. Mądrego... No prosta rzecz, oczywiście.
1: Tak, tylko że wiesz, no nie wszystkie samochody tak mają, naprawdę. Ja tutaj ponieważ jeżdżę wieloma samochodami również, tak naprawdę nie z jednego koncernu, to wiem, że w niektórych można to ustawić rzeczywiście, a w niektórych te światła i ten przełącznik świateł dziennych na mijania nie działa niestety wraz z czujnikiem deszczu i te wycieraczki nic nie dają nawet jak pracują. No ale okej, okay, no tak, no, od firmy zależy.
0: Jeżdżenie samochodem to jest ponadprzeciętna umiejętność człowieka, więc jeżeli się decydujemy na robienie czegoś więcej niż nas natura stworzyła, no to róbmy to odpowiedzialnie po prostu. No
1: też
0: i decydujesz
1: tak
0: się, to
1: też
0: proszę
1: tak
0: bardzo.
1: Myślę,
0: no,
1: też tak
0: nie
1: myślę.
0: Ma sprawy przecież.
1: A co sądzisz o takim, bo mi przyszło do głowy coś takiego, że jakby panowie policjanci wymagali tego i częściej na to zwracali uwagę, to i kierowcy by pamiętali, że rzecz nabyta, oczywiście odruch warunkowy, włączamy te światła mijania.
0: Strasznie nie lubię odpowiedzieć na to pytanie, chociaż jest wiadoma, bo policjanci naprawdę mają co robić i nie mogą też nas zastępować wszędzie. No kurczę, technologia nas zastępuje, ale czy policjanci muszą na nas wymuszać pewne normalne zachowania, zdrowe? Przecież my nie jesteśmy patologicznie złymi ludźmi, no po prostu gdzieś tam zapominamy. No to zadbajmy o to, żeby pamiętać. Tak jak pamiętamy, że trzeba tabletki wziąć codziennie na nadciśnienie, jak pamiętamy inne historie, jak pamiętamy, że 8 marca wypadałoby jakiś kwiatek zanieść, no to pamiętajmy, żeby zapalić światło. No kurczę, musimy się wszystkimi wyręczać całe życie.
1: No właśnie. Mam takie wrażenie, że niektórzy tak myślą. No dobrze, to wracamy do tych innych świateł, o których zapominamy, bo rzeczywiście część kierowców, nie ma co ukrywać, zapomina o kierunkowskazach, a to już jest naprawdę, no to już jest totalny, dla mnie, to jest już totalny egoizm i egocentryzm nawet powiedziałbym, bo to znaczy, że nawet nie chcą sygnalizować, co będą robić.
0: No właśnie, to jest temat w ogóle, nie mamy czasu na to, żeby to opowiedzieć. My problem z kierunkowskazem mamy wynikający z tego, że my nie mamy jakby świadomości, takie mam wrażenie, nie mamy świadomości, do czego służy kierunkowskaz. Ludzie włączają kierunkowskaz, podobnie jak wielu kupuje foteliki dla dzieci, żeby nie dostać mandatu, bo przepis każe. Wiesz, i trochę tak jest. A kierunkowskazy używamy, no bo przecież jest napisane, że trzeba przy zmianie pasa ruchu i zmiany kierunku jazdy włączyć kierunkowskaz. Bezrefleksyjnie w ogóle po co my to robimy. I ciekawe, że ludzie rozumieją, że jak jest nakaz skrętu w prawo czy strzałka kierunkowa i będą skręcać, to nie włączą ten kierunkowskaz. Chociaż wiadomo, że oni nie mają prawa pojechać inaczej, to jednak włączają ten kierunkowskaz i oni się nie kłócą z tym, że przecież to głupie, bo przecież on nie może inaczej pojechać, on się z tym nie kłóci. Ale nie daj Boże powiedzieć, że on ma kierunkowskaz włączyć po to, że on ma innym zasygnalizować to, że on zamierza się zastosować do tego nakazu. O, to już jest problem z rozumieniem sytuacji. kierunkowskaz jest po to, żeby pokazać innym swoje zamiary, bo oni podejmują decyzje o swoim zachowaniu w oparciu o to, co my im pokażemy. I to jest też dla naszego bezpieczeństwa i wygody wzajemnej. No kurczę, prosta rzecz, a kłócimy się o ten kierunkowskaz, kłócimy się o lewy kierunkowskaz na rondzie. Bez sensu kompletnie, bo zapominamy o celu istnienia kierunkowskazu. On powstał w jakimś konkretnym celu. I z celu jego użycia i efektów użycia lub nieużycia, bo nie

0: włączenie kierunkowskazu to też jest sygnał. Jak nie włączysz kierunkowskazu, to też jest sygnał dla innych uczestników, że ty nie będziesz jechać w bok.
1: Jasne.
0: Prawda?
1: No tak, a jak pojedziesz w bok, no to powodujesz niebezpieczną sytuację, a być może nawet wypadek. I tu naprawdę, Filipie, muszę ci powiedzieć, że się dziwię, bo o tym, żeby podziękować na przykład, włączyć awaryjne na chwileczkę, to nie zapominamy, ale o kierunkowskazu zapominamy.
0: To jest prawda, no co z kolei nie jest dobrym pomysłem, bo włączenie awaryjnych nie jest dobrym pomysłem w celu podziękowania. Są lepsze metody, bezpieczniejsze. No właśnie. I tak sobie rozmawiamy. No i nie powiedzieliśmy chyba o najgorszym.
1: No jak,
0: już idzie ten okres i zaraz będziemy włączać nagminnie światła przeciwmgłowe i przednie i tylne.
1: Właśnie. A z tyłu pamiętajcie, jeżeli widzicie na więcej niż 50 metrów, to nie włączamy tych przeciwmgłowych tylnych.
0: No a z przodu włączamy tylko jak mamy kompleksy.
1: Więc wiesz co, Filip, umówmy się na rozmowę, jak będą mgły, zamglenia i rzeczywiście te przeciwmgłowe
0: będą
1: częściej grane. Na razie pamiętajcie, włączamy światła mijania, pamiętajcie o tym, pamiętajcie o kierunkowskazach. Apelował również Filip Grega, instruktor techniki jazdy. Trzymaj się, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Wszystkiego bezpiecznego, czołem.

0: Nie, nie, nie, Tilaf, no właśnie, nie, nie, nie, nie ma korków, czy są, są, są.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Tak, tak, tak.
1: Tak. Mhm. No piątek dzisiaj już po południu, właściwie, no popołudniowe godziny szczytu się zaczęły, bez wątpienia.
0: Już?
1: Tak.
0: No proszę bardzo. W piątek jak zwykle wcześniej się zaczynają i tak, jak zwykle więcej samochodów na drogach. Posłuchajcie, co się dzieje na 10 minut przed godziną 15.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na przykład na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, a zatem na drodze krajowej numer 89 pomiędzy tunelem pod Martwą Wisłą a obwodnicą w kierunku obwodnicy właśnie. Na drodze krajowej numer 91 mamy zakorkowany fragment pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim i dużo wolniej jedzie się także na A1 na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa. A na drodze krajowej numer 22, także w województwie pomorskim, w Człuchowie dokładnie, to jest tamtejsza ulica Dworcowa, samochód osobowy uderzył w drzewo i mamy informację, że na kilometrze 63 ruch odbywa się tylko jednym pasem na zmianę i także tam obserwujemy spory korek. Autostrada A2 na Mazowszu jest nadal zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki a Halinów. Tutaj przypomnę, ponad 2 godziny temu na kilometrze 498 doszło do tragicznego wypadku. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i życia jednej osoby. Nie udało się uratować. Ruch kierowany jest na objazd na Starą Dwójkę na węźle Mińsk-Mazowiecki. Na ekspresowej 8 bez zmian na odcinku węzeł Rawa Mazowiecka Północ, węzeł Julianów. Na kilometrze 388 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. To w związku z pożarem samochodu dostawczego. Jeszcze województwo podlaskie, trasa ekspresowa S61. No tutaj cały czas niestety nie mam dobrych informacji. Trasa w kierunku granicy państwa pomiędzy Suwałkami a Budziskiem jest zablokowana. To w związku z wypadkiem 2 busów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 15, a my ciągle na wysokich obrotach. Oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. White Flower, The Cult teraz. Trochę energii się przyda.

0: I znowu wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w aplikacji Halo Halo.
1: Ja to bardzo chciałbym podziękować temu panu, który wypowiedział się o pełnej automatyzacji świateł, bo nawet nie wiedziałem, że w swoim samochodzie to mam. Przed chwilą uruchomiłem załączanie świateł od pracujących wycieraczek. Dziękuję bardzo. A mimo to, że robiłem to wcześniej typowo ręcznie.
0: O, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam, Mariusz.
0: Pozdrawiam, Mariuszu. Cieszę się i słuchacz pewnie też się cieszy, że zdołał pomóc. Poszperajcie w menu, naprawdę. Tam różne rzeczy w różnych samochodach, to inaczej się nazywa oczywiście. W niektórych na przykład można nastawić czułość, na przykład czujnika deszczu i wtedy te wycieraczki szybciej się włączają i szybciej uruchamiają jednocześnie ten czujnik deszczu wraz z czujnikiem zmroku. Szybciej uruchamia automatyczne światła mijania. Kto jeszcze? Halo, halo.
2: Dzień dobry, pozwolicie, że włączę się do dyskusji.
0: Proszę.
2: Mnie się wydaje, że przy obecnych nowoczesnych technologiach ładowania akumulatora na raty, ci, którzy wiedzą, to się domyślą, trochę za dużo tłumaczenia, to jazda z włączonymi światłami mijania bez względu na porę jest nawet zdrowsza.
0: Okay.
2: Także może dajmy sobie spokój z tymi światłami do jazdy dziennej. Będziemy bardziej widoczni i będziemy jeździć bezpieczniej. Pozdrawiam, Marek z Daci.
0: Marek z Daci Duster. Jak słyszeliście, Marku, nam też się wydaje, że będziemy bezpieczniejsi, jak będzie nas lepiej widać i ba, będziemy też bezpieczniejsi, jak będziemy sygnalizować innym, co mamy zamiar zrobić na drodze. Ale to tak jak powiedział Filip w naszej rozmowie, no to trzeba wiedzieć, po co jesteśmy na tej drodze i tak naprawdę do czego służą te światła. Jak to sobie uświadomimy, no to pewnie będziemy włączać. Wyjeżdżamy po 15 z, oczywiście na wysokich obrotach, natomiast najpierw informacje pogodowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niezmiennie najzimniej, można powiedzieć, na Podhalu, bo tam niecałe 10 stopni pokazują termometry. No w porównaniu z dniem wczorajszym, przedwczorajszym, no to dzisiaj mamy spory spadek temperatury. Najcieplej w Terespolu 14,8, niecałe 15. Do 15 miało dziś być. Miejscami na zachodzie i południu takie temperatury się pojawiać miały, a tymczasem w Terespolu, czyli na wschodzie, mamy najcieplej. Po południu wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami umiarkowane i duże i ten wiatr będzie nam trochę przeszkadzał, bo silny gdzieniegdzie, nawet do 85 km na godzinę w porywach. No i deszcze niespokojne. Przelotne opady deszczu na północy kraju, a pod koniec dnia również na krańcach zachodnich miejscami słabe opady deszczu mogą się pojawić. Wiatr już mówiłem, jest dziś umiarkowany i dość silny, a wieje z zachodu i z południowego zachodu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. Jak powiedziałem, dwie minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Jesteśmy na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Robert Kilena.

0: No właśnie, auta. Gdzie są auta? Za chwileczkę o tym. Najpierw wiadomości od was. GG, nasz słuchacz pisze o A4, tam są auta. Kierunek Kraków na wysokości zjazdu na Nowy Sącz. Pewnie jakiś wypadek zdarzył się, podejrzewa nasz słuchacz, bo straż i karetki jechały. Ale czy są utrudnienia, czy tam w stronę Krakowa... od strony Tarnowa jest jakieś utrudnienie, to oczywiście...
1: Chyba jest, chyba jest. Coś jest.
0: A4, pozdro, GG. Prawdopodobnie GG chciał załączyć zdjęcie, ale się nie udało. No w każdym razie jeszcze S8. Co się dzieje na S8 koło miejscowości Łask w stronę Wrocławia? Pyta nasz słuchacz Andy. Jak się dowiemy, to o tym oczywiście powiemy. Pamiętajcie, co 20 minut najświeższe, najbardziej wiarygodne wiadomości drogowe w Polsce. O, tak powiem.
1: Dobrze powiedziałeś.
0: A teraz Kuba dobrze powie, co się dzieje na polskich drogach. 10 minut po godzinie 15.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2 cały czas jest zablokowana pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki a Halinów. Chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy, gdzie po godzinie 12, czyli już prawie 3 godziny temu, doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego i auta ciężarowego. Na razie nie wiadomo, ile jeszcze potrwa ta blokada. Jak to mówią drogowcy, utrudnienie potrwa do czasu odwołania. Niestety doszło tam do tragicznego wypadku. Jedna osoba zginęła. Chodzi o zderzenie samochodu osobowego i ciężarówki i ruch nadal kierowany jest na objazdy na Starą Dwójkę na węźle Mińsk-Mazowiecki. Stara Dwójka to oczywiście droga krajowa numer 92 w tej chwili. Na Krajowej Dziesiątce mamy dwa utrudnienia, co najmniej w województwie kujawsko-pomorskim, pomiędzy Toruniem a Lipnem. Niedaleko miejscowości Brzozówka na kilometrze 320 auto osobowe zderzyło się z pojazdem ciężarowym i obowiązuje tam ruch na przemienny. Chodzi o kilometr 321. A na kilometrze 331, to są okolice miejscowości Zębówiec, doszło do dachowania samochodu osobowego i tutaj także obowiązuje ruch jednym pasem na zmiany. Trasa ekspresowa S61 w województwie podlaskim nadal jest zablokowana w kierunku granicy państwa, pomiędzy Suwałkami a Budziskiem. Na kilometrze 210 na wysokości miejscowości Szymanowizna doszło do wypadku dwóch busów i na miejscu są służby i to one najprawdopodobniej kierują ruchem. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 2 godziny temu i no też nie wiemy, do kiedy ta blokada tutaj potrwa. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, o ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Sosnowiec-Jęzor a Brzęczkowice, a zatem oczywiście w województwie śląskim. Doszło tam do awarii ciężarówki na kilometrze 547 i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Tychów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A za chwileczkę o detailingu, o pielęgnacji samochodu przed jesienią. Wiem, mówiliśmy o tym w wysokich obrotach, ale nie zaszkodzi przypomnieć.

0: Idzie jesień, taka prawdziwa jesień z opadającymi liściami i dlatego trzeba zadbać o samochód. Łukasz Kiełbasa, ekspert od detailingu, jest ze mną teraz w Wysokich Obrotach. Dzień dobry Łukaszu, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Te liście, które lecą z drzew, już lecą z drzew, mimo że mamy październik, a nie listopad, no to, to szkodzą samochodowi, szkodzą lakierowi? Czy tylko należy je na przykład spod podszybia wyciągnąć, żeby tam nie szkodziły nam na wnętrze auta i nie uskuteczniały wilgotności w środku?
1: Ten październik to jeszcze nas tak pogodowo, jeśli mam być szczery, to troszeczkę oszczędza, ale nie znaczy, że będzie oszczędzał nasze samochody. I oczywiście to, że będziemy wyciągać liście z skromnych naszych zakamarków samochodu, to nie wszystko. Pamiętajmy, że przede wszystkim wnosimy to wszystko do naszego samochodu i w tym samochodzie, no niestety, przy tych skrajnych temperaturach, które jeszcze będziemy mieć za oknem, czyli bardzo ciepło i bardzo zimno, spowodować mogą rozprzestrzenianie się rodników pleśni i wszelkiego rodzaju nieprzyjemnych zapachów.
0: Jejku, czyli liście będą gnić, tak? Jak gdzieś tam je nie uprzątniemy ich z samochodu, tak?
1: Domyślam Dokładnie się. Tak. I pamiętajmy o tym, że ten jesień to jest ten złoty okres, w którym tak naprawdę jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby zima w samochodzie przeszła wyjątkowo sprawnie. Czyli to jest ten moment, w którym już wymieniamy na przykład welurowe dywaniki w samochodzie na gumowe, by ułatwić nam użytkowanie tego samochodu.
0: Zresztą o to pytałem eksperta od czyszczenia samochodów. Teraz siebie, eksperta od detailingu, zapytam, czy koniecznie trzeba wymieniać te welurowe na gumowe, nawet jeżeli te welurowe mają gumowe takie podbicie spod spodu?
1: Kwestia tylko i wyłącznie tego, co będziemy osadzać na tym dywaniku, bo jeżeli będzie nam skapywało w trakcie jazdy z butów, no to pamiętajmy, że to wszystko zostaje w tym welurowym dywaniku, więc tylko i wyłącznie od nas zależy, jak czysto będziemy mieć w tym aucie, w kwestii jak często będziemy to po prostu czyścić.
0: No dobrze, w takim razie o liściach troszeczkę, Łukasz, jeżeli pozwolisz, bo od tego zacząłem. Kwasy jakieś się wydzielają, domyślam, gniją te liście na tym podszybiu, zatykanie odpływów, w związku z tym trzeba tak naprawdę te kanały odpływowe odblokować, zabierać te liście, a teraz będzie ten główny okres spadania liści, więc chyba częściej to trzeba zaglądać tam, prawda?
1: Niestety może zatkany kanał taki, który nam będzie odprowadzał wodę z podszybia, może spowodować to, że będziemy mieć możliwość zaciągnięcia wody w takie rejony, w których może powstawać i ułatwić powstawanie korozji. Natomiast pamiętajmy, że kanały odprowadzające wodę to jedno, ale mamy również na podszybiach kanały doprowadzające powietrze nam do samochodu, więc jeżeli będziemy mieć je zatkane za każdym razem tymi już namokniętymi liśćmi, no to miejmy na względzie to, że powietrze, które będzie dostawało się do auta, też nie będzie najlepsze.
0: Czyli dobrze mówię, żeby częściej niż to zwykle robimy, zaglądać na to podszybie i te liście stamtąd zgarniać. No to już pierwsza rada. Co jeszcze, o czym powinniśmy jeszcze pamiętać tej jesieni?
1: No to pamiętajmy, że kanał ten, który doprowadzi nam powietrze, ma zawsze dwie strony, czyli również ma stronę, w której znajduje się filtr powietrza, który polecie po tych wszystkich pyłach, piaskach, które nosiły się po naszym samochodzie, tym kurzu, który był. A no to jest ten złoty moment, w którym warto by było pomyśleć, czy nie warto by było go jednak punkt pierwszy przeglądnąć, a punkt drugi ewentualnie wymienić, jeżeli takiej potrzeby będzie wymagał.
0: No to już trochę wiemy, a co jeszcze powinniśmy zrobić z samochodem przed jesienią? O tym z Łukaszem porozmawiam za parę minut.

0: Słyszę w radiu auto na drzewie w Człuchowie. Minutę później widzę pod zamkiem auto na drzewie. Ci goście w PRK dają najświeższe informacje. Tutaj pisze do nas Adam ze Słupska. Adamie, wolelibyśmy tak naprawdę nie widzieć tego auta na drzewie w Człuchowie. W ogóle żadnego auta nigdzie, ani w rowie, ani na drzewie. No ale takie sytuacje się zdarzają i o tym informujemy. Oczywiście co 20 minut wracamy z najświeższymi informacjami w polskim eterze. Drogowymi oczywiście. Jest 15.30, zwykle o tej porze zaczynają się godziny szczytu, ale już słyszeliśmy, że godziny szczytu zaczęły się w piątek, piąteczek, piątunią znacznie wcześniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście sytuacja jest dosyć nieciekawa, bo oczywiście korki spowolnienia właściwie w tych miejscach co zawsze, na przykład ekspresowa ósemka czy ekspresowa dwójka, to są zakorkowane i zatłoczone trasy w obu kierunkach. Mowa o północnej i południowej obwodnicy Warszawy. Ale oprócz tego mamy sporo niestety wypadków, kolizji, także wypadków tragicznych. Do takiego tragicznego zdarzenia doszło na A2 pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki a Halinów na jezdni w kierunku Warszawy. Ponad 3 godziny temu na kilometrze 498 niedaleko miejscowości Cisie doszło do wypadku właśnie tragicznego auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu i trasa jest zablokowana w stronę stolicy. Ruch kierowany jest na objazd na Starą Dwójkę na węźle Mińsk-Mazowiecki. Zablokowana jest także trasa ekspresowa S61 w województwie podlaskim pomiędzy Suwałkami a Budziskiem w kierunku granicy państwa. To w związku z wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 210. W tym wypadku uczestniczyły dwa busy tam są służby i to one najprawdopodobniej kierują na ruchem, ale samochody ciężarowe muszą niestety oczekiwać na odblokowanie tej trasy. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Toruniem a Lipnem, dokładnie niedaleko miejscowości Brzozówka, doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 320. I jeszcze województwo małopolskie, wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze, autostrada A4 jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa, czyli dzień jak co dzień, ale utrudnienia pojawiły się także pomiędzy Brzeskiem a Bochnią w kierunku Krakowa. I jeszcze wspomnę o Zakopiance. Tutaj no niestety coraz więcej samochodów i przed Krakowem od strony Myślenic i na fragmencie podhalańskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Łukasz Kiełbasa, ekspert od detailingu, jest z nami w Wysokich Obrotach. Łukaszu, mówiliśmy już o tych liściach, że należy ich się pozbywać, ale oczywiście musimy też zadbać o to, żebyśmy dużo widzieli, prawda? Żeby tak naprawdę wycieraczki dobrze pracowały. Niektórzy eksperci polecają tak zwane niewidzialne wycieraczki. Też polecasz niewidzialną wycieraczkę?
1: Nie ukrywam, że ja osobiście jestem fanem niewidzialnych wycieraczek, zwłaszcza jeżeli są wśród nas osoby, które zdecydowanie większość czasu spędzają w trasie. Mm-hmm. Niewidzialna wycieraczka to o tyle ciekawy produkt, który pozwala nam nie używać wycieraczek od powiedzmy prędkości w granicach 50 km na godzinę wzwyż. Mm-hmm. To nie ukrywam, nie męczy nam tak wzroku w trakcie jazdy. Oczywiście ma swoje plusy i minusy, jak każdy środek, który będziemy używać. Natomiast przy trasach zdecydowanie polecam.
0: Czyli taka powłoka hydrofobowa, która tak naprawdę kropelki deszczu nam z szyb sama usuwa pod wpływem, domyślam się, prędkości. A można dokładnie to aplikować samemu? Czy trzeba pojechać gdzieś?
1: Zdecydowanie pamiętajmy o tym, że instrukcja jest stworzona w taki sposób, by moglibyśmy to zrobić oczywiście w domu, natomiast jeżeli mamy tylko i wyłącznie sposobność skorzystania z firm, które są w stanie to zrobić od samego początku do samego końca, bardzo dokładnie, to polecam jednak kierowanie rąk do profesjonalistów.
0: I ile to wytrzymuje tak naprawdę? Przez całą zimę możemy raz zaaplikować niewidzialną wycieraczkę i da radę, czy nie?
1: Tu niestety stare stwierdzenie ceteris paribus, czyli tu wszystko zależy od czynników zewnętrznych, czyli tego, ile będziemy jeździć oczywiście po drogach bardziej utwardzonych bądź mniej, ile razy jeszcze mimo wszystko użyjemy wycieraczki, która jakby nie patrzeć poruszając się po tej szybie, będzie nam zdzierała troszeczkę tak tej powłoki, bo oczywiście nie za każdym razem da się tak korzystać z tej niewidzialnej wycieraczki, by dawała ona efekt w 100% na scenach funkcjonujących.
0: No dokładnie tak, jak na przykład jakiś samochód najedzie na kałużę i ta brudna woda poleci nam na szybę, no to ta niedzielna wycieraczka może sobie nie poradzić, trzeba przetrzeć i wtedy trochę jej zmyjemy, tak?
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, no to już wiemy, jak zadbać o szyby, natomiast czy o lakier trzeba dbać jesienią częściej niż w lecie? Pytam o to, żeby stwierdzić samochody

0: Częściej się brudzą jesienią, jak pada. Czy po prostu doprowadzamy je do czystości, czy wyznajemy inną zasadę, mianowicie a niech będzie brudny. Byle szyby i reflektory były czyste.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że jest gro ludzi, którzy wychodzą z założenia, że brud sam odpadnie, natomiast pamiętajmy, że każde mycie, choćbyśmy je wykonywali na przykład na myjniach bezdotykowych, to jest możliwość sprawdzenia tego, w jakim stanie jest nasz samochód. I tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o wariant sam wizualny, czy to auto będzie nam się pięknie prezentowało, ale też o sprawdzenie właśnie wariantów korozyjnych, czy ewentualnie jakichś ubytków, które możemy mieć w lakierze, o których możemy nie mieć bladego pojęcia, ze względu na to, że bądźmy szczerzy, kierujemy samochodem ze środka. To jest dość oczywiste.
0: No dobrze, czyli co, myjemy samochód na myjni nawet bezdotykowej, jak powiedziałeś. I co, potem przechadzamy się dookoła i sprawdzamy ten samochód, czy nie wiem, czy na rogach nie zaczyna się ognisko korozji?
1: Zdecydowanie tak. Korozja to jest jeden punkt programu. Pamiętajmy też o tym, że często gęsto w mieście, zwłaszcza gdy podróżujemy, zjeżdżamy z krawężników wyższych, niższych. Teraz na tych krawężnikach będzie duża ilość nagromadzonej zieleni, która spada z drzew. I to jest już sposobność do tego, żeby tak koło nam się ześlizgnęło. Gdzieś trafiło delikatnie w krawężnik. Zerknijmy na tą zewnętrzną, chociaż część opony, która jest dla nas dostępna, żeby zobaczyć, czy nie ma tam nawet naderwanego kawałka ogumienia, które może płynąć przy najbliższym najechaniu, czy na krawężnik, czy jakiejkolwiek innej dziurze. A może to spowodować większe problemy później.
0: No właśnie. Czyli tak naprawdę, jak radzi Łukasz, oglądajmy swój samochód, dbajmy o samochód, a wtedy dłużej nam posłuży, bo jak zauważymy w porę jakiś ubytek, czy jakieś no, ognisko korozji malutkie, to łatwiej temu zapobiec niż później, jak się to wszystko rozejdzie. Myjmy samochód w takim razie na jesienią równie często, żeby był czysty i żebyśmy mogli ocenić jego stan. Używajmy wycieraczek, niewidzialnych wycieraczek również. Pamiętajmy o tych zatkanych odpływach i liściach gdzieś, które mogą gnić w zakamarkach, więc usuwajmy to, a wtedy nie będzie wilgoci, jak się domyślamy, również we wnętrzu auta i będzie nam się dobrze jeździło. A jak ta wilgoć we wnętrzu auta się pojawi, Łukaszu, to co? Na te liście zwróćmy uwagę, tak? Na to podszybie, czy na coś jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, że za dużo tej wilgoci pojawia się wewnątrz?
1: Jeżeli tylko i wyłącznie za dużo wilgoci już zacznie nam pojawiać się wewnątrz, to punkt pierwszy, zwróciłbym uwagę na wcześniej już wspomniane dywaniki, ale czy woda na przykład nie zgromadziła nam się pod dywanikiem? Czyli on czysto teoretycznie z wierzchu, jak go dotkniemy ręką zaraz po wejściu rano do samochodu, jest rzeczywiście w miarę wysuszony. Natomiast może się okazać, że woda zebrała się między podłogą a dywanikiem. Uchylmy ten dywanik, zerknijmy tam. Jeżeli tam nie ma wody, no to w tym momencie już kierunek całkiem prosty, czyli sprawdźmy stan naszego filtra kabinowego.
0: Okej. Rozumiem. A jeżeli tam jest woda, to jak się tej wilgoci pozbyć? Klimatyzacja może nie wystarczyć. Wczoraj słuchaczka w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, radziła zrobić takie woreczki z żwirkiem dla kotów, który to żwirek podobno wyciąga wilgoć.
1: Takich domowych sposobów żwirek dla kotów, tak, tutaj nie neguję jak najbardziej, czy w tak zwanej skarpetce nawet wsadzony potrafi odciągnąć tą wilgoć. Również słyszałem o domowych patentach, które brzmiały woreczek z ryżem, takie jak są pakowane te do gotowania w garku w domu. No i oczywiście mamy też osobne żelowe, takie, które są dedykowane, takie troszeczkę większy rozmiar niż te, które z reguły napotykamy w obuwiu, które kupujemy w sklepie. Tam są takie małe żelowe, to też większe można zakupić, ale oczywiście jest też możliwość mechanicznego usuwania nadmiaru wody, czy to odkurzaczami takimi jak do prania materiałów, czy ewentualnie samymi urządzeniami, które odbierają wilgoć i komasują ją w środku. No to wszystko zależy od tego, jak tej wody wiele mamy w aucie.
0: No w każdym razie trzeba się tej wilgoci pozbyć. Łukasz Kiełbasa, ekspert od detailingu, był z nami w Wysokich Obrotach. Łukaszu, wszystkiego dobrego, miłego popołudnia życzę.
1: Bezpiecznie drogi. Dziękuję.

Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i gdzie te zagadki? Pytacie się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Proszę bardzo, będzie zagadka motoryzacyjna już za chwileczkę, już za momencik. I specjalnie przygotowana na dzień dzisiejszy zagadka motoryzacyjna, bo ma związek z mężczyzną, który teraz siedzi ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Uwaga, uwaga, moi drodzy, jest tak. Gdybym poprawnie, używając właściwego przypadku, w języku polskim oczywiście, zwrócił się do tego mężczyzny obecnego ze mną w studiu PRK, no nie mogę powiedzieć, jak on się nazywa, no bo to bym ułatwił za bardzo. No w każdym razie, gdybym zwrócił się poprawnie do niego, to wypowiedziałbym także nazwę modelu samochodu. I teraz moje pytanie, o jaki model samochodu chodzi dziś? A teraz już posłuchajcie go i... krzyczą tu nam, przepraszam, najmocniej troszkę się rozkojarzyłem, bo krzyczą mi do słuchawek, o co chodzi? No właśnie, o co chodzi? O jaki samochód chodzi? O to pytam, o jaki samochód chodzi? A przed wiadomościami drogowymi jeszcze wiadomość od was, drogowa naturalnie.
1: Cześć, Sato z tej strony. To tak a propos jeszcze tej jedynki w województwie śląskim, pomiędzy Sosnowiec i Jęzorem, faktycznie tam ciężarówka jest uszkodzona, ale jest 3-kilometrowy korek, już obydwa pasy powoli się posuwają, także jakieś 20 minut na pewno stracicie w kierunku tych. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy pięknie za informację od Sato. Jeszcze raz powtórzę w takim razie zagadkę. Gdybym poprawnie, używając właściwego przypadku w języku polskim, zwrócił się do mężczyzny, który za chwileczkę przedstawi wam informacje drogowe, to wypowiedziałbym także nazwę modelu samochodu. O jaki model samochodu chodzi? Zaczynamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sytuacja drogowa jest właściwie teraz tak samo skomplikowana, jak i zagadka dzisiejsza. Trudna sytuacja w wielu miejscach, bo i tak przybywa samochodów, wiele korków, wiele spowolnień, ale niestety także wypadki, kolizje. Właściwie mamy no prawie, że co minutę, co dwie minuty jakąś informację nową. W tej chwili dostaliśmy wieści z województwa małopolskiego z autostrady A4, gdzie pomiędzy Brzeskiem a Bochnią zderzyły się dwa samochody osobowe. Na kilometrze 462 zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa i Katowic i cały czas obserwujemy tam spory korek. A czwórka zakorkowana jest także na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, a także na fragmencie śląskim niedaleko Katowic, Mysłowic, a także pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od państwa. Słuchamy.
4: Szanowni kierowcy, między Dzierżoniowem a Sieniawką, dokładnie między Kołaczowem a Sieniawką, pożar samochodu na Górze Dębowej tak zwanej, wszyscy wracający z Dzierżoniowa, róbcie objazdy przez wioski obok, jeżeli jedziecie czy na Dzierżoniu, czy na Agiewniki, szukajcie objazdów, pali się porządnie, szerokości i bezpieczeństwa na drodze.
3: Autostrada A2 w województwie mazowieckim nadal już od ponad 3 godzin jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a węzłem Halinów. Na kilometrze 498 doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, przypomnę, i ruch nadal kierowany jest na objazd na Starą Dwójkę na węźle Mińsk Mazowiecki. I jeszcze jedna informacja, trasa ekspresowa S19 w województwie podlaskim, pomiędzy Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami. Niedaleko miejscowości Starowieś, na kilometrze 131, ciężarówka wypadła z jezdni i uderzyła w drzewo. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Czy chodzi o syrenę? Andrzej pisze w aplikacji.

0: aplikacji. Syreno, ty.
1: Tego się nie spodziewaliśmy chyba.
0: Nie spodziewaliśmy się. Nie chodzi o syrenę, to raczej rodzaj męski, jak słychać po głosie. W każdym razie, senator może jakiś, Sep Wawa pisze. Będziesz kandydował?
1: Nie. Też mi nic nie wiadomo, nie. Ale no, czas pokaże.
0: No w każdym razie na razie nie chodzi o senatora, ani o syrenę. Raz jeszcze w takim razie. Gdybym poprawnie, używając właściwego przypadku w języku polskim, zwrócił się po imieniu do mężczyzny, który odezwał się przed momentem i informował o sytuacji drogowej, to wypowiedziałbym także nazwę modelu samochodu. I o ten model dzisiaj pytam. Jaki to model? Wiecie, jak wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: 10 stopni na termometrach, w Zakopanem i tam jest najchłodniej, najcieplej, w Legnicy 15,3. Czy będzie padać? No właśnie, chyba pada, tak? Halo?
1: No oczywista sprawa, słuchajcie, z tymi światłami. Ja mam włączone światła mijania cały rok.
0: Okej.
1: Okay. Mam ustawiony przełącznik na światłach mijania i nawet się nie interesuje, jakie światła mam włączone, bo wiem, że są zawsze mijania.
0: Tak.
1: I przód, i tył świeci.
0: Tak.
1: A jak wychodzę z samochodu, wyłączam go, wyłączam kluczyk i światła gasną, tak? I większość samochodów już też tak chyba ma, więc żadne tam automaty, żadne przełączanie, takie. Mieć włączone cały czas na światłach mijania i tyle. W prywatnym swoim samochodzie i w służbowym mam ustawione tak samo i sprawa załatwiona. Nie muszę o niczym pamiętać. Pozdrawiam. Dawid z Kamika.
0: No właśnie, światła mijania dziś się przydadzą, bo ma padać na północy i na zachodzie. Ale szczegóły już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, zapowiadane przez synoptyków. Na północy kraju przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia również na krańcach zachodnich będzie padało. Więc światła mijania zdecydowanie światła mijania. Pamiętajcie, że tak naprawdę przepisy mówią o tym, że przez cały dzień jeździmy w Polsce na światłach mijania, a te dzienne możemy używać wtedy, kiedy pogoda jest ładna. Dziś, no nie za bardzo ta pogoda. Wiatr mamy umiarkowany i dość silny i ten wiatr także nam przeszkadza, bo nawet w porywach do 85 km na godzinę potrafi dmuchać z zachodu i z południowego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to jest z tym samochodem? Gdybym poprawnie, używając właściwego przypadku w języku polskim, zwrócił się po imieniu do mojego redakcyjnego kolegi, który będzie za 8 minut informował o sytuacji drogowej, to wypowiedziałbym dziś także nazwę modelu samochodu. Specjalnie nie mówię tego imienia na razie, żeby nie ułatwiać wam. O jaki samochód chodzi? Halo, halo?
3: Witajcie, PRK.
0: Witamy.
3: Pewnie chodzi o nazwę Adam, Opel Adam. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Seb Wawa też twierdzi, że to Adam. Jacek z Australa też, czy chodzi o Opla Adama, pyta. Nie, nie chodzi o Adama.
4: Renault Rafale chyba chodzi. Cześć, Toczek.
0: Pozdrawiam, Toczku, Renault Rafale. Ja nie mówię, że będę zwracał się po imieniu do prezydenta Warszawy, więc nie chodzi o Rafała. Nie chodzi o Rafała. Jestem pewny, a kto tu jest pewny? A Krzysztof i Magdalena są pewni, że odpowiedź na zagadkę zadaną przez szanownego redaktora, dziękuję pięknie, to jest Omoda 5. Nie, nie zwracam się tak do mojego kolegi. Nie, mój kolega, który informuje o sytuacji drogowej, absolutnie nie ma na imię Omoda 5. Jedziemy dalej, oczywiście, i cały czas zagadka aktualna oczywiście. Gdybym poprawnie, używając właściwego przypadku w języku polskim, zwrócił się po imieniu do kolegi, który będzie informował o sytuacji drogowej, to bym wypowiedział także nazwę modelu. O jaki model chodzi? Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: No łatwo nie jest. Opel Karl, czyli Karol. Aga z Rafałem z Oplatak twierdzą Karol Domoracki. No nie, nie. Chyba nie brzmi, nie?
1: Znaczy pasuje.
0: Pasuje, ale nie w tej zagadce.
1: No właśnie.
0: Może Aston Martin Victor. Adam twierdzi. No właśnie, na Martina też ktoś stawia. A, Łukasz z Santa Fe. Martin Domoracki.
1: No też brzmi. Też
0: ale
1: brzmi.
0: Po polsku?
1: No właśnie, ten Aston Martin też brzmi ładnie.
0: No właśnie.
1: Ale też nie.
0: Też nie. Czy to jest Seat Leon? Roman z Pedrzota się pyta. Leonie, tak, czy nie? Nie, nie Leon. Halo, halo.
2: To chodzi o Forda Ka. Pozdrawiam serdecznie. Stały słuchacz Rafał.
0: Pozdrawiam stały słuchaczu Rafale. Ford Ka? To daleko, daleko, daleko. Halo.
3: Dzień dobry, powitać.
0: Witam.
3: Chodzi o Jacob, chińską markę samochodów. Pozdrawiam, Kadas.
0: Pozdrawiam, Kadas. Jacob. To też nie po polsku. A ja mówię wyraźnie, gdybym poprawnie, używając właściwego przypadku w języku polskim, zwrócił się po imieniu do kolegi Domorockiego, który zaraz będzie informował o sytuacji drogowej, to wypowiedziałbym także nazwę modelu samochodu. Nawet nie wiecie, jak ciężko mi pominąć to imię.
1: No,
0: żeby po prostu
1: ja
0: nie
1: już
0: ułatwiać.
1: Sam nie wiem, jak ja mam na imię nawet.
0: W każdym razie, o jaki samochód chodzi? Po imieniu do kolegi Domorackiego zwracamy się i już mamy nazwę samochodu. Jaki to samochód? Czekam na odpowiedzi, a teraz... A, jeszcze, halo, halo, ktoś może teraz strzeli.
4: Czy to chodzi o samochód Volvo, który po norwesku znaczy toczy się?
0: A, to nie, kolega Domoracki się nie toczy, nie zatacza absolutnie. Teraz będzie informował o tym, co się dzieje na drodze.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Autostrada A4 w województwie małopolskim jest nadal zakorkowana w kierunku Krakowa pomiędzy Brzeskiem a Bochnią, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 462. Zablokowany jest tam jeden pas i cały czas jedzie się zdecydowanie wolniej na odcinku ponad 3-kilometrowym. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. Jeżeli chodzi o inne trasy w Małopolsce, to mamy także utrudnienia na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki i to w obu kierunkach. Podobnie na krajowej 28, niedaleko Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Mszany Dolnej, Limanowej czy Gorlic, także na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim oraz na krajowej 49 na wysokości Białki Tatrzańskiej. Autostrada A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a węzłem Halinów nadal jest zablokowana w kierunku Warszawy. Po godzinie 12, czyli właściwie 4 godziny temu, doszło tam do tragicznego wypadku na kilometrze 498. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a w tym wypadku uczestniczyły dwa pojazdy, osobówka i samochód ciężarowy. Ruch kierowany jest na objazd na starą dwójkę na węźle Mińsk Mazowiecki. Na ekspresowej 8 cały czas utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Warszawy pomiędzy Rawą Mazowiecką a węzłem Julianów. Na kilometrze 388, gdzie doszło do pożaru ciężarówki, jezdnia w kierunku Warszawy jest właśnie zwężona. Mamy informację, że ruch odbywa się tam najpierw pasem prawym, a następnie pasem lewym. Jeszcze jedna informacja, trasa ekspresowa S61 Suwałki-Budzisko. Tutaj cały czas mamy blokadę w kierunku granicy państwa.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawdopodobnie chodzi o stara. Dobrej zabawy życzy Bartek Tomaryny. Nie, no taki stary to nie. Halo, halo. Kto jeszcze?
7: Witam.
0: Witam.
7: Czy to może chodzić o Seata Leona? I zwracasz się do gościa Leon? Pozdrawiam, Michał z Kii.
0: Pozdrawiam, Michale Meski. Nie, do tego gościa nie zwracam się, Leon.
1: Dobre.
0: Dobre.
1: Dobre, ja bym uznał.
0: Ja nie mogę, naprawdę. Tutaj piszą ludzie, coś trudna dzisiaj ta zagadka. Ania Starnowa pisze, że jedyne, co przychodzi jej na myśl, to Jake'u. Nie, to nie jest Jake'u. Tak po polsku się nie mówi. Nie chodzi o stara, oczywiście nie chodzi o Tomaso, czyli Tomasza, jak twierdzi Kazimierz, ale tu proszę bardzo, coraz bliżej jesteśmy. Adam twierdzi, to jeszcze raz, Nissan Cube.

To już bliżej, Adamie. Nie chodzi o Nissana Cube, ale to już bliżej. Natomiast Artis Ząbek pisze: cześć Robercie, na pewno chodzi o samochód pancerny Kubuś. Nie chodzi o samochód pancerny Kubuś, ale jesteśmy naprawdę coraz bliżej, coraz bliżej. O jaki samochód chodzi? Czekam na odpowiedzi.

0: To pewnie będzie BMW i3. Jest w BMW i3 zawarte w Jakubie, Zbigniew twierdzi. A, że i E na końcu jest, tak? A E niby to 3. Zbigniewie, dosyć fajny pomysł, naprawdę, wymaga inteligencji, ale nie chodzi o BMW i3. Syreno przesadziłem, ale teraz już wiem, że chodzi o Jaguara. Nie, nie chodzi o Jaguara, halo?
1: No witam ciebie ponownie, Robercie. No, słuchaj, witam. Tak słucham.
0: Słuchaj.
1: Czy to nie chodzi przypadkiem o samochód McLaren Artura? Tak on się nazywa dokładnie, Artura model. Ja bym o tym modelu obstawiał, tak?
0: Rozumiem.
1: Więc Artura. Może to jest to.
0: Ale nie mogę się, zwracając innym imieniem do kolegi Domarackiego niż nosi, prawda? Nie mogę się zwracać do niego Arturze. Więc nie, nie chodzi o Artura. A o kogo chodzi? Halo, halo.
2: Iza z Volvo. Czy to Skoda Yeti? Pozdrawiam.
0: Nie jest to Skoda Yeti. Cześć, Robert Remek pisze. Pewnie zwracasz się do kolegi Kuga i wtedy to by był model Ford Kuga. Nie, nie zwracam się do kolegi Kugo. Nie, Remku. Ale jesteśmy coraz bliżej.
3: Dzień dobry, powitać.
0: Dzień dobry.
3: Na jeden model Mercedesa mówiono Kubuś.
0: O!
3: Może chodzi o to. Pozdrawiam, Kades.
0: Coraz bliżej jesteśmy, ale to nie chodzi o tego Mercedesa. Dzień dobry, mój mąż mówi, że to będzie Fiat Vino. Pozdrawiam gorąco, Marta z GLE. Marto, chyba mąż rozpoczął już weekend. Nie chodzi o tego Fiata, albo słownik zrobił jakiegoś psiku.

Jonesa. Zbliżamy się do dobrej odpowiedzi. Wierzę, że już niedługo jej udzielicie i będziecie wiedzieć, o jaki samochód dziś chodzi w naszej zgadywance w wysokich obrotach. Jedziemy cały czas, oczywiście na wysokich obrotach. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja czekam z niecierpliwością. Aha, no i jeszcze oczywiście dzisiaj wycieraczki do zdobycia na sezon jesienno-zimowy. Nissan Maxima? Nie.

Gdybym poprawnie, używając właściwego przypadku w języku polskim, zwrócił się po imieniu do mojego kolegi, który za chwileczkę będzie informował o sytuacji drogowej, to wypowiedziałbym nazwę tego modelu. O jaki model chodzi? Za chwileczkę wiadomości drogowe już

0: Podpowiem jak mogę. Za chwileczkę wiadomości drogowe przedstawi stary Jake'u, De Tomaso, Adam Cube i 3 Jaguar, Yeti, Leon.
1: Volvo.
0: Do Moracki w każdym razie.
1: O.
0: Jeszcze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 jest zakorkowana, jak to zwykle bywa o tej porze, w wielu miejscach, chociażby na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku Wrocławia. Podobnie pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, na fragmencie remontowanym w kierunku Katowic, a także w województwie śląskim na wysokości Katowic, a także Mysłowic. Chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa. Tutaj korek liczy ponad 5 km. A4 jest zakorkowana także w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, a także pomiędzy Brzeskiem a Bochnią, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 462. Zablokowany jest tam jeden pas, cały czas w kierunku Krakowa właśnie. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie podlaskim, trasa ekspresowa S61 nadal jest zablokowana w kierunku granicy państwa, pomiędzy Suwałkami a Budziskiem. Przypomnę, mniej więcej o godzinie 13, czyli ponad 3 godziny temu, na kilometrze 210, niedaleko miejscowości Szymanowizna, zderzyły się dwa busy. Był to wypadek i droga w kierunku granicy państwa właśnie jest zablokowana całkowicie. Ekspresowa 8 jest zwężona w kierunku Warszawy, pomiędzy Rawą Mazowiecką a Julianowem, na kilometrze 388. Tutaj doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy w województwie pomorskim. Tutaj oczywiście popołudniowe godziny szczytu w pełni. Zakorkowana jest i trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, i droga krajowa nr 20 pomiędzy Żukowem a Egiertowem, i krajowa 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim oraz remontowany fragment autostrady A1 na wysokości Tczewa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Alfie. Kolejne imię mamy. Ładnie. Czy chodzi o Alfa Romeo, czyli Alfie? Nie chodzi o Alfa Romeo. No dobra, wreszcie pojawiają się dobre odpowiedzi. Oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców już nie będziemy dłużej trzymać w niepewności. Zwłaszcza, że Andrzej, nasz słuchacz, pisze tak. Dobra, koniec żartów. Już nie żartujemy, no oczywiście.
1: Były czasy na żarty.
0: Tak, teraz już całkiem na poważnie. Poprawna odpowiedź to, no właśnie, to...
3: Czyżby chodzi o Fiata Kubo? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Czy chodzi o Fiata Kubo?
4: Zwracacie się do waszego kolegi Kubo, więc chodzi o Fiata Kubo. Pozdrawiam, Adrian z Limanowej.
0: Brawo, Adrianie, oczywiście, że tak. My zwracamy się do naszego kolegi Kubo. Fiat Kubo to jest dobra odpowiedź. Kochani, to słownik zwariował. Miał być Fiat Kubo, Marta z GLE. Okej, oczywiście, że tak. Kto jeszcze wiedział?
5: Halo.
0: Dzień dobry.
5: Czy to chodzi o Fiata Kubo? Tu Franciszek z Kamika, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Franciszku z Kamika, oczywiście, że tak. To jest jedyna prawidłowa odpowiedź, jest Fiat Kubo, a gdybym użył prawidłowego przypadku, to bym powiedział Kubo, co tam na drogach słychać. I dlatego taka zagadka. Kubo, Łukasz z Santa Fe, Kubo, Toczek się poprawił, Piotr i Jan z Oktawii też wiedzieli, Przemy wiedział, Arczan wiedział, Zbyszek ze Skali wiedział, Iwona wiedziała i kto jeszcze wiedział?
6: Dzień dobry. Odpowiadam na zagadkę, to na pewno jest Fiat Kubo.
0: Tak.
6: Pozdrawiam, Maciek Formentu.
0: Pozdrawiam, Maćku, oczywiście. Łukasz z Dafa, Sylwester sypnęło dobrymi odpowiedziami. Oczywiście, że tak, to Fiat Kubo. Kubo, a wiesz, kto pierwszy wiedział?
1: Nie wiem, ale się pewnie zaraz dowiemy.
0: Oczywiście, że tak, posłuchajmy.
7: Cześć, Toczek, jeszcze raz. Oczywiście chodzi o Fiata Kubo. Kuba Domaracki, Jakub Domaracki i Fiat Kubo. Toczek.
0: No oczywiście, że tak. Toczek był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Misiek z Trójmiasta był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Miśku, Toczku, możecie pozdrawiać kogo chcesz. Brawa i fanfary dla wszystkich innych, którzy rozgryźli. Kubo, ciebie?
1: Trudne było.
0: Było trudne, ale się udało. W każdym razie mamy rozgrzane szare komórki, więc zgłaszajcie się już do konkursu o wycieraczki. Jeżeli uważacie, że wasze wycieraczki nie nadają się już na nowy sezon jesienno-zimowy, to zapraszam. Za chwileczkę ktoś wygra wycieraczki. Jak się zgłosić? Wystarczy swoje imię i

i numer telefonu podać w aplikacji, więc imię i numer telefonu, albo jak nie chcecie imienia, no to możecie pseudonim artystyczny. Imię lub pseudonim artystyczny i koniecznie numer telefonu, pod którym mamy oddzwonić. Za chwileczkę gramy.

0: No to co, zaczynamy rywalizację o wycieraczki. Nowiutkie wycieraczki, ale do jakiego samochodu i dla kogo?
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Basia jest z nami dzisiaj. Dzień dobry, Basiu, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie. Jak tam przed weekendem?
2: Fajnie się... właśnie zaparkowałam, wszystko się pięknie szykuje.
0: Super, fajnie. Weekend. A jaki samochód zaparkowałaś? Do jakiego samochodu będziesz walczyła o wycieraczki?
2: Do Forda Escape.
0: Ford Escape. No dobrze, sprowadzone z Ameryki?
2: Tak jest.
0: Ha! No dobrze, w takim razie myślę, że dobierzemy wycieraczki oczywiście, ale zanim pogratuluję ci wycieraczek, będziesz musiała odpowiedzieć na pytanie. Takie są reguły.
2: Spróbuję, oczywiście.
0: Nawet nie próbuj, tylko odpowiedz, dobrze? Okay. Jakbyś nie znała odpowiedzi na to pytanie od razu, no to ja ci podpowiem, tylko po prostu musisz powiedzieć, że chcesz podpowiedź, dobrze?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, za chwileczkę będzie o Fiacie Kubo znowu, bo dziś pytałem o ten samochód.
2: Okej, słyszałam.
0: Wiesz, jaki to samochód, czy nie? Czy mam ci wytłumaczyć?
2: Nie, nie widziałam.
0: Nie widziałeś go nigdy? No to uważaj. Fiat Kubo to jest taki kompaktowy, mały, taki dosyć kwadratowy samochodzik, praktyczny, osobowo-dostawczy samochód. I co ciekawe, bliźniacze konstrukcje do Fiata Kubo mają także Peugeot i Citroën. I teraz moje pytanie. Jak się nazywa bliźniak Fiata Kubo ze znaczkiem Citroena na masce? Wiesz czy nie wiesz?
2: Chyba muszę poprosić o podpowiedź.
0: Proszę bardzo. Przedzieramy szybę. Za chwileczkę, mam nadzieję, wszystko będzie jasne. Tak samo jak ten Citroen, nazywa się również kapitan, który w łodzi podwodnej, która się nazywała Nautilus, spędził 20 tysięcy mil w podmorskiej żegludze.
2: No wychodzi na to, że Nemo.
0: Brawo! Oczywiście, że tak. Wielkie brawa dla ciebie, Basiu. Citroen Nemo, tak się nazywa bliźniak Fiata Kubo, a Peugeot się nazywa Biper. No w każdym razie...
2: Super.
0: To super. W każdym razie trochę mniejsze niż ten twój Escape, wiesz? Te samochody są.
2: No, ale fajne. Zgrabne, ale fajne.
0: Zgrabne, ale fajne. Dobra, no to wycieraczki nowe na nowy sezon należą do ciebie. Jeszcze przed weekendem udało się. Miłego weekendu życzę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: Wypadek na autostradzie A2 na 161 kilometrze w kierunku Poznania. Patryk informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców. No i wreszcie mogę, wiesz, nie gryźć się w język. Teraz przed wami Yeti Domoracki.
1: Rzeczywiście nie gryzłeś się w język.
0: Kuba Domoracki i wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznę od województwa mazowieckiego i najnowszej informacji z autostrady A2. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a węzłem Halinów, gdzie chwilę przed godziną 12 doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 498. W zderzeniu osobówki i samochodu ciężarowego jedna osoba zginęła i trasa w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. Ruch kierowany był na objazd. W tej chwili dostaliśmy informację, że właściwie już żadnych utrudnień tam nie ma. Jezdnia jest całkowicie odblokowana, ruch odbywa się w sposób płynny i właściwie żadnych spowolnień także też tam już nie ma. To było województwo mazowieckie i autostrada A2. Teraz południe naszego kraju, województwa małopolskie i śląskie. Tutaj niestety mamy bardzo dużo korków, jak to zwykle bywa o tej porze, zwłaszcza w piątek. Mamy także informację o zdarzeniu drogowym na A4 na wysokości węzła Mysłowice na jezdni w kierunku Katowic. Trasa jest zablokowana w kierunku Krakowa i niestety obserwujemy tam bardzo poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się już na wysokości węzła Katowice-Mikołowska. Ten fragment można omijać oczywiście sąsiednią trasą numer 79 przez Katowice i Mysłowice także. Autostrada A4 cały czas jest zatłoczona i zakorkowana na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, a także pomiędzy Brzeskiem a Bochnią w kierunku Krakowa. Tutaj przypomnę, zderzyły się dwa samochody osobowe właśnie w kierunku stolicy Małopolski i zablokowany jest jeden pas na kilometrze 462. I jeszcze jedna informacja, droga krajowa numer 10, Toruń-Lipno. W pobliżu miejscowości Brzozówka na kilometrze 321 obowiązuje ruch naprzemienny. To w związku ze zderzeniem auta osobowego i ciężarówki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Let's go.

0: A jak będzie dzisiejszej nocy, zdaniem synoptyków, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze na północy silny wiatr, ostrzeżenia synoptyczne pierwszego stopnia dla Mazur, dla Warmii, dla Suwalczyzny, dla Pomorza również. Tam wieje i wiać będzie przez przynajmniej pierwszą część nocy intensywnie. Jeżeli chodzi o temperaturę, na razie 10 stopni w Zakopanem i tam jest najchłodniej, najcieplej w Legnicy, na Dolnym Śląsku 14 stopni. A jeżeli chodzi o aurę, no to w późnym wieczorem i nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie przejściowo małe będzie. Opady deszczu, to nas czeka. Stopniowo przemieszczające się od zachodu w głąb kraju będzie nam towarzyszył dzisiejszej nocy deszcz w trakcie jazdy. Miejscami nawet intensywne, jak twierdzą synoptycy, a jeżeli chodzi o temperaturę, no to od 8 do 11, tak przeważnie zobaczymy na termometrach, miejscami na wschodzie 7, a na południowym wschodzie nawet od 4 do 6. Najcieplej będzie na Półwyspie Helskim, tam 12 na termometrach. Wiatr przeważnie umiarkowany, może być porywisty, do 75 km na godzinę w porywach, wiał będzie nocą z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jedziemy na wysokich obrotach z Red Hot Chili Peppers, Higher Ground. To jest utwór Stevie'ego Wondera, ale w takiej bardziej dynamicznej wersji teraz na antenie PRK Polskiego Radio Kierowców. Jak powiedziałem, Red Hot Chili Peppers, skłaniam się już minutę po godzinie 17 i wciąż na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radio Kierowców. Zapraszam, Robert Kilena.

0: do celu, oczywiście w stronę weekendu. Natomiast tak sobie pomyślałem, że skoro mamy ten piątek, piąteczek, piątunio, to no może kolejna zagadeczka.
1: Bardzo dobry pomysł.
0: Już nie o Kubie, będzie zagadka.
1: I bardzo dobrze.
0: Nie o Fiacie Kubo, ale związana z dniem dzisiejszym.
1: O.
0: Zaczęliśmy, mogę podpowiedzieć tym, którzy...

0: urwał kurze, tak? Tak powinienem zadać to pytanie. W związku z tym, jeżeli wiecie, co się urwało, no to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Chyba łatwe, co? Na koniec wysokich obrotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważnie zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta. Pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, ale także w przeciwną stronę obserwujemy spory ruch. W województwie mazowieckim sporo cierpliwości przyda się także na Krajowej Siódemce, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem. Podobnie na Krajowej 79, pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią oraz na Krajowej 61 na wysokości Zegrza. Coraz większy ruch także na A2 pomiędzy węzłami Konotopa, Pruszków a Grodzisk Mazowiecki w kierunku Łodzi i także przybywa samochodów na S8 od Warszawy w kierunku Mszczonowa czy dalej Piotrkowa Trybunalskiego. Cały czas utrudnienia utrzymują się na południu naszego kraju, na autostradzie A4. Pomiędzy Brzeskiem a Bochnią mamy zwężenie w kierunku Krakowa w związku ze zderzeniem dwóch samochodów osobowych. No i A4 oczywiście także jest mocno zakorkowana na obwodnicy Krakowa, czyli dzień jak co dzień. No i na wysokości Katowic i Mysłowic także bardzo poważne utrudnienia na jezdni w kierunku Krakowa. Autostrada jest tam zablokowana i wielokilometrowy korek zaczyna się już na wysokości węzła Katowice-Mikołowska. Ten fragment najlepiej omijać drogą krajową numer 79 przez Katowice i Mysłowice. Ta trasa jest co prawda także zakorkowana, ale przejezdna. I jeszcze wspomnę o jednej trasie. Droga ekspresowa S61 w województwie podlaskim. Tutaj mam dobrą informację. Nie ma już blokady w kierunku granicy państwa pomiędzy Suwałkami a Budziskiem, gdzie po godzinie 13 zderzyły się dwa busy. Ruch już jest możliwy i odbywa się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co ten wąski narobił? To jest ostatnie dzisiejsze pytanie, jeżeli chodzi o wysokie obroty i rozgrzewkę szarych komórek przed weekendem, więc posłuchajcie.
3: Widzisz, wąski coś narobił? Urwałeś kurze złote...
4: Co, Stefan, ja przecież nic.
0: No właśnie, co urwał kurze wąski? Tak brzmi pytanie, jeżeli wiecie, pamiętacie to. Ściskam kciuki i czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my sobie jedziemy. 13 minut po godzinie 17. Dobra godzina na odpowiedź.

0: No to jak to jest z tym wąskim... Nie wąsko tutaj się wysilaliście, widzę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i bardzo dobre odpowiedzi, same dobre odpowiedzi, żadnych złych odpowiedzi, czyli jednak wąski w narodzie popularny jest. Co urwał kurze wąski? Halo, halo.
1: Cześć, Rysiek z Kamika.
0: Cześć, Ryśku.
1: Otóż wąski urwał kurze złote jaja. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.
0: Pozdrawiam. Tak mi się zdaje, że wąski urwał kurze złote jaja, pisze Sebastian Staunusa. I ma rację Sebastian. Dobrze ci się wydaje, Sebastianie. Może to złote jaja. Daniel w drodze na koszykówkę w Bydgoszczy. Nawet nie może, tylko na pewno. Halo, halo.
2: Wąski urwał kurze złote jaja.
0: Tak
2: pozdrawiam,
0: jest.
2: Pozdrawiam, Andrzej.
0: Pozdrawiam, Andrzeju. Patryk też wiedział. Bartek Tomaryny, Mieciu, Karol z Dokera, Foxloft, Tomek, Kasia z Mielca. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
3: Dzień dobry, powitasz.
0: Dzień dobry.
3: Widzisz wąski? Urwałeś kurze złote jajo. Pozdrawiam, Kadas.
0: Tak, to leciało. Oczywiście, że tak. Halo, halo.
4: Wąski urwał kurze złote jajka. Pozdrawia Garbaty Olo.
0: Garbaty Olo był najszybszy z odpowiedzią i teraz tak się zastanawiam, bo to jednak o jaja chodziło, a nie o jajka. No ale dobra, niech będzie, ponieważ zbliżamy się do weekendu. Garbaty Olo był najszybszy z dobrą odpowiedzią. Jan 500, Sep Wawa, Direx, Ania Starnowa, Tomek, CRX, wszyscy wiedzieli. Rafał z Mazdy był najszybszy spośród tych, którzy pisali, więc Rafale, Olo, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Brawa dla wszystkich, którzy zdecydowali się odpowiedzieć, dobrze odpowiedzieli i tak to rozgrzani, jeżeli chodzi o szare komórki, zmierzamy w stronę weekendu. A teraz dowód na to, że tak było.
5: Widzisz, wąski coś narobił? Urwałeś kurze złote jaja.
6: Co, Stefan, ja przecież nic.
0: No właśnie, wąski nic, a nie by urwał. No. 20 minut po godzinie 17, ruszamy na

0: Już 26 minut po godzinie 17. Czas na koncert życzeń. Ostatni dzisiejszy koncert życzeń. Rafał z Mazdy. Jak zawsze pozdrowienia dla taty Darka z Mazdy. Proszę bardzo, przynajmniej w rodzinie miłość do jednej marki triumfuje. Darek z Mazdy od Rafała z Mazdy jest pozdrowiony. Za chwileczkę dla Darka piosenkę. I dla kogo jeszcze?
1: Dzięki, pozdrawiam ekipę radia oraz wszystkich zakręconych motoryzacją.
0: Okej.
1: Z tej strony Garbatolu, szerokości i miłego długiego weekendu.
0: Długi weekend? Naprawdę długi? Taki normalny ten weekend chyba, przynajmniej ten, bo dopiero 11 listopada chyba będzie ten długi. No w każdym razie dla wszystkich z pozdrowieniami od Olo teraz gramy.

0: osobę poprzez aplikację. Kto z nami? Halo, halo?
1: Siema, siema. Pinio z tej strony.
0: No i?
1: Lepiej późno niż wcale. Musiałem się odezwać dzisiaj, bo skoro dzień jajek, to jajosz musi się odezwać. No, ja kocham jajka w każdej postaci, mogę je jeść bez przerwy, a najlepsze są z majonezem i z solą kalanamak, po prostu petarda. No.
0: Z majonezem i z solą?
1: Z czym? Pozdrawiam serdecznie, jadę do domku, zostało 8 km, jeszcze sklepik po drodze i jest weekendzik. Siemka miłego weekendziku.
0: No to skoro sklepik po drodze, to chyba jajka jakieś będą kupione, tak mi się wydaje, na kolację. Światowy Dzień Jaja dzisiaj i dlatego o te jaja pytaliśmy i dlatego takie żarty sobie też trochę robiliśmy dziś w Wysokich Obrotach. A teraz całkiem na poważnie o 17.30 Kuba Domoracki.
2: I serwis drogowy.
0: Serwis drogowy, tak, tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie śląskim na wysokości Mysłowic, dokładnie pomiędzy węzłami Murckowska a Mysłowice, doszło do karambolu 5 samochodów osobowych. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej pół godziny temu na kilometrze właśnie 346. Droga w kierunku Krakowa jest zablokowana, wyznaczono tam objazd. No i niestety mamy tam bardzo poważny korek, wielokilometrowy korek, który zaczyna się już na węźle Katowice-Mikołowska. Czyli ten fragment najlepiej by omijać zdecydowanie wcześniej i na przykład już na wysokości Gliwic kierować się na drogową trasę średnicową na Gliwice, na Zabrze, na Chorzów, Katowice, a potem krajową 79 dojechać do ekspresowej jedynki na wysokości Mysłowic. Wtedy to jest węzeł Sosnowiec-Jęzor właściwie. I wtedy można ominąć te korki. Co prawda właśnie w Katowicach, w Mysłowicach także jest spory ruch, no popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego po prostu, ale te trasy są przejezdne. A czwórka jest zakorkowana także w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Balice a Kraków-Łagiewniki i to zarówno w kierunku Tarnowa, jak i w stronę Katowic i oczywiście spory ruch także obserwujemy na Zakopiance i w Gaju i w Libertowie, a także na Podhalu niedaleko Nowego Targu, Szaflar Bańskiej Niżnej, Poronina i samego Zakopanego. Popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim, a dwójka korkuje się pomiędzy Konotopą Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim, podobnie Krajowa 50 niedaleko Wiskitek oraz Krajowa 7 w pobliżu Łomianek. I jeszcze województwo kujawsko-pomorskie, trasa ekspresowa S5. Pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Sartowice doszło do awarii ciężarówki i wycieku płynów z pojazdu. Na 4 kilometrze zablokowany jest jeden pas w stronę Poznania.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Zibi ze Skody pyta, czy tunel koło Kamiennej Góry na S3 jest już otwarty po pożarze. Zibi, sprawdzamy tą informację i postaram się dowiedzieć. Oczywiście za 9 minut najnowsze informacje drogowe u nas, więc prawdopodobnie już będziemy coś wiedzieć. A jeżeli wy wiecie wcześniej, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bo już jechaliście na przykład S3 przez ten tunel, to dajcie znać, Zibi będzie usatysfakcjonowany. Czy tunel koło Kamiennej Góry na S3 jest już otwarty po pożarze, czy jeszcze nie?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: No i to my naprawdę bardzo lubimy w tym radiu, w naszym radiu PRK, Polskim Radiu Kierowców, z tego prostego powodu, że raz, dwa pytanie, jest odpowiedź, pomagamy sobie nawzajem i to bardzo dobrze. Sławciu z BMW twierdzi S3, tunel Bolków, Kamienna Góra zamknięty, jechałem 15 minut temu, Zibi ze Skody też już wie, bo widział, niestety zamknięty objazd starą piątką. Dziękuję Sławciu z BMW, że Zibiemu próbowałeś pomóc, ale Zibi sam sobie pomógł. Kuba też zdobywał informacje i zdobył, prawda?
1: Tak, tak, tak. Też oczywiście mówię, że zamknięta, drogowcy też tak mówią, z Dolnego Śląska. Na niedzielę zaplanowano tam testy bezpieczeństwa. Jeśli wypadną pomyślnie, no to tunele zostaną otwarte w poniedziałek najbliższy, 12 października. No a jeżeli nie pomyślnie, no to nie wiadomo. Nie potrwa dalej.
0: No właśnie. Będziemy na bieżąco oczywiście informować. Dziękuję, że jesteście z nami. Kolejne pytanie zdaje się do ciebie, Kuba.
2: Witam kolegów redaktorów, który się z Kamika ponownie. Jadę właśnie szóstką na 25 kilometrze w kierunku na Świnoujście. Mapa mi pokazuje czerwony pasek przez kilka najbliższych kilometrów. Wiecie może, co tutaj się wydarzyło? Jest całkiem spory ten koreczek, dużo aucji się porusza, natomiast nie widziałem, nie słyszałem żadnej zapowiedzi odnośnie tego odcinka. Jakbyście mogli to sprawdzić i podać, byłbym wdzięczny.
0: Jakby był koniec roku szkolnego i pojawił się czerwony pasek, to bym wiedział.
1: No tak, i to by był powód do dumy i radości.
0: Jest. Ale teraz nie jest, prawda?
1: Nie, chyba. Zdecydowanie. W ogóle to nie ma nic wspólnego z tym czerwonym paskiem ze świadectwa. Tam trwają prace remontowe. Niedaleko węzła Kliniska i Rzęśnica, a zatem na trasie ekspresowej S6. I tutaj na fragmencie ponad dwukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, czyli ruch dwukierunkowo odbywa się jedną jezdnią, a prędkość jest ograniczona.
0: No to jak słyszycie, pytacie, my jak wiemy odpowiadamy, a teraz kolejne wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na ekspresowej Trójce w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Polkowice Południe. Na kilometrze 262 zablokowane są dwa pasy w kierunku Legnicy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie śląskim, to ona jest nieco lepsza niż była jeszcze chwilę temu. A czwórka już nie jest zablokowana w kierunku Krakowa, ale jest zwężona, częściowo zablokowana, tak można powiedzieć. Ruch jest możliwy jednym pasem. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Murckowska a Mysłowice, gdzie na kilometrze 346 doszło do karambolu 5 samochodów osobowych. No niestety mamy tam bardzo poważny korek wielokilometrowy, który zaczyna się już na węźle Katowice-Mikołowska. Także pomimo, że już nie ma blokady, to i tak chyba najlepiej omijać tę trasę i kierować się na drogę krajową numer 79 i przez Katowice i Mysłowice właśnie A4 ominąć. I jeszcze droga ekspresowa S8, Rawa Mazowiecka Północ, Julianów. Na kilometrze 387 doszło do wypadku 3 samochodów osobowych. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I już tylko 3 minuty i będzie godzina 18. Zbliżamy się coraz bardziej do weekendu. W piątek, piąteczek, piątunio na luzie dziś z Marcinem Koczybą. Dzień dobry, Marcinie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie to dzień dobry powinienem powiedzieć, czy już dobry wieczór bardziej?
1: Nie, już chyba bardziej dobry wieczór.
0: No właśnie, dobry wieczór.
1: Niestety.
0: To co dziś na luzie, czy nie na luzie?
1: Na luzie, ale z takim trochę elementem zastanowienia, bo porozmawiamy o projekcie zmian w przepisach, które jakby będą obciążać właściciela samochodu mandatem, który powinien zapłacić ten, kto nim jechał. Czyli mówiąc inaczej, wypożyczalnie, firmy leasingowe być może zostaną tym obciążone, to może grozić ich upadkiem. To na razie jest projekt, który gdzieś w komisjach sejmowych jest i chcemy opowiedzieć o tym, że to chyba nie jest dobry pomysł, dlatego porozmawiamy z tymi, którzy właśnie w firmach wypożyczalniach czy leasingowych pracują.
0: Wszystkie tematy, które interesują fanów motoryzacji, jak słychać na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, Marcin Koczyba po godzinie 18:00.

0: 18. PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili jest, już, bo mi tu mapa uciekła, nie wiedzieć dlaczego, dobrze, będziemy to mieli, jest 14 stopni w Legnicy, najchłodniej w Zakopanem, tam jest 9 stopni, synoptycy zapowiadają, że noc będzie raczej pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, a temperatura będzie dosyć niska, bo już teraz trochę spadła, bo napływa do nas chłodne powietrze polarne i ciśnienie w Warszawie w południe 1000 hektopaskali, potem trochę wzrośnie, no i w ciągu nocy temperatura od 4 stopni do 6, a na obszarach podgórskich około 2 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej. Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Czekamy też na raporty pogodowe, jaka pogoda u Państwa, no i jak Wam się dzisiaj podróżuje.

0: 10 minut po 18, Jakub Domoracki w studiu. Dzień dobry.
1: A, dzień dobry, dobry wieczór już.
0: Ty właściwie
1: prawie.
0: To już jesteś długi czas, więc no ja tak. Się tak witam, no ale ja dopiero przyjechałem.
1: Na drogach

0: drogi, bo wszystkie drogi nasze są.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 jest bez wątpienia bardzo poważnie zakorkowana cały czas w województwie śląskim, gdzie pomiędzy węzłami Murckowska a Mysłowice na kilometrze 346 doszło do karambolu 5 pojazdów osobowych. W kierunku Krakowa zablokowany jest tam jeden pas, czyli ruch jest możliwy, ale bardzo, ale to bardzo utrudniony, bo cały czas obserwujemy tam wielokilometrowy korek, który zaczyna się już na wysokości węzła Katowice Francuska, Katowice Mikołowska, czy nawet za węzłem Chorzów. No niestety te utrudnienia nie wiadomo jeszcze jak długo potrwają. Służby informują, że przynajmniej do godziny 19 potrwa sprzątanie powiedzmy autostrady A4 czy prace właśnie drogowe tam. Więc policja, a za nią także i Polskie Radio Kierowców radzi omijać tę trasę drogą krajową numer 79 przez Katowice i Mysłowice. Na ekspresowej trójce w pobliżu węzła Polkowice Południe doszło do wypadku motocyklisty. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Na kilometrze 262 zablokowane są dwa pasy w kierunku Legnicy. Jeżeli chodzi o popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim, to cały czas jednak one się utrzymują. Chociaż bez wątpienia tych korków jest zdecydowanie mniej, ale chociażby przybywa samochodów cały czas na trasach wyjazdowych z Warszawy. Na A2 pomiędzy Warszawą a Grodziskiem w kierunku Łodzi, także na Krajowej 7, pomiędzy Warszawą a Łomienkami w kierunku Płońska oraz na drodze 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po godzinie 18. Mówiliśmy Państwu, że porozmawiamy o nowym pomyśle, który gdzieś w komisjach sejmowych się pojawił, dotyczącym ściągania mandatów od kierowców, którzy jeżdżą samochodami z wypożyczalni czy leasingowymi. Razem z nami pan Hubert Laszczyk, reprezentujący Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Witam, dzień dobry.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Ten pomysł, o którym wspomniałem, to jest taki właśnie pomysł na to, jak poprawić ściągalność mandatów, która jest w Polsce niska. Tak przynajmniej się o tym mówi. No i teraz, jak by to miało wyglądać? Pan na przykład ma 50 samochodów firmowych i zatrudnia kierowców. I ci kierowcy nazbierają mandatów i te mandaty musiałby zapłacić pan? Jak pan to widzi?
1: No dokładnie wygląda to w ten sposób, że państwo proponuje zastąpienie mandatów nakładanych na sprawców wykroczeń opłatami administracyjnymi nakładanymi na właścicieli pojazdów. Więc każdy przedsiębiorca posiadający jakąś tam flotę pojazdów, mniejszą czy większą, zatrudniający kierowców, którzy no niestety czasem naruszają przepisy ruchu drogowego, musiałby zapłacić za nich opłaty administracyjne albo uzyskać od nich pisemne przyznanie się do winy i przesłać je do uprawnionych organów.
0: No tak, ale jeżeli taki pracownik powie nie, albo ten, kto wypożyczył auto, powie, a ja się nie zgadzam, to co, nie ma żadnego sposobu, żeby to wyegzekwować?
1: No, tutaj mamy problem. Mhm. Państwo sięgnęło po najniżej wiszące owoce i ściąga opłaty z których może, bez specjalnego wysiłku.
0: Trochę to wszystko wygląda dziwnie co najmniej, no bo zakładamy, że wypożyczyliśmy samochody, mamy wypożyczalnię, która ma, nie wiem, 50-100 aut i dostajemy 20 mandatów dziennie za tych, którzy jeździli. Oni mówią, że ale w życiu, skąd, mowy nie ma. No to jest duże zagrożenie dla płynności finansowej firmy.
1: No, największe zagrożenie to jest, wydaje mi się, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo jeśli taki użytkownik pojazdu wynajętego nie będzie jeździł zgodnie z przepisami, to w zasadzie nic mu za to nie grozi. Nawet nie narusza przepisów ruchu drogowego. Opłatę administracyjną, tak jak mówię, nawet nie mandat, zapłaci za niego właściciel pojazdu.
0: Czyli żadnych punktów karnych też? No
1: nie,
0: bo skąd?
1: Ani zagrożenia utratą uprawnień do kierowania pojazdami.
0: No trochę to rzeczywiście brzmi dziwnie. Ja się zastanawiam, jak to jest, no bo teraz tak, ma pan firmę na przykład, nie wiem, 50 tirów, tak zwanych, czyli ciągników siodłowych, no i kierowca, jeden, drugi, trzeci złapali mandat. Może pan to wyegzekwować od takiego pracownika w myśl tych nowych rozwiązań, które miałyby wejść?
1: No, każdego pracownika z osobna należałoby pozwać w trybie cywilnym do sądu. Proces trwa 2 lata na jedną instancję i prawdopodobnie się to wygra. Pytanie o możliwości faktycznego odzyskania środków wpłaconych do budżetu.
0: No bo tutaj jakby zagrożenie dla pracownika albo płacisz, albo żegnam, to on pójdzie gdzie indziej. Mamy w Polsce ogromne luki w transporcie, o ile wiem.
1: No, jeśli chodzi o kierowców. Tak. Nie dotyczy to tylko kierowców, oczywiście mówimy o przedstawicielach handlowych, o innych osobach, mhm, które użytkują samochody do celów służbowych. Ale to ma pan rację, no wpływ pracodawcy na pracownika pozostaje ograniczony. Oczywiście mówimy o środkach zgodnych z przepisami prawa pracy.
0: A prawo pracy co mówi w tym zakresie?
1: Pracownik musi wyrazić zgodę na potrącenie z pensji wszelkich obciążeń. Nie może to być zgoda blankietowa, nie może ona wynikać czyli ogólna. Nie może wynikać z żadnego regulaminu, nie może wynikać z ogólnych zapisów umowy o pracę. Musi to być odrębna zgoda na potrącenie każdej kwoty z osobna.
0: Czyli nie może to być taka zgoda podpisana przy umowie o pracę, że wyrażam zgodę, że jeśli w przyszłości tak, tylko każdorazowo.
1: Tak, i nie może to być, tak jak mówię, również zapis w regulaminie użytkowania samochodów służbowych, że pracownik jest zobowiązany do pokrywania takich opłat. Oczywiście zobowiązany jest, to oczywiste, natomiast nie ma żadnej możliwości faktycznego wyegzekwowania należnych środków poza wyrokiem sądowym.
0: Czyli jakby to podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, wygląda to tak, że albo pracownik łaskawie zgodzi się zapłacić mandat lub nie i wtedy mamy duży problem. To jeszcze o ile pracownik w jakiś sposób czuje się związany z firmą, w której pracuje, to jest pół biedy, ale w wypadku wypożyczalni, no to tutaj już mamy zupełnie obcych ludzi, którzy gdzieś znikną i do widzenia, tak?
1: No dokładnie tak, biorąc jeszcze pod uwagę wielomiesięczne opóźnienia w informacji.

0: od Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, która operuje systemem Canard, obsługującym odcinkowe pomiary prędkości, systemy Red Light i większość radarów. No to mamy tutaj sytuację taką, że wypożyczalnia otrzyma informację, że taka opłata administracyjna została nałożona, no na przykład pół roku później albo rok później po takim zdarzeniu.
1: No brzmi to jakoś tak, powiedziałbym, karkołomnie. To jest w tej chwili, mamy konsultacje społeczne, czyli co dalej z tym miałoby się dziać?
0: Czekamy na drugą wersję tych przepisów. Oczywiście my nie jesteśmy jako Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów jedyną organizacją, która w takich konsultacjach społecznych bierze udział. Związki pracodawców na przykład to jest inna organizacja, inne organizacje, które w tym również biorą udział, które również wyrażają swoje zdanie. I czekamy na poprawioną wersję przepisów. Zobaczymy, co się w nich znajdzie.
1: Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Naszych słuchaczy oczywiście zapraszam, żeby z nami zostać. Zapraszam do dyskusji w naszej aplikacji PRK Polskie Radio Kierowców.

0: 18.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Jakub Domoracki w studiu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety dzieje się niepokojąco na naszych drogach, bo to cały czas sporo korków, sporo spowolnień, ale niestety mamy także niepokojące informacje o wypadkach, o kolizjach, także o wypadku tragicznym. Ale po kolei na autostradzie A4 w województwie

0: Małopolskim. Pomiędzy węzłami Targowisko a Bochnia zderzyły się cztery samochody osobowe na kilometrze 457. To niedaleko miejscowości Proszówki. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Rzeszowa i już teraz obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek, który zaczyna się zaraz za Targowiskiem. Na A4 utrudnienia utrzymują się także w województwie śląskim, gdzie pomiędzy węzłami Murckowska a Mysłowice na kilometrze 346 doszło do karambolu pięciu samochodów osobowych i tutaj w kierunku Krakowa autostrada jest częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy, ale bardzo utrudniony, bowiem cały czas utrzymuje się tam korek. Tragiczne wieści z ekspresowej trójki z województwa dolnośląskiego, gdzie w pobliżu węzła Polkowice Południe doszło do wypadku motocyklisty. Mamy informację, że życia jednej osoby nie udało się uratować, natomiast kolejna osoba jest ranna. Na kilometrze 262 zablokowane są dwa pasy w kierunku Legnicy. Popołudniowe godziny szczytu cały czas jeszcze utrzymują się na Mazowszu. Ekspresowa ósemka jest zakorkowana pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotaroweckiego, to oczywiście w Warszawie, a spory ruch także na A2 pomiędzy Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim oraz na Krajowej Siódemce niedaleko Łomianek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cześć Marcin, zaczynamy weekend. Garaż i drobne naprawy przy maluszku, pisze nasz słuchacz. Dzisiaj uszczelnianie skrzyni, więc wrzucam na luz i relaksik. Pozdrawiam całe PRK i wszystkich słuchaczy. Paweł z Gubina, też pozdrawiamy i dziękujemy za ten wpis. Czekamy na kolejne.

0: 21 minut do godziny 19. PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do tematu naszej rozmowy. Wspomnieliśmy już Państwu o tym, że no jest taki projekt, który zakłada, że odpowiedzialność za wykroczenia drogowe w przypadku wypożyczalni czy firm leasingowych miałby ponosić właściciel samochodu, a nie ten, który no, mówiąc kolokwialnie, narozrabiał. No i to też moim zdaniem może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ja przypomnę, razem z nami pan Hubert Laszczyk, reprezentujący Polski Związek Wynajmu i Leasingu. Panie Hubercie, no to chyba tak rzeczywiście będzie, bo poczują się nagle niektórzy bezkarni, tak? Czy ja to dobrze rozumiem?
1: No my jesteśmy pełni obaw. Wszyscy, którzy jeżdżą po Polsce drogami, czy autostradami, czy SK-ami, wiedzą, że przedstawiciele handlowi, czy inne osoby użytkujące samochody oklejone, służbowe, a to nie są modelowi użytkownicy ruchu drogowego, czy uczestnicy ruchu drogowego, na przykład. Wydaje mi się, że jeśli to zagrożenie związane z utratą prawa jazdy, czy naliczeniem punktów, czy w ogóle zapłatą mandatu zostanie uchylone, no to będziemy świadkami nowych rekordów na trasach Kraków-Warszawa poniżej 2 godzin.
0: Brzmi strasznie, powiem szczerze, bo ja nawet dzisiaj jadąc z Krakowa do Warszawy widziałem kilku takich, że nawet nie bali się odcinkowego pomiaru.

0: prędkości, nie wiem dlaczego, nie zauważyli, czy jaki był tego powód, ale w tej sytuacji no to mamy do czynienia z no naprawdę z ogromnym ryzykiem.
1: To jest niestety bardzo negatywna strona projektowanych przepisów. W Polsce są 3 miliony samochodów zarejestrowanych na firmy. Te auta jeżdżą mniej więcej 3 razy więcej niż samochody prywatne. Możemy sobie wyobrazić, co się stanie, jeśli kierowcy tych samochodów dość szybko zorientują się, że w zasadzie nic im nie grozi za łamanie przepisów ruchu drogowego. Myślę, że ci, którzy faktycznie no nie traktują tego jako wytyczne, tylko raczej jako luźną sugestię, potraktują zmiany w przepisach jako zachętę do kolejnych rekordów. My się tego bardzo obawiamy. To są bardzo duże, mogą być bardzo duże koszty zarówno finansowe, jak i społeczne.
0: No i tak sobie właśnie myślę, że to jest chyba powód dobry i dobry moment, żeby głośno o tym mówić i spróbować, no może trafić do przekonania ustawodawcy, żeby zweryfikował ten pomysł. My zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać z Markiem Dworakiem, ekspertem bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego też o to zapytam. Ale panie Hubercie, to się da jeszcze zatrzymać? Jak to wygląda w tej chwili?
1: No to pytanie raczej nie do mnie, to jest pomysł ustawodawcy. My jesteśmy tutaj jedynie stroną społeczną, jednym z związków biznesowych, który bierze udział w konsultacjach społecznych. Mnie się wydaje, że no to jest próba reakcji ustawodawcy na to, że w Polsce jedynie 50% mandatów jest skutecznie nakładanych, nie mówiąc już o tym, że potem o kolejnym etapie windykacji. No ale absolutnie uważam, że to nie tędy droga. Celem systemu mandatów nie jest to, żeby zgadzały się wpływy do budżetu, ale ostateczny cel jest taki, aby nikt tych mandatów nie otrzymywał. No, idealną sytuacją jest to, żeby wszyscy jeździli zgodnie z przepisami. W ten sposób nie było podstaw do nakładania mandatów, a bezpieczeństwo ruchu drogowego było jak największe.
0: Tak się zastanawiam, czy to jest policzalne. Pewnie tak, ale nie wiem, czy mamy takie dane. Ile dziennie samochodów służbowych wyjeżdża na polskie drogi, licząc leasing, licząc no, leasing może niekoniecznie służbowy, ale jednak, czy samochody z wypożyczalni. No to są dziesiątki tysięcy aut na pewno, albo więcej.
1: No, sam Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów to jest około 300 tysięcy samochodów, zarówno w leasingu, jak i w wynajmie długoterminowym i wynajmie krótkoterminowym. To są naprawdę duże ilości samochodów. Firmy leasingowe to są kolejne miliony samochodów. To jest bardzo poważny fragment ruchu drogowego w Polsce.
0: No brzmi to niepokojąco. Miejmy nadzieję, że to jest na razie taki projekt, który jeszcze można weryfikować lub zatrzymać. Trwają konsultacje społeczne. No zobaczymy, jak te konsultacje przebiegną i co z tym się dalej wydarzy, bo to trzeba pamiętać, że potem to jeszcze idzie do Sejmu i musi być przegłosowane, a potem podpisane, tak? Bo to rozumiem, jest ustawa. W ustawie będzie taki zapis.
1: To jest nowelizacja ustawy. Mhm.
0: Więc miejmy nadzieję, że tutaj jednak ktoś pójdzie po rozum do głowy i rozważy również te argumenty, o których państwo mówią. No bo wszystkie firmy, które zajmują, wszystkie instytucje, które zajmują się leasingiem i wypożyczalniami, mówią jednym głosem w tej sprawie, prawda? Tu nie ma chyba dwóch zdań.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo oczywiste. Tak, żeby dodać, żeby było wszystko jasne, firmom, które udostępniają floty samochodów, bardzo zależy na bezpieczeństwie ruchu drogowego. W końcu to są również nasze pieniądze, nasze finanse. Im mniej szkód komunikacyjnych, tym mniej pieniędzy wydaje się na ich naprawę. No ale same skutki społeczne związane z osobami pokrzywdzonymi czy poszkodowanymi w takich wypadkach no też są kolejnym argumentem za tym, żeby faktycznie starać się wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a nie jedynie działać w kierunku zapewnienia odpowiednich wpływów do budżetu.
0: Jasne. To jest tak, że trzeba pogodzić tą chęć pozyskania wpływów do budżetu. Trzeba wziąć pod uwagę to, że musi być nieuchronność kary. No tylko, że ta nieuchronność kary w tym momencie nie będzie dotyczyła, gdyby tak się stało, nie dotyczyłaby tego, kto nie dotyczyłaby sprawcy, tylko kogoś zupełnie innego. A to już w tym momencie nieuchronność kary spada w dół ogromnie, no bo przecież ukarany zostanie niewinny ktoś, tak, czy firma. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo ważna sprawa. Zachęcam państwa do dyskusji. Nasza aplikacja cały czas czynna, a naszym gościem był dzisiaj pan Hubert Laszczyk, reprezentujący Polski Związek Wynajmu Leasingu Pojazdów. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, po lesie nad Bugiem, 13 stopni, takie zimne 13, ciągnie od rzeki, może znowu uda się zobaczyć żubra na nogach, nie w szklanym flakonie. Miłego wieczoru, Kadas. No, polecamy, to rzeczywiście piękny widok, jakby się udało, to proszę fotografię tego żubra na nogach i chętnie też pooglądamy. Jakub Domoracki w studiu, ty widziałeś kiedyś żubra z bliska?
1: Na żywo? No. Nie, właściwie nie.
0: No ja też nie.
1: Właśnie, no i co?
0: Może się wybierzemy na to po lesie kiedyś, by pooglądać żubry.
1: To na pomysł. No to akurat 22 się kończy dyżur, więc...
0: Jedziemy, tak? Jedziemy. W ciemności tam żubra... W ciemności wszystkie żubry czarne, tak? No trudno dostrzec.
1: Tak, czyli w dzień najlepiej.
0: Ale kawał zwierzątka swoją drogą.
1: No, kawał to mało powiedziane chyba.
0: No dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Życzymy wszystkim, żeby tam żubrów żadnych nie było, ani innych łosi. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie i proszę słuchać wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas niestety dużo dzieje się na polskich trasach. Mamy informacje o utrudnieniach w tej chwili na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Karwice a Sławno Południe. Na kilometrze 165 zderzyły się dwa samochody.

0: samochody osobowe i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Uwaga na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim na obwodnicy Bydgoszczy. W pobliżu węzła Maksymilianowo na kilometrze 51 zderzyły się dwa samochody osobowe także, ale tutaj trasa została zablokowana w kierunku Gdańska. Ruch kierowany jest na objazdy do węzła Bydgoszcz Północ przez miejscowość Żołędowo. Jeżeli chodzi o A4, to tutaj niestety dobrych wieści na razie jeszcze nie ma. Cały czas mamy bardzo poważny korek w województwie śląskim pomiędzy węzłami Murckowska a Mysłowice, gdzie na kilometrze 346 doszło do karambolu 5 pojazdów osobowych. W kierunku Krakowa zablokowany jest jeden pas, no i cały czas właśnie korek, wielokilometrowy korek tam się utrzymuje. A4 zakorkowana jest także w Małopolsce pomiędzy Targowiskiem a Bochnią, gdzie na kilometrze 457 zderzyły się 4 auta osobowe. Tutaj w kierunku Rzeszowa trasa jest zwężona, no i także tutaj jest korek i to bardzo poważny. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką przez Targowisko, Łapczyce i Bochnie. Ta trasa, stara czwórka, jest co prawda zakorkowana także, ale przejezdna, no więc chyba byłby to najlepszy wybór. I jeszcze jedna trasa, ekspresowa 8 w Warszawie, tutaj korek. Korek właściwie od kilku godzin się utrzymuje, nie inaczej jest także teraz, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego jedzie się zdecydowanie wolniej w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 19. PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 stopni w Legnicy, pokazują termometry, to najcieplejsze miejsce w Polsce, a najchłodniej w Zakopanem 7 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na wschodzie, miejscami przejściowo małe. Deszcz może się pojawić, stopniowo ten deszcz będzie przemieszczał się od zachodu w głąb kraju. Miejscami na krańcach północno-zachodnich, suma opadów deszczu od 10 do 15 mm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni, miejscami na wschodzie 7. A na południowym wschodzie od 4 do 6, w rejonie Helu do 12 stopni. No i uwaga, bo wiatr, i to dość silny, od 50.

0: TRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. No i mamy głos od Państwa.
1: Ja z takim pytaniem do Kuby. Wybieram się z Warszawy do Stąporkowa i takie moje pytanie, czy lepiej jechać S7 do Skarżyska, czy zjechać sobie w Szydłowcu i jechać trochę krótszą drogą? Jak wygląda w ogóle sytuacja na naszej krajowej S7 od Warszawy w kierunku Radomia? Pozdrowienia dla wszystkich w redakcji. Ten piękny piątkowy wieczór też dla wszystkich za kierownicą. Pozdrawiam, Kondziu.
0: Też pozdrawiamy.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Jakub Domoracki, czyli ten Kuba, do którego padło, zostało skierowane pytanie.
2: Ale zanim odpowiem, to ja bym powiedział o jednej innej rzeczy. Troszkę kuchnia radiowa może mogę powiedzieć.
0: Pewnie.
2: Mówiliśmy o Stąporkowie, no tak. Bo właśnie nasz słuchacz mówił, że jedzie do Stąporkowa. I muszę przyznać, że ja nie wiedziałem, Marcin, chyba ty też nie wiedziałeś, że w Stąporkowie jest pomnik grzejnika.
0: No, nie wiedziałem, nie widziałem, dopiero ty mi pokazałeś fotografię. To teraz pytanie do państwa, dlaczego?
2: O, no właśnie.
0: Może państwo wiedzą, dlaczego w Stąporkowie stoi pomnik grzejnika? To taki kaloryfer typowy.
2: Jak komuś zimno, to do Stąporkowa, no bo tam cieplej.
0: Tak, na pewno. Efekt cieplarniany stąd się wziął.
2: A teraz odpowiedź już serio. S7 wygląda całkiem dobrze pomiędzy województwem mazowieckim a świętokrzyskim, więc ja bym akurat jechał aż do samego Skarżyska i później na drogę krajową 4.

42 do Stąporkowa, która także wygląda o tej porze dosyć dobrze. Te trasy lokalne koło Szydłowca, nie wiem, czy to będzie jakoś, jak

0: województwie małopolskim, gdzie pomiędzy Targowiskiem a Bochnią zderzyły się 4 samochody osobowe. Na kilometrze 457 zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i niestety cały czas utrzymuje się tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. A czwórka zakorkowana jest także na Śląsku, pomiędzy Katowicami a Mysłowicami w kierunku Krakowa. Tutaj z kolei, niedaleko węzła Mysłowice, zderzyło się 5 samochodów osobowych, czyli właściwie był to karambol. Na kilometrze 346 zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku Krakowa. Obwodnica Bydgoszczy, ekspresowa piątka, jest zablokowana w kierunku Gdańska, niedaleko węzła Maksymilianowo. Tutaj na kilometrze 51 zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Ruch kierowany jest na objazd przez miejscowość Żołędowo. Jeszcze 2 trasy. Trasa S3 na Dolnym Śląsku. Tutaj doszło do tragicznego wypadku. Niedaleko węzła Polkowice Południe zablokowane są 2 pasy w kierunku Legnicy na kilometrze 262. Jeszcze jedna trasa, ekspresowa szóstka w zachodniopomorskim, Karwice, Sławno Południe. Tutaj na tym fragmencie mamy zwężenie w kierunku Gdańska na kilometrze 165, gdzie auto dostawcze uderzyło w bariery.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Razem z nami nasz kolejny gość, Marek Dworak, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I twierdzę, że człowiek, który doprowadził współdoprowadził wszystko jedno do tego, że Małopolska stała się najbardziej bezpiecznym województwem w Polsce. Witaj, dzień dobry, Marku.
1: Dobry wieczór.
0: Pytanie do ciebie na początek związane trochę z tym, co mieliśmy w poprzedniej części naszej audycji. Jest taki projekt, to państwo już nasi słuchacze wiedzą, który jest w tej chwili w konsultacjach społecznych, żeby w związku z tym, że jest niska ściągalność mandatów, żeby tą ściągalność poprawić, no to mandaty trafią nie do tego, kto prowadził, tylko do tego, kto jest właścicielem pojazdu. Firmy leasingowej, wypożyczalni samochodowej i tak dalej. Czy tam, jeśli to jest w przypadku ciężarówki, to do właściciela firmy transportowej. Ja mam obawy, że to może bardzo negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo. Co ty na to?
1: Na pierwszy rzut oka też mi się tak wydaje, no bo przecież mam samochód w leasingu. No jeżeli popełnię wykroczenie, to ma płacić firma leasingowa? Dziwne. No rozumiem, że może ona wyciągnie ode mnie to wykroczenie, ale będzie to takie trochę spośród.
0: Myśmy to sprawdzali i się okazuje, że ona mogłaby od ciebie to ściągnąć pod warunkiem, że poda cię do sądu i wygra w sądzie. No bo innej drogi nie ma. To może trwać.
1: To lata.
0: Tak.
1: No właśnie.
0: I teraz wyobraź sobie, że masz wypożyczalnię samochodów, wypożyczasz tych aut dziennie 50, z czego 10 mandatów dostajesz. I w krótkim czasie

0: tracisz płynność finansową. No bo to no tak właśnie może być, prawda? No tak. Ale też jak to wpłynie, bo to co nas najbardziej interesuje, na bezpieczeństwo, no bo co, no poczują się bezkarni ci kierowcy?
1: No może to tak, jeżeli to ma być potem sądownie odzyskiwane, ktoś w międzyczasie wyjedzie za granicę. Nie, no nie wydaje mi się to być dobrym pomysłem i obawiam się, że raczej może to pogorszyć bezpieczeństwo niż je poprawiać, a przecież o co nam chodzi.
0: No właśnie, o to nam chodzi, więc to jakby ten element dyskusji zamykamy i przechodzimy do kolejnego. Myśmy ostatnio rozmawiali o pieszych, bo ta cała historia z Nowego Sącza bardzo nas poruszyła. No wyścig, znowu wyścig młodych chłopaków, którzy ścigają się w mieście, konsekwencja 51-letni mężczyzna ginie na przejściu dla pieszych. No wstrząsająca historia i taka no, kolejna spowodowana, nie wiem czy właściwie. Co ty na to?
1: Głupotą po prostu. Wstrząsałem to rzeczywiście, jak rozmawialiśmy o tym w niedzielę, no nie spodziewałem się, że to wyścigali, że nie było widać. Z kamery było wchodzenie jeden samochód omijający w momencie auto, które przepuściło pieszego. No ja nawet jak okazuje się, nie doceniłem jego prędkości, bo tak mówiłem, że 80, bo sobie nie wyobrażałem, że może być więcej, a to było ponad 100. No jak wyścigi, no to tak, no ale to już jakieś kompletne skretynienie. No przecież ściganie się na drogach publicznych w okolicach przejść dla pieszych, to tym ludziom do głowy przychodzi, no straszna tragedia, straszna.
0: Ten pieszy był bez szans, on w ogóle był w takim momencie już schodzenia z przejścia. To nie było, że on tam wbiegł, wszedł. On przechodził, tak, jeden samochód ustąpił mu pierwszeństwa, a ten drugi za niego wyjechał i uderzył tego człowieka, który no, zginął na miejscu.
1: Przy tej prędkości nie miał żadnych szans. Zresztą nawet widziałem zdjęcia tego samochodu, którego kierowca był sprawcą. No to tak rozbite auto przez pieszego, no to rzeczywiście to musiało być ponad 100 na godzinę, no a przy mniejszej, znacznie mniejszej prędkości już urywają się narządy wewnętrzne, także no niestety, nie no, to jest porażka systemu, ja bym powiedział w ten sposób. Dopóki nie zaczniemy wychowywać kierowców, a wychowywać możemy ich tylko w szkole, no bo na kursie na prawo jazdy ich nie wychowamy, nie zdążymy, nie ma kto tego robić. Instruktorzy muszą uczyć od podstaw notabene. A moim zdaniem osoby powinny przychodzić już do ośrodka szkolenia chociaż trochę przygotowane i to powinno być w szkole. I w szkole właśnie to wychowanie komunikacyjne mogłoby się odbywać. Trzeba pokazywać takie drastyczne wypadki. Przychodzą osoby oskarżone, osadzone, poszkodowane, ratownicy medyczni, policjanci, którzy likwidowali wypadek. To by się mówiło, myślę, do świadomości młodych ludzi. No, ale tego ciągle nie ma i nawet się o tym nie mówi ostatnio, co mnie bardzo smuci.
0: To jest też zadanie dla rodzin, no bo przecież chłopak 20-letni to prawdopodobnie sam jeszcze na to auto nie zarobił, więc albo to było jakieś rodzinne auto czy rodziców, żeby zanim dadzą dziecku auto, żeby się zastanowili, żeby z tym dzieckiem porozmawiali o bezpieczeństwie.
1: Może zarobił, bo to nie wiem, jaki to był rocznik tego patata, no tak. Ale w tej chwili auta używane no nie są specjalnie drogie i niestety mają mocne silniki, no i tymi mocnymi silnikami potrafią siać grozę na drodze, no to jest pistolet w rękach nieodpowiedzialnego człowieka. No a poza tym rodzina, no cóż, no rodzina nie zawsze wychowuje, nie zawsze ma na to czas, niestety, nie zawsze ma do tego predyspozycję, no a szkoła przecież, no po co do tej szkoły chodzimy? Wychowanie komunikacyjne w szkołach od pierwszego roku uczestnictwa w szkołach, czyli od pierwszej podstawówki. To jest potrzeba chwili.
0: Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Państwa zachęcam do dyskusji. Proszę do nas pisać, mówić, aplikacja czeka.

0: 19.30, PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 31 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Chojną a Kostrzynem nad Odrą doszło

0: dachowania samochodu osobowego na kilometrze 61. To są okolice miejscowości Kaliska. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i na miejscu ruch jest możliwy tylko jednym pasem. Na zmianę. W województwie zachodniopomorskim doszło także do zdarzenia drogowego na ekspresowej szóstce pomiędzy węzłami Karwice a Sławno Południe. Na kilometrze 165, gdzie dostawczy samochód uderzył w bariery, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. A teraz południe naszego kraju, województwa małopolskie i śląskie. Tutaj niestety cały czas na autostradzie A4 utrzymują się dosyć poważne kilkukilometrowe korki, zarówno w pobliżu Katowic i Mysłowic w kierunku Krakowa, jak i pomiędzy węzłami Targowisko a Bochnia w kierunku Rzeszowa. Jeżeli chodzi o śląski odcinek A4, to tutaj doszło do karambolu 5 samochodów osobowych niedaleko węzła Mysłowice. Mamy informację, że jezdnia w kierunku Krakowa jest już odblokowana, no ale drogowcy drogowcami, a sytuacją dla kierowców. Ten korek niestety cały czas się utrzymuje. Natomiast na małopolskim odcinku A4 doszło do zderzenia 4 pojazdów osobowych i tutaj mamy pomiędzy węzłami Targowisko a Bochnia zwężenie w kierunku Rzeszowa i korek zaczyna się jeszcze przed węzłem Targowisko, także w miarę możliwości najlepiej by omijać to miejsce zdecydowanie wcześniej i na przykład już na wysokości węzła Niepołomice czy nawet wcześniej na obwodnicy Krakowa kierować się na starą czwórkę. I jeszcze województwo Dolnośląskie, ekspresowa trójka, Polkowice, obwodnica Polkowic. Tutaj doszło do tragicznego wypadku motocyklisty i w kierunku Legnicy trasa jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i o ten stom porków pytałeś państwa, dlaczego tam jest grzejnik? Mamy odpowiedź, bo w stom porkowie była odlewnia grzejników, pisze Mariusz Skielc. Tak, dlatego grzejnik. No i jeszcze jeden, bo my kiedyś słyszałem, że była tam dość spora fabryka żeliwnych grzejników. Czyli to sama odpowiedź, tylko tak, bardziej rozbudowana. No i proszę bardzo. To ciekawe, gdyby coś innego produkowali, czy też byłyby takie pomniki.
0: Co na przykład?
2: Na przykład armaturę łazienkową. Wielka wanna. Ale przecież Budka Suflera o tym śpiewała. Wielkiej żyliśmy w wannie.
0: I to z tą porkowie było?
2: Nie, bo tam grzejnik.
0: To grzejnik.
2: Luz w niebie same dziury, kaloryfer parzy, znów zaczęli grzać.
0: A, to było z tą porkowie.
2: Tak, także
0: to Budka tam wie wszystko.
2: No jasne, no nie wiem, czy ten grzejnik jest ciepły. A swoją drogą, może ktoś go kiedyś dotykał, czy on jest ciepły, czy zimny. No nie wiadomo. Właśnie. To jeśli państwo dotykali, proszę do nas napisać.
0: A już chłód idzie, jesienny chłód.
2: No, przydałoby się. Włączyli ogrzewanie, czy nie?
0: Zobaczmy. U mnie tak.
2: A u mnie nie. A. Ale to aha, bo ja u siebie sam włączam.
0: A,
2: to dlatego. Bo ja jestem tu, to przecież nie idźmy tą drogą.
0: Nie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut do godziny 20. Głos od państwa.
1: Dzień dobry, PRK, odnośnie wypadku tutaj, którego omawiacie na temat tego wypadku śmiertelnego na pasach. To jest nie pierwszy przypadek właśnie u nas, w naszym kraju, że dochodzi do wypadku, gdzie jezdnia jest dwupasmowa w jednym kierunku i to auto osobowe z prawej ustępuje pierwszeństwa. Pierwszy wychodzi spod tego auta, które ustępuje pierwszeństwa i nie widzi, czy na drugim pasie auto zatrzyma się. Też trzeba współczuć kierowcy tej Mazdy, która ustąpiła pierwszeństwo, bo niejako ten kierowca Mazdy ustąpił pierwszeństwo pieszemu, ale to niestety przyczyniło się do śmierci pieszego. To takie może nieprawidłowe, ale gdyby kierowca Mazdy nie ustąpił pierwszeństwa na pasach pieszemu, to by pieszy nie przechodził na pasach i by nie został potrącony.
0: No albo zabiłby go kierowca Mazdy. Myślę, że to tak nie można na to patrzeć. Marek Dworak jest z nami. Co ty na to? Oj, niestety niestety nie słyszymy cię. Spróbujemy może spróbuj przekręcić telefon jakoś inaczej, bo w poprzednim...
2: Przejdę w miejsce, w którym byłem poprzednio.
0: O, i od razu lepiej. Tak.
2: Tak?
0: Tak.
2: Dobrze. Słuchaj, no zły wydźwięk tej odpowiedzi, tej wypowiedzi. Ja mam świadomość, że słuchacz nas no, nie chciał źle, ale nie możemy tak na to patrzeć, no bo z tego by mogło wynikać, że lepiej nie wpuszczajmy tych pieszych, bo być może my ich puścimy, a inny kierowca ich zabije. No tak to nie może funkcjonować. Po co zmieniliśmy te przepisy wobec pieszych, zwiększając ich uprawnienie do skorzystania skorzystania z przejścia dla pieszych? No przecież taki pieszy czasem dla swojego bezpieczeństwa musi dojść parę set metrów do tego przejścia i tam chce bezpiecznie, w miarę sprawnie przekroczyć jezdnię. I nagle okazuje się, że tam też nie będzie przepuszczany, że nigdzie tej jezdni nie może przekroczyć. A co starsze osoby, co osoby niepełnosprawne, co dzieci, no przecież nie o to chodzi. Także...
0: Wiesz, idąc z tym torem myślenia, można powiedzieć, odbierzmy samochody, to nikt nie rozjedzie pieszego, prawda?
2: No to, właśnie, to nie tak. W ogóle skasujmy ruch drogowy, nie wychodźmy z domu. No w tym kierunku by to mogło. Ja rozumiem, że tam były dobre intencje, ale wyszło źle i nie ma co współczuć kierowcy Mazdy, no bo on nie spodziewał się, że wariat, który się wyściguje, nagle się pojawi w otoczeniu tego przejścia. To mam nadzieję była sytuacja zupełnie incydentalna, no, które też musimy zwalczać, a myślę, że głównie wychowaniem komunikacyjnym, bo to, że ten kierowca odsiedzi swoją karę i będzie miał wrzut do końca jego życia, no to już mówiliśmy o tym. Natomiast musimy prewencyjnie zadziałać, żeby takiej sytuacji nie było, edukując i jeszcze raz edukując. I to jest podstawa. No a pieszy prosimy, no bo być może gdyby ten pieszy się lepiej rozglądał, no może by się zatrzymał. No niestety zawierzył jakby sytuacji, no więc błagamy wręcz pieszych, że dopóki jest jak jest na polskich drogach, to żeby się rozglądali cały czas i byli czujni. To, że jedno auto ich przepuściło, to nie znaczy, że mogą już bez rozglądania się iść w pełni ufając innym. No niestety tak ciągle nie jest, także prosimy o tą szczególną ostrożność, do której przecież pieszy są zobowiązani wchodząc i przechodząc przez przejście, żeby ona była podniesiona do potęgi drugiej, żeby koncentracja na przechodzeniu, a nie myślenie o niebieskich migdałach, no bo jednak jesteśmy w ruchu drogowym, jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. No nie mówiąc już o niekorzystaniu z jakichś urządzeń elektronicznych rozpraszających naszą uwagę, co notabene jest zabronione. Także piesi, uważajcie na swoje bezpieczeństwo, skoro ciągle nie zapewniliśmy go wam w sposób właściwy, właśnie poprzez brak odpowiedniej edukacji kierujących, niestety.
0: Tak, bo zawsze może się zdarzyć ktoś taki jak ten 20-latek z Nowego Sącza, który uprawia jakiś wyścig z kolegą. Teraz kolejna sprawa, o której chciałbym, żebyśmy porozmawiali, umawiacie się zresztą. Kwestia karty rowerowej. No, jakieś proponowane są zmiany też niepokojące.
2: Tak, one mnie trochę zaniepokoiły. Być może, że nie wiemy wszystkiego.

0: bo te informacje medialne, które się pojawiły, no nie są pełne, więc ostrożnie się na ten temat wypowiem, ale jednak kwestia, żeby po 14 roku życia nie musieć mieć żadnych uprawnień, być może, że jest to związane z tym, że jedziemy pod opieką 16-latka, bo tak jest powiedziane. No ale czy to zawsze będzie tak, że będziemy jechali pod opieką innej osoby, a potem ta osoba może nam zapewnić odpowiednią opiekę? Mm-hmm. No bo nie wiem, czy on ma jechać pierwszy, czy ten rowerzysta ma jechać pierwszy, czy ta osoba, która się nim opiekuje, zdąży się odpowiednio zachować. Potem co, no 16-latek, to teoretycznie do 18 roku życia znowu nie musi mieć uprawnień. Nie podoba mi się to. Uważam, że powinniśmy iść w zupełnie innym kierunku. Po prostu karta rowerowa ma być robiona w szkole obowiązkowo, z wyjątkiem osób, które nie będą w stanie jechać na rowerze, no bo są osoby niepełnosprawne, czy boją się iść na rowerze, no nie mają przekonania tego. Mogą być takie osoby i do praktyki ich nie zmuszajmy. Natomiast przepisy mają poznać wszyscy.
1: I piesi ma to też. Być ro...
0: mm-hmm. No właśnie, no piesi właśnie, też, wszyscy, bo piesi też wyjątku. Nie znają przepisów i nie znają tych zasad wzajemnego współdziałania na drodze. Mm-hmm. Czasem umawiają się przy przejściu dla pieszych z kimś, tam się spotykają i wcale nie przechodzą, a kierujący zbliżają się do przejścia dla pieszych, patrzy, że oni są przy przejściu, no mogą na niego wejść.
1: No irytujące to jest.
0: Zobaczy, że oni nie wchodzą.
1: I szalenie niebezpieczne.
0: Irytujące to jest i znieczulające. Ta. No bo jak pieszy, jak przepraszam, kierujący zobaczy taki pierwszy właśnie nagle tam sobie stoi i myśli o czymś innym niż o przechudzeniu, to za chwileczkę przy kolejnym przejściu może pomyśleć tak samo.
1: I wtedy może być problem. Wrócimy do naszej rozmowy właśnie po godzinie 20. Państwa zachęcam do tego, żeby z nami zostać. Proszę pisać, mówić, nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. A razem z nami dzisiaj wielki autorytet, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, Marek Dworak.

0: 10 minut do 20 PRK, Polskie Radio Kierowców, Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pora coraz późniejsza, a korki na autostradzie A4 jak były, tak niestety są. Chodzi o fragment i małopolski, i śląski, ale także częściowo w województwie opolskim. Po kolei. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zakorkowana niedaleko węzła Targowisko, a także na wysokości Bochni. Chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa, w kierunku Rzeszowa. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. Mamy także spore spowolnienia i na obwodnicy Krakowa, na wysokości Tyńca, Skawiny i Łagiewnik, a także pomiędzy węzłami Rudno a Balice. A czwórka natomiast w województwie śląskim jest zakorkowana

0: pomiędzy Katowicami a Mysłowicami w kierunku Krakowa i mamy także utrudnienia na fragmencie remontowanym na wysokości węzła Łany, właściwie nieco wcześniej, na odcinku Strzelce Opolskie - Łany w kierunku Katowic. Na drodze krajowej nr 62 na wysokości Radziejowa w Kujawsko-Pomorskiem zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Na kilometrze 30 obowiązuje ruch naprzemienny. I jeszcze jedna informacja z Kujawsko-Pomorskiego. Ekspresowa piątka obwodnica Bydgoszczy jest zablokowana w kierunku Gdańska, niedaleko węzła Maksymilianowo. Ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy do kwestii pomnika grzejnika. Patrz, jak się rymuje. Proszę słuchać.
3: Dobry wieczór, powitać. Kadasowe tematy. Ciepłe rurki, grzejniki. Lala. Pewnie gdzieś jakiś jest ukryty pstryczek elektryczek. Trzeba zrobić pstryk i się zrobi ciepło w mig. Pozdrawiam, miłego wieczoru życzy Kadas.
0: Też proszę, nie tylko ty, Marcin, rymujesz, tak, jak słychać.
2: Ale to mi się przypomniał od razu ten sketch o hydrauliku, tak? Z kabaretu Dudek.
0: O,
2: a pan
0: tak.
2: Chciałbyś mieć szklane rurki, kraniki, dywaniki. Otóż to jest chamstwo i drobno mieszczaństwo z pana wylazło. To mówił Jan Kobuszewski. No dobrze. I jeszcze mamy jeden wpis. Witam, PRK. W Odmęcie, dzielnica Krapkowic, istniała kiedyś wielka fabryka butów. Teraz jest parę mniejszych, między innymi Nagawa, produkująca buty dla naszych skoczków narciarskich. Oczywiście jest więc w Odmęcie pomnik buta. Pozdrawiam, Zbyszek. No proszę bardzo.
0: Fajnie.
2: I tak, kolejny taki
0: pomnik buta.
2: Pomnik buta. Więc może państwo mają jeszcze jakieś inne
0: dziwne
2: propozycje.
0: Pomniki.
2: Tak. No, najdziwniejszy to jest jednak ten grzejnik dla mnie.
0: Dziwny bardzo, rzeczywiście.
2: No zresztą but wolno stojący gdzieś w terenie też może nieco zadziwić. No ciekawe, może państwo jeszcze coś podpowiedzą. PRK, Polski Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: Zamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Rafał z Mazdy pisze, jechałem wczoraj przez miejscowość Jednorożec, w której stoi pomnik jednorożca, swoją drogą bardzo ładnie wykonany. A w Starachowicach stoją pomniki Starów i na rondach w tym mieście można również takie pomniki Stara, czyli samochodu Star, znaleźć. Tymczasem jest już 20. PRK Polskie Radio Kierowców na luzie. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsce w Polsce to Legnica. 13 stopni pokazują termometry. Najchłodniej w Zakopanem 5. No a nocą zachmurzenie umiarkowane, duże. Na wschodzie miejscami może pojawić się deszcz. I te opady stopniowo będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Miejscami na krańcach północno-zachodnich suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. Miejscami na wschodzie 7, a na południowym wschodzie od 4 do 6. Najcieplej w rejonie Helu, tam termometry pokażą 12 stopnia, najchłodniej na Podhalu około minus 3. Miałem tego nie mówić, no ale już dobrze, może się tak zdarzyć. No i co dalej? Wiatr, na to trzeba uważać, bo wiatr dość silny, od 55 km na godzinę przez 75 aż do 90. Ten wiatr w Małopolsce dzisiaj był dość mocny, czułem to jadąc autem, więc proszę uważać, bo może czasami dość nieprzyjemnie zakończyć.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 20. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S5 w województwie kujawsko-pomorskim na obwodnicy Bydgoszczy nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska, w pobliżu węzła Maksymilianowo. Tutaj na kilometrze 51 zderzyły się dwa samochody. No i w związku z blokadą ruch nadal kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne przez miejscowość Żołędowo do węzła Bydgoszcz Północ. I już od węzła Bydgoszcz Północ ekspresowa piątka jest przejezdna i właściwie większych utrudnień tam nie ma. Co do utrudnień na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim, to nadal na A4 dosyć nieciekawa sytuacja. Już jest zdecydowanie lepiej niż jeszcze było, powiedzmy, 2 godziny temu, ale cały czas jedzie się zdecydowanie wolniej i w pobliżu węzła Brzęczkowice, czyli na wysokości Mysłowic w kierunku Krakowa i już bliżej Krakowa, pomiędzy węzłami Rudno a Balice, a także pomiędzy Targowiskiem, Bochnią a Brzeskiem na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Cały czas utrudnienia utrzymują się także w województwie dolnośląskim na trasie ekspresowej S3. W pobliżu węzła Polkowice Południe zablokowane są dwa pasy w kierunku Legnicy na kilometrze 262. To w związku z tragicznym wypadkiem motocyklisty. Przypomnę, jedna osoba zginęła właśnie w tym wypadku. I jeszcze województwo zachodniopomorskie, droga krajowa 30.

0: 41, niedaleko miejscowości Kaliska, pomiędzy Chojną a Kostrzynem nad Odrą, obowiązuje ruch naprzemienny na kilometrze 61. Tutaj doszło do wypadku samochodu osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W naszej aplikacji czytamy na Polesiu nad Bugiem.

0: No nie wiem, pierwsza to dość daleko.
1: Pierwsza pielgrzymka hydraulików pod pomnik do Włodawy.
0: Tu mamy załącznik, tak zwany pomnik hydraulika we Włodawie. To w rzeczywistości artystyczna instalacja w niebieskich rur w formie dzwonów rurowych. A to już Mike Oldfield powinien też tam się pojawić.
1: O właśnie.
0: Tubular Bells. Zresztą świetna płyta. Sprzed lat. No także, o, nawet mamy adres. Lokalizacja rondo profesora Władysława Kuraszkiewicza. 22200 Włodawa, gdyby ktoś chciał.
1: Cel pielgrzymki.
0: Tak, cel pielgrzymki. No to dobrze, czekamy na kolejne propozycje od Państwa. Może ktoś jeszcze ma jakieś przykłady tego, że pomnik może odzwierciedlać na przykład to, co produkuje się w tym mieście, albo też jakiś zawód, no albo też jednorożca, bo taki też był. No ale to już bardziej herb chyba.
1: Ale zawód? Jednorożec?
0: Nie, nie, hydraulik zawód, no tak. A jednorożec... No to jednorożec. No. Po prostu.
1: Zwierzę.
0: Tak jest. Dobrze, jedźmy dalej. Nikt nie woła.

0: 20 minut po 20 PRK Polskie Radio Kierowców. Państwo się rozpisali w naszej aplikacji. Nikt nie zdjął z pieszych obowiązku upewniania się co do możliwości przejścia, a bezwzględne pierwszeństwo nadmiernie zostało nagłośnione, bo żaden pojazd nie zatrzyma się, jak pieszy bezpośrednio wejdzie na przejście. Przechodząc przez jezdnię dwupasmową, pieszy również powinien zachować ostrożność. To przecież jego zdrowie i życie. Pozdrawiam, Adam. To jest opinia pana Adama. No i jeszcze jedno, straszna wypowiedź zachęcająca do tego, by nie przestrzegać przepisów. To dotyczy tej wypowiedzi słuchacza, który powiedział, że gdyby ten pierwszy się nie zatrzymał, to ten drugi to już by wtedy tego pieszego nie rozjechał. No i tu jest ciąg dalszy, jak można zwalać winę na człowieka, który zachowuje się według przepisów. Zasadę ograniczonego zaufania trzeba mieć, ale winy nie przerzucać. Pozdrawiam, stały słuchacz. Marek Dworak z nami, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Marku, no oddaję ci głos. Dwie takie opinie od naszych słuchaczy.
1: Tak, no ta druga opinia no, potwierdziła to, co mówiliśmy. Oczywiście, tak bym to podsumował. Natomiast ta pierwsza o tyle mnie niepokoi, że jest to głos znowu być może w dobrej intencji, ale jednak zaczyna przerzucać trochę odpowiedzialność na pieszych.
0: Relatywizowanie tego, co się stało.
1: A ja bym nie chciał, żeby dochodziło do przerzucania odpowiedzialności

0: na pieszych, a jest przede wszystkim kierujący. I kierowcy głównie, no kierujący każdy, oczywiście rowerzysta też, który jedzie w ruchu ogólnym, zbliża się do przejścia dla pieszych, ale przede wszystkim kierowca samochodu. To już coś więcej niż kierujący, tylko kierowca posiadający prawo jazdy. I on ma określone obowiązki, które albo ratują życie, nawet temu pieszemu, który z jakimś tam rozproszeniem, roztargnieniem, nieświadomością, nieznajomością do końca przepisów, zasad ruchu drogowego, osoby starsze, dzieci, one też muszą czuć się bezpiecznie, nawet jak bywają roztargnione. Oczywiście spór bezwzględne pierwszeństwo pieszego na przejściu to zrobiło wiele zła. Oczywiście niektórzy pieszy pomyśleli, jesteśmy królami przejść, chodzimy w kapturach, byle jak. Rzeczywiście tak bywa. I to, co w mediach się w momencie, to już przecież kilka lat dobrych, 2021 rok, 1 czerwca, jak to weszło, wiele lat minęło. Ale to tak utkwiło trochę niektórym nieodpowiedzialnym, aroganckim pieszym. Ale mimo to, że tacy piesi powinni być dyscyplinowani również. I ci starsi, i ci młodsi też mają znać przepisy i uważać. To jednak kierowca, przede wszystkim kierowca, już zostawmy kierujących, kierowca samochodu osobowego, ciężarowego, autobusu jest głównie odpowiedzialny za to bezpieczeństwo. I co on ma zrobić przed przejściem? Zmniejszyć prędkość. Narzuca na niego ten obowiązek ustawy, artykuł 26 ustęp 1. Ma zmniejszyć prędkość, zwiększyć uwagę, no zachować szczególną ostrożność, rozglądać się i nie doprowadzić do wypadku nawet wtedy, jeżeli ten pieszy wtargnął. Jemu nie wolno wtargnąć, wiemy. Ale co z tego, że nawet zostaniemy uwolnieni od odpowiedzialności karnej? I tak wyrzuty sumienia będziemy mieli, że jechaliśmy szybciej niż należało, że nie byliśmy odpowiednio skoncentrowani. No i co? No i wjechaliśmy na tego pieszego, który wtargnął, a musieliśmy wjechać. To wtargnięcie pieszego rozciągamy czasem nadmiernie. To może być rzeczywiście w sytuacji, kiedy idzie jakaś grupa pieszka, a ten pieszy wbiegnie spośród nich. Albo wyjdzie zza drzewa. To są wyjątkowe sytuacje. Nawet ten pieszy idący równolegle do krawężnika powinien być rozpatrywany w charakterze tego, że który za chwilę wejdzie. A wchodząc ma pierwszeństwo, on ma się rozglądnąć. Ale my mamy zwolnić i nie przejechać go. Więc kierowcy, weźcie sobie do serca to, że macie zwolnić przed przejściem dla pieszych, rozglądać się. Teraz najgorszy okres dla pieszych. Ciemno ubrani, odblask odjezdni. Wczoraj wracałem do domu. Fatalna pogoda. Deszcz, odblask odjezdni i trzeba na tyle zwolnić, żeby nie przejechać tych pieszych nieostrożnych. Również ich nie należy przejechać. Co nam z tego, że może będziemy uniewinnieni? Karnie tak, w sumieniu nigdy. Zwolnijmy i rozglądajmy się. Najgorsze dni dla pieszych, dla bezpieczeństwa, dla kierowców też nadchodzą. Listopad, grudzień, szczególnie jak nie będzie zimno, nie spadnie śnieg, nie ma widoczności, a nie wszystkie przejścia są idealnie doświetlone. Więc błagam kierowców, żeby zwiększyli swoją odpowiedzialność przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych.
1: No nic dodać, nic ująć. Po prostu siedzę, słucham i koduję to sobie w głowie. Liczę, że państwo też to robią. Marku, wrócimy do naszej rozmowy.
0: Ty to wiesz, tylko żeby ci kierowcy, którzy nas słuchają, sobie to zakodowali.
1: No to bardzo was proszę, drodzy kierowcy, a do rozmowy z Markiem Dworakiem, no profesorem, można powiedzieć, bezpieczeństwa ruchu drogowego, człowiekiem, który doprowadził do tego, ja to muszę powtórzyć, że Małopolska jest najbardziej bezpiecznym województwem w Polsce. Do tej rozmowy wrócimy za chwilę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. W Szczecinie znajduje się pomnik paprykarza szczecińskiego. Tuż obok jest pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Zawód szef wszystkich szefów. Wiedziałeś, Jakub Domoracki w studiu?
1: O pomniku paprykarza to wiedziałem.
0: Ja też.
1: A pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, no to...
0: Postać z filmu, ale jak widać się przyjęło.
1: Tak, oj tak.
0: No to ciekawe. To czekamy na kolejne propozycje od państwa. Jakieś właśnie nietypowe pomniki, jak choćby paprykarz, czy bud albo grzejnik, bo o takich dzisiaj mówiliśmy. Przyjmujemy kolejne propozycje, a teraz wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 jest cały czas zakorkowana. To są oczywiście mniejsze korki niż jeszcze powiedzmy godzinę czy dwie godziny temu, ale cały czas jedzie się zdecydowanie wolniej na jezdni w kierunku Krakowa pomiędzy Katowicami a Krakowem. Przede wszystkim w pobliżu węzła Brzęczkowice, także w pobliżu węzła Rudno i pomiędzy węzłami Rudno a Balice, ale także pewne spowolnienie obserwujemy już w województwie małopolskim za Krakowem, na wysokości Targowiska, Bochni i Brzeska, na jezdni w kierunku Rzeszowa. Zablokowana w kierunku Gdańska nadal jest ekspresowa piątka, obwodnica Bydgoszczy, w pobliżu węzła Maksymilianowo, na kilometrze 51, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch jest wstrzymany i kierowany na objazd na pobliskie trasy lokalne przez miejscowość Żołędowo do węzła Bydgoszcz Północ. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej 62, także w Kujawsko-Pomorskim, ale na wysokości miejscowości Radziejów. Na kilometrze 31 ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Również dwie osoby zostały ranne w zderzeniu, właściwie w wypadku samochodu osobowego na krajowej 31 pomiędzy Chojną a Kostrzynem nad Odrą, niedaleko miejscowości Kaliska na

0: kilometrze 61 mamy zwężenie jezdni. I jeszcze jedna trasa, trasa ekspresowa S6 na Pomorzu pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe. Tutaj mamy niewielki, ale jednak korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiesz, kto to jest sitarz?
0: Sitarz?
2: Ja musiałem się
0: grzyb taki, maślak sitarz.
2: Jest,
0: tak?
2: Jest, to
0: no,
2: prawda.
0: Ale chyba nie o to chodzi.
2: W Biłgoraju jest pomnik sitarza, jedyny na świecie, a w Biłgoraju jest największy ośrodek sitarski w Polsce.
0: Czyli?
2: Ten, kto robi sito.
0: Nie grzyb,
2: zupełnie nie grzyb. Niejadalny, znaczy... Są tacy może, którzy by się podjęli, ale my nie jadamy ludzi, w związku z czym sitarzy nie zjadamy.
0: W Biłgoraju?
2: No widzisz, Boże, taka, radio to jest uczy, taka biłgorajska bawi? Nuta. Tak, no uczy, bawi i w ogóle.
0: I bawi jeszcze raz.
2: Tak, no także czekamy na kolejne propozycje. Ciekaw jestem, aż sobie poszukam za chwilę, jak wygląda pomnik sitarza. Sito bardziej, czy człowiek jednak jest tu widoczny. Zobaczymy. Czekamy na kolejne propozycje od państwa.

0: 21 minut do 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasz słuchacz pisze, rzeczywiście, rozmówca pana redaktora potrafi przedstawić przejście przez jezdnię jako złożony proces między pieszymi i kierowcami. Jest to dość skomplikowane. Przejazd przez przejście dla pieszych wymaga nie tylko obserwacji przejścia, ale również zachowań innych pieszych i kierowców. Pewnie niektóre zachowania dostrzeżemy w praktyce. Ciekawa rozmowa, pisze nasz słuchacz. Dziękujemy za te miłe słowa. Ja przypominam, razem z nami Marek Dworak, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No Marku, wydawałoby się tak na pierwszy rzut oka dla tych, którzy nie zgłębili tematu, że cóż to takiego, przejście dla pieszych, my gdzie jesteśmy. Tymczasem, jak widać, jest to no, coś, o czym musimy rozmawiać i się edukować, prawda?
1: Ciągle palący problem, ciągle widzimy złe zachowania. Oczywiście pieszych również, ale niestety kierowców także. Chociaż moim zdaniem tak powoli po 2021 roku sytuacja się poprawiała. No i na wielu przejściach dla pieszych, jakby tak postronny obserwator popatrzył, albo kamera jakaś nagrywała te sytuacje, to wielu kierowców naprawdę zachowuje się dobrze. Oni rzeczywiście przed przejściem zwalniają, w związku z tym pieszy odważnie wchodzą i ruch jest płynny, wbrew pozorom. Ja, jak uczę kandydatów na kierowców, a zdarzają mi się ciągle takie sytuacje, czy doszkalam kogoś, zwolni przed przejściem dla pieszych. To jest podstawa. Zwalniamy przed przejściem i nie będziemy się musieli zatrzymać. Początkujący kierowcy zawsze się nie lubią zatrzymywać, bo muszą ruszać. Manualna skrzynia biegów, trzeba sprzęgło skoordynować z gazem. Początkujący strasznie tego nie lubią. No to nie będziesz musiał się zatrzymać, jak powoli dojedziesz. Ten jeden czy dwoje pieszych, bo zazwyczaj nie ma tam więcej pieszych przy takich przejściach mniej obciążonych. Przejdą, widząc wcześniej twoje zmniejszenie prędkości, oni przejdą, a ty podjedziesz na dwójce, a nie będziesz się musiał zatrzymywać, co oczywiście no, już powoduje, że ruch jest mniej płynny. Więc zwolnienie przed przejściem dla pieszych przez kierowcę jest podstawą zagadnienia. I ci piesi, którzy dochodzą, rozglądają się i widzą to spowolnienie ruchu pojazdów, wchodzą, a my jedziemy za nimi. Oczywiście nie są to sytuacje przy Galerii Krakowskiej czy przy innych galeriach, bo przecież audycja jest ogólnopolska, czy gdzieś tam, gdzie jest zgromadzenie duże ruchu pieszych, czasami są całe fale pieszych. No wtedy się pewnie będziemy musieli zatrzymać. Aczkolwiek znowu kłania się edukacja, bo ci piesi dochodzą, też powinni zrozumieć, że te pojazdy kiedyś będą chciały przejechać i nie powinni dochodzić ciągle, czasami zbiegać, a jeszcze ja, tylko pozwolić jakiemuś pojazdowi przejechać, kolejny ich przepuści. No ale to takie większe zgrupowania pieszych. Mamy to w Krakowie pod Bagatelą, pod Lotem na Basztowej, przy Galerii Krakowskiej, przy dworcu PKP, no i autobusowy też tam jest w pobliżu.

0: Natomiast generalnie te przejścia nie są tak obciążone ruchem pieszym, że jak zwolnimy, to pieszy przejdą, pojedziemy. Nie będziemy się musieli zatrzymywać. I to jest ta współpraca, to jest to wzajemne dostrzeganie się i płynność ruchu, zrozumienie, polubmy pieszych, a piesi niech polubią kierowców.
1: Zwłaszcza, że często to ci sami tak zamieniający się rolami.
0: Właśnie, dokładnie tak.
1: Pisze nasz słuchacz, pan Adam, że nie zgodzi się, bo mówimy o roztargnieniu pieszego, ale kierowca też może być roztargniony i nie można obarczać
0: go
1: winą.
0: No właśnie. Nie. Stop. Mhm. Kierowca nie może być roztargniony. Właśnie to jest ta olbrzymia różnica. Jak wsiadamy za kółko, od momentu ruszenia z miejsca nie możemy być ani przez moment roztargnieni. A pieszy jest pieszym. On nie ma prawa jazdy. On może nie drogowego. Mhm. Może znacznie wiele innych rzeczy, których nie może rozpraszać, które nie mogą rozpraszać kierowcy. Naprawdę, od kierowcy musimy wymagać więcej. Absolutnie.
1: No właśnie. I tutaj dalej słuchacz pisze, że żeby wpajać to wszystkim, że jak przechodzimy przez jezdnię, musimy być skoncentrowani. Pewnie, że tak.
0: To prawda. Mhm. To prawda. Wpajamy to wszystkim. Tylko więcej musimy wymagać od kierowców. Tym bardziej, że oni mają pod nogą broń, która zabija. A pieszy nie zabije kierowcy w samochodzie, prawda? A kierowca w samochodzie może zabić pieszego. To jest ta różnica.
1: Ale jak to pięknie powiedziałeś, ta współpraca. To jest to, co jest istotą ruchu drogowego jako takiego w całości. Czy pieszy, czy rowerzysta, UTO, ktokolwiek jest uczestnikiem ruchu, bo przecież tych nowych wynalazków to nawet już nie znam i nie wiem, jak to nazwać, ale każdy z nas, kto...
0: Mikromobilność.
1: No właśnie.
0: Tak, ale właśnie, kto ma tego nauczyć? Szkoła. Szkoła od pierwszego wejścia do szkoły, od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci powinny być wdrażane do współuczestnictwa w ruchu drogowym. Powinny być wykładane przepisy, powinny być przestrzegani, czym grozi niestosowanie się do przepisów. Mówiłem o tych osadzonych, którzy chętnie przyjdą do szkoły. Mieliśmy takie akcje, Marcinie, nie pamiętasz?
1: Oczywiście.
0: W Małopolskiej Wojewódzkiej Radzie. Bo przecież to nie tylko ja doprowadziłem do tego, że i w Małopolsce rzeczywiście stawiani byliśmy za wzór. Ty również i wiele innych jednostek. I o to chodzi, żeby wszyscy zrozumieli, a w szczególności ministrowie edukacji, że trzeba przedmiot wychowanie komunikacyjne wprowadzić do szkół obowiązkowo jedna godzina od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej, prowadzona przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli.
1: Nie, na odczep się, tylko tak po prostu naprawdę z serca i z przyłożenia.
0: Z sercem. Widzisz, razem trafiliśmy to słowo. Z sercem, tak.
1: Marku,
0: i z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po 21. Państwa zachęcam do dyskusji, do udziału w naszej rozmowie poprzez naszą aplikację. Zapraszamy. Marek Dworak, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest dzisiaj z nami.

0: PRK Polski Radio Kierowców, 20:50, 10 minut do 21:00. Jakub Domracki w studiu. Dużo mądrych słów padło, co?
1: Bardzo dużo.
0: Marek Dworak rzeczywiście tutaj dzisiaj...
1: Nawet nie tylko mądrych, ale takich, bym powiedział, sloganów, ale w pozytywnym w kontekście.
0: Takich pigułów. Ta mądrość w pigułce,
1: tak.
0: która dzisiaj do państwa trafia.
1: Łatwo zapamiętać takie właśnie zdania. Nie ogólne, tylko jedno, ale takie bardziej brutalne może, ale chwytające.
0: I tego dzisiaj właśnie, do tego państwa zachęcamy, żeby słuchać i zapamiętać, bo jeszcze następną godzinę, czyli po 21:00 Marek Dworak będzie z nami i gdyby państwo mieli jakieś pytania czy kwestie, które chcieliby, żebyśmy poruszyli, to proszę korzystać z naszej aplikacji. A teraz opowiemy o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie opolskim poważne utrudnienia pojawiły się pomiędzy węzłami Kędzierzyn-Koźle a Strzelce Opolskie na kilometrze 278. To są okolice miejscowości Zimna Wódka. Tam doszło do zderzenia czterech autosobowych i mamy informację, że autostrada w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana. Ten fragment należy omijać na węźle Kędzierzyn-Koźle, kierując się na trasę wojewódzką numer 426, a potem na drogę krajową numer 40 do węzła Łany. I od węzła Łany już na A4 można spokojnie wjechać i właściwie tutaj ruch odbywa się w sposób płynny aż do samych Mysłowic. Pomiędzy Mysłowicami a Krakowem natomiast, no tutaj jest nieco gorzej. Autostrada nie jest zablokowana, ale jest w wielu miejscach zatłoczona i pomimo dość późnej pory jedzie się zdecydowanie wolniej, zwłaszcza na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Uwaga na drodze krajowej numer 19 pomiędzy Siemiatyczami a Bielskiem Podlaskim w pobliżu miejscowości Andryjaki. Na kilometrze 131 trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Ekspresowa trójka na węźle Polkowice Południe nadal jest częściowo zablokowana w kierunku Legnicy. Na kilometrze 262 doszło do śmiertelnego wypadku motocykli.

0: listy. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna właśnie w tym zdarzeniu. I cały czas mamy tam blokadę dwóch pasów właśnie w kierunku Legnicy. I jeszcze województwo mazowieckie, ekspresowa ósemka. Tutaj właściwie ruch odbywa się w sposób płynny w kierunku Białegostoku, ale w kierunku zachodnim, czyli powiedzmy w kierunku Wrocławia, tutaj mamy pewne spowolnienia na wysokości mostu generała Grota Roweckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Z naszej aplikacji. Moi drodzy, wsiadając do samochodu, pamiętajmy, aby przewidywać innych kierowców. Są lusterka wsteczne, chyba mało używane. Ile razy przejechałem na żółtym świetle, ale widziałem w lusterku, iż nagłe hamowanie doprowadzi do tragedii. Też warto spojrzeć w lusterko, przepuszczając pieszego. Wczoraj pisałem też, aby spojrzeć pod podwozie autobusu, czy ktoś nie chce przebiec przed autobusem. Przezorność, ilu małych pacjentów trafia do szpitala? Bo kierowca nie przewidział sytuacji. Gorąco pozdrawiam, Przemo, chirurg dziecięcy. No nic dodać, nic ująć, tak? Trzeba starać się zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby do wypadku nie doszło. To dla siebie i dla innych tak powinniśmy robić, tak? No to chyba tak, no bo cóż
0: innego. Prawda. To prawda, tylko co to jest to wszystko?
2: Wszystko, co możemy, tak. Mm-hmm. Ale Marek pewnie podpowie, Dworak, jeszcze parę ważnych rzeczy. Proszę z nami zostać i słuchać.

0: I dokładnie jest 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Poznaniu 13 stopni pokazują termometry, a najchłodniej w Zakopanem 4 stopnie. W tej chwili nocą zachmurzenie umiarkowane i duże na wschodzie, miejscami może pojawić się niegroźny deszcz. Te opady przeniosą się od zachodu w głąb kraju. Miejscami na krańcach północno-zachodnich suma tych opadów od 10 do 15 mm, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 do 11, miejscami na wschodzie 7 stopni, a na południowym wschodzie od 4 do 6. Najcieplej w rejonie Helu, tam 12 stopni, a najchłodniej na Podhalu około 3. No i ten silny wiatr, który cały czas nam dokucza, jeszcze tej nocy się utrzyma. Proszę uważać na gałęzie gdzieś tam na drogach. Mogą się pojawić na południu. Dzisiaj bardzo mocno wiało w Krakowie, ale to nie tylko na południu ten wiatr będzie, nawet do 90 km. No to to już akurat na południu, bo w górach, ale na ogół od 55 do 70.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Czytamy: brawo dla Tomka Chirurga, mądre rady, tylko czy chociaż trochę kierowców myśli, w jakim celu ma lusterka? Pozdrawiam. Tomek z Dużego, ale tym razem z domu. Też pozdrawiamy, dziękujemy i czekamy na kolejne głosy od Państwa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 21. Ponownie zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie opolskim, przynajmniej taką mamy informację od służb drogowych, nie jest już zablokowana w kierunku Katowic, pomiędzy węzłami Kędzierzyn-Koźle a Strzelce Opolskie. Tutaj przypomnę, na kilometrze 278 doszło do zderzenia 4 pojazdów osobowych. I w kierunku Katowic właśnie była blokada, w tej chwili już tej blokady nie ma, no ale jest korek. I to korek dosyć spory, jak na tę późną porę. Ten korek właściwie jeszcze przed węzłem Kędzierzyn-Koźle się rozpoczyna. Autostrada A4 jest zatłoczona także w województwie małopolskim pomiędzy Chrzanowem a Krakowem, zwłaszcza na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Ekspresowa piątka, obwodnica Bydgoszczy, nadal jest zablokowana w kierunku Gdańska. Tutaj przypomnę, doszło do kolizji na kilometrze 51 i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd przez miejscowość Żołędowo do węzła Bydgoszcz Północ. Na drodze krajowej numer 19 pomiędzy Siemiatyczami a Bielskiem Podlaskim trwa akcja wyciągania pojazdu ciężarowego z rowu. Na kilometrze 131 niedaleko miejscowości Andryjaki droga jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze droga krajowa 31 Chojna-Kostrzyn nad Odrą. Tutaj cały czas utrudnienia utrzymują się niedaleko miejscowości Kaliska, gdzie na kilometrze 61 doszło do dachowania samochodu osobowego. Dwie osoby zostały tam ranne, obowiązuje tam właśnie ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Znam to miejsce w Nowym Sączu, nie lubię tam przychodzić. Są dwa pasy w dwóch kierunkach, kierowcy jadą tam szybciej niż dozwolone. Bardzo trzeba być uważnym. Ja myślę, że nie można w tym przypadku mówić bez kontekstu wyścigu czy młodego zazwyczaj człowieka jeżdżącego dwa, nawet trzy razy szybciej niż dozwolone. Wtedy nie zauważymy zachowań innych.

o których mówił pan Marek Dworak. No tak, to jest ten problem, że wyścig to jest coś, czego się nie spodziewamy. Spodziewamy się samochodu, pieszego, roweru.

0: się nie do przewidzenia, znajduje się tuż przy naszej nowej.
1: Mózg może nas także oszukiwać, prawda?
0: No i tak
1: może
0: się dzieje.
1: Mieć wadę wzroku, prawda? Albo, tak. albo być rozkojarzeni.
0: No albo po prostu taka pamięć, że no jest tam, to wiem, że jest to
1: daleko.
0: Będzie tyle sekund.
1: Tak. A tu nie jest.
0: A daleko. Tu jest daleko, tyle, że zaraz będzie blisko. Myśmy zresztą nagrywając rozmowy ze sprawcami wypadków, to znowu wrócę do tego podcastu. To były sekundy, które razem z Mają Wasilewską przygotowaliśmy. Tam jest rozmowa z człowiekiem, który właśnie pędził przez wieś. Nocą to było, co prawda, ale tam prędkość była powyżej 150, około 200 kilometrów. No i też ten pieszy wszedł na przejście. Podobna sytuacja. Nie spodziewał się, że to auto znajdzie się tak szybko przy nim. No, no i stało się. Pieszy zginął. Więc to takie właśnie też są historie i to też musimy brać pod uwagę. Pieszym, no nie mówimy, że musicie, bo tam będzie kara, tylko mówimy uważajcie na siebie, a kierowcom mówimy zmądrzejcie. No chyba tyle.

0: 21 minut po 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Przypominam, razem dzisiaj z nami były wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie. Ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, niekwestionowany i absolutny autorytet, Marek Dworak. Marku, no, tak jak myślałem, rozruszałeś naszych słuchaczy tego wieczoru. Państwo się odzywają, ja Państwa zachęcam do dyskusji i do naszej aplikacji. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeczytać, co Państwo przysyłają, ale mamy tutaj kolejny głos od Państwa, który chciałem zaprezentować. Proszę bardzo.
1: Czy ktoś pomyślał o tym, żeby nakazać pieszym noszenia odblasków na ubraniach, zwłaszcza w porze wieczornej, żeby to było obowiązkowe? A dwa, wprowadzić jako dopuszczony dowód w rozstrzyganiu, kto zawinił, obrazów z kamerek samochodowych. Dziękuję.
0: No przecież odblaski są obowiązkowe, ale może uporządkujmy to po kolei. Są obowiązkowe, ale nie wszędzie, tak?
2: No tak, tak.
0: Ja myślałem, że to wszyscy wiedzą, no ale może trzeba przypomnieć.
2: Przepis nie dotyczy obszaru zabudowanego, aczkolwiek zachęcamy, żeby w niektórych nieoświetlonych miejscach w obszarze też ich używać.
0: Marku, czy ty zmieniłeś znowu pomieszczenie, bo znowu gorzej słychać?
2: Tak, nie no, siedzę dokładnie.
0: To zasięg ucieka. Marek jest w miejscu, a zasięg się porusza.
2: No właśnie, tak się siedzę, nie ruszam się. I co?
0: No teraz dobrze.
2: Jest źle?
0: Nie, teraz już
2: teraz
0: dobrze.
2: Lepiej? Mhm.
0: A,

0: No i znowu nam uciekło.
1: Ale naprawdę się nie rusza. Otóż tak, no nie wszędzie są obowiązkowo odblaski. Notabene, no mamy je też w odzieży, coraz więcej tych nawet tanich kurtek jakichś, czy innych strojów, spodni, no ma jakieś odblaski w świecie, szczególnie w odzieży sportowej. Zachęcamy tych, którzy poruszają się po zmroku, żeby w takiej odzieży chodzić. No i we własnym interesie myślę, że piesi powinni zrozumieć, że ten odblask może pomóc, bardzo pomóc, bo są nieoświetlone miejsca, a odblask widać ze 150 metrów. Więc to jest olbrzymia pomoc. Ten głos jest słuszny. Przepis jest, aczkolwiek nie obejmuje miejsc wszystkich. Ja dużo jeżdżę ostatnio wieczorami też poza obszarem zabudowanym. Mam też taką pracę poza Krakowem. Wieczorem wracam z niej. Dużo ludzi chodzi z latarkami. To też jest dobry pomysł, że jednak czują odpowiedzialność i starają się być widoczni. No więc zachęcamy pieszych, żeby widoczni byli. Natomiast no, zachęcamy jednocześnie kierowców do tego, żeby jeżeli niedobrze widzą otoczenie przejścia, czy drogę w ogóle, to żeby zwolnili, bo po prostu widzę inaczej. Jadę na tyle, na ile widzę. Jeżeli nie widzę dobrze, no to zwalniam. No bo muszę widzieć. No chodzi o to, żeby nie zrobić wypadku, żeby nie doprowadzić do wypadku i oczywiście zachęcamy do noszenia odblasków. Niektórzy sobie taki, powiedzmy, odblask, też panie jakby z tym słyną, że dostali gdzieś odblask, taką tą opaskę i zamiast ją nosić na ręce, to oni ją owijają, one częściej ją owijają dookoła uchwytu torebki. No to jest bardzo mały punkt odblaskowy. Tak by chciały, żeby mandatu nie dostać. Torebka się gdzieś tam przemieści, to odblasku nie widać. Nośmy te oblaski w sposób widoczny, a nie gdzieś tam po to tylko, żeby sprostać przepisowi, a nie po to, żeby rzeczywiście dać się zobaczyć. Dajmy się zobaczyć na drodze.
0: I jeszcze jedno, nasz słuchacz pytał o kamery. Czy dowody, czy to, co zarejestrują rejestratory. Aha, dobrze, no to posłuchajmy. Pan Grzegorz.
2: Mam takie pytanie do eksperta do spraw bezpieczeństwa. Zmierzam do tego, że w Polsce bardzo dużo się tworzy teraz pomiarów prędkości i fotoradarów. Czy takie elementy właśnie, które jak z fotoradarów, czy nie można było zastosować na każdym przejściu, właśnie w momencie, kiedy będzie przechodzić przez jezdnię. Czyli przechodzi, to z automatu się zaświecają takie błyskotki. Pozdrawiam. Grzegorz.
0: No właśnie, ale jeszcze wracając do tych kamer. To te kamery, to co zarejestruje rejestrator, może być dowodem w sądzie, tak? No chyba się nie mylę.
1: Jest.
0: No.
1: Ale oczywiście cały czas jest i bardzo dobrze te kamerki mamy. Przecież wiele wypadków dzięki tym kamerom zostało rozstrzygniętych.
0: No, dobrze.
1: Policja z tego korzysta, także miejmy kamery, to też dla naszego bezpieczeństwa, w sensie wyjścia z twarzą z sytuacji, w której osoba, uczestnik tego zdarzenia, niekoniecznie mówimy teraz o pieszych, o innych kierowcach, zeznaje inaczej, jest słowo przeciwko słowu, a kamera sytuację rozstrzygnie. Także uważam, że w każdym samochodzie kamera, bardzo dobry pomysł, no i wielu rzeczywiście tych, wiele tych kamer jest montowanych w samochodach.
0: To jeszcze te błyskotki przy przejściach.
1: Natomiast tak, no to są te przejścia wyposażone w te błyskotki, ale to nie zawsze dobrze działa. To nie ma być tak, że my polegamy na urządzeniu, że jak błyskotka błyska, to pieszy przechodzi, a jak nie błyska, a pieszy przechodzi, nie możemy temu zawierzyć. Podobnie jak na przykład lustra na jakichś takich skrzyżowaniach, na których jest zła widoczność. Montuje się lustra, absolutnie zarządca drogi ulega ewentualnym prośbom, montuje takie lustro. Ale to lustro czasami minimalnie się przekręci. Na przykład z powodu wiatru. Nie mówię już o jakimś chuligaństwie zafarbowaniu, ale czasem jest mgła. Rano nawet bez mgły czasami szlon, może źle mówię,
0: zaparuje, tak.
1: Brakowało mi słowa. Więc nie możemy polegać na urządzeniach, one mogą nam pomóc. Podobnie też w samochodzie, które mamy, najróżniejsze systemy wspomagające, ale ostatecznie kierowca musi zadbać o to bezpieczeństwo głównie. Może się wspomagać, ale

0: 21.30, ponownie zaglądamy na drogi. Jakub Dobracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I na autostradzie A4, pomimo już naprawdę późnej pory, cały czas w województwie małopolskim obserwujemy spory korek pomiędzy węzłami Rudno a Balice, a zatem na odcinku pomiędzy Katowicami a Krakowem. Mowa o jezdni w kierunku Krakowa, a to jest, przypomnę, fragment remontowany. I ten odcinek ewentualnie można ominąć drogą krajową numer 79 przez Krzeszowice, a potem Zabierzów. To było województwo małopolskie. Niestety mamy utrudnienia także na innych trasach w naszym kraju. Na ekspresowej trójce w województwie dolnośląskim doszło do tragicznego wypadku motocyklisty w pobliżu węzła Polkowice Południe. I tutaj na kilometrze 262 jezdnia w kierunku Legnicy jest nadal zwężona. Na drodze krajowej numer 19 pomiędzy Siemiatyczami a Bielskiem Podlaskim trwa akcja wyciągania ciężarówki z rowu. Niedaleko miejscowości Andryjaki na kilometrze 131 trasa jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są służby i to one kierują na objazdy. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, no to ona się zdecydowanie poprawiła. Już właściwie większych korków nie obserwujemy. Utrudnienia są, a jakże, czy to na fragmentach remontowanych, chociażby na obwodnicy Grawolina, na trasie ekspresowej S17, czy na drodze krajowej numer 61, niedaleko Zegrza, ale większych korków nie ma. To jest dobra wiadomość, bez wątpienia. I jeszcze jedna wiadomość, województwo wielkopolskie, trasa ekspresowa S5. Tutaj uwaga pomiędzy autostradą A2 a węzłem Kostrzyn, gdzie na fragmencie kilkunastokilometrowym trwa remont.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I wpis z naszej aplikacji. Lustra dużo pomagają, nawet jak jest zamglone, ale pod warunkiem, że jedziemy na światłach mijania. Pozdrawiam, Tomek z Dużego. Też pozdrawiamy i czekamy na kolejne głosy od Państwa.
3: Love.

0: 21 minut do 22 PRK Polskie Radio Kierowców. Jest temat. Mam nagranego pirata drogowego w terenie zabudowanym 115 km. Co mam z tym zrobić? Czy mogę pójść na policję, zgłosić i co powiedzieć? Pyta nasz słuchacz Marek. No, a z nami Marek Dworak, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Marku, no po prostu wysłać...
1: Tak? Można to wysłać do, na skrzynkę policyjną Stop Agresji. No i będzie to na pewno wykorzystane, oczywiście. To, ta prędkość to jest dość trudna do udowodnienia, no chyba, że akurat nagranie było jakby z dwóch kamer i była nagrana prędkość, ale generalnie takie przypadki ekstremalne wysyłajmy, no bo ludzie nie powinni się czuć bezkarni. Ta bezkarność, ta nieuchronność kary, która jest potrzebna, a bezkarność jest... demobilizująca. Także te nieuchronności kary musimy się doczekać. Myślę, że monitoring zewnętrzny będzie coraz bardziej ważny właśnie w egzekucji przepisów. Na przykład na przejazdach kolejowych mówi się teraz o tym bardzo mocno. No i że te kary administracyjne po prostu spowodują, że bezpieczeństwo się poprawi, bo no, na niektórych uczestników ruchu drogowego nasze połajanki słowne, nasza promocja bezpieczeństwa nie działa, więc czasem po prostu egzekucja jest jedynym środkiem.
0: I jeszcze głos od naszych słuchaczy.
2: Dobry wieczór. W tym momencie mną potrząsnęło. Wracam z Poznania późnymi godzinami, wozimy warzywa, tak? Jeżdżę do rolnika, tam często gęsto biega taka starsza, no starsza, nie starsza, starsza ode mnie na pewno. Dałem jej kiedyś kamizelkę, nawet mi się to pięknie na rejestratorze nagrało. To są drogi asfaltowe pomiędzy polami. Ostatnio widziałem parę razy bez kamizelki. Cudem zauważyłem. Nie miejcie pretensji do kierowców, jeżeli nie pozwolicie się dać zobaczyć. To jest po prostu przykre. Ja tej pani to bym przywalił mandatu 10 tysięcy złotych. Bo na rejestratorze widać, że dostała tą kamizelkę. No ale cóż, kamizelka ją boli.
0: No jak słychać, słuchacz bardzo podenerwowany. No proszę się nie przejmować. No takie są sytuacje. Apelujemy do wszystkich, którzy gdzieś tam się poruszają na takich drogach. No tak jak powiedział, dajcie się zauważyć.
1: Tak, oczywiście. No kamizelka jej nie boli, tylko że ona nie rozumie, że to jest potrzebne. Po prostu niektórzy ludzie starsi, wychowani w innej cywilizacji motoryzacyjnej, no nie dostrzegają niebezpieczeństwa. I tu jest problem. No, dużo jest tych akcji z seniorami właśnie w parafiach, przy innych okazjach. No robi się takie spotkania. Policja też bardzo często robi te prelekcje. Myśmy też w naszej wojewódzkiej radzie to robili. No a nie do wszystkich to dociera. No i tu jest problem, no ale powtarzam, no kierowcy, nie denerwujcie się, że nie ma odblasków, tylko uważajcie, no po prostu.
0: Nie ma wyjścia i to...

0: Ale nie ma wyjścia.
1: Tak jakoś to na mnie zadziałało, że dajmy się zauważyć, więc dajmy się zauważyć, zauważajmy innych.
0: Do pieszych dajmy się zauważyć, a kierowcy zwolnijcie trochę, po prostu.
1: I też trudne dajcie się zauważyć w deszczu.
0: Te trudne warunki zaraz nas czekają.
1: Właśnie. Deszcz, światła do jazdy dziennej, no to dajmy się zauważyć, włączmy te światła mijania, bo nie zostaniemy zauważeni, zwłaszcza z tyłu, prawda? Jak ciągniemy taką wstęgę jak kometa, jesteśmy niewidoczni. No, ta widoczność jest podstawą tego, tak, żeby...
0: Tutaj był taki słuszny głos, że te lustra, ale właśnie jak ktoś jedzie na światłach do jazdy dziennej w trudnych warunkach, no to go w lustrze zobaczymy za późno. Więc niektórzy polegają, znowu, poleganie na urządzeniach, polegają na tym, że automat włączy im światła mijania, jak będą potrzebne. No niestety w większości samochodów, a dużo ich w swojej karierze, tych nowoczesnych, ostatnio miałem, w wielu tych samochodach światła mijania nie włączają się od czujnika deszczu. Nawet jak mamy czujnik deszczu na wycieraczkach, to nie ma czujnika deszczu włączającego, znaczy nie jest to podłączone do światła mijania. W związku z tym jedzie się na światłach dziennych i ci ludzie się tym nie interesują, a nie wolno im, to jest wykroczenie. Jeżeli są zmniejszone warunki tak zwanej zmniejszonej przejrzystości powietrza, to musimy jechać na światłach mijania i musimy sami je przełączyć. W wielu samochodach się przełączą, ale w większości samochodów się nie przełączą. Mówię o tych nowoczesnych. W związku z tym trzeba samodzielnie przełączyć na światła mijania i to jest obowiązek kierowcy. Powtarzam znowu, obowiązek kierowcy.
1: Sztuczna inteligencja jest w porządku, ale najważniejsza jest prawdziwa mądrość, nie sztuczna. Marku, to jeszcze tak kończąc.
0: Na szczęście. Prawda? Można powiedzieć, na szczęście.
1: Gdzie można cię znaleźć? Widzę też po ruchu naszych słuchaczy, że chcą tego słuchać i chcą cię oglądać.
0: Miło mi bardzo. Aktualnie, no niestety tylko na kanale YouTube'owym nie ma programu Jeść Bezpiecznie na razie i być może, że go nie będzie, no nie ma sponsora. W związku z tym na YouTubie utworzyłem już ponad rok temu swój kanał Marek Dworak, pisane razem, podłoga, czyli ta dolna kreska, com. I tam publikuję mniej więcej dwa razy w tygodniu swoje nagrania. Troszkę na wzór tego, co było w Jedź Bezpiecznie. Oczywiście w gorszym formacie, no nie mam profesjonalnych możliwości nagrywania tego, ale cały czas coś tam państwo ciekawego znajdziecie. Można też do mnie pisać. Dworak mmałpa.op.pl. No i działam cały czas.
1: Marku, bardzo ci dziękuję. Państwu też dziękuję za tak liczną korespondencję z nami i państwa głosy. My już się tu z Markiem po cichu umawiamy na kolejne spotkanie. Będzie o autostradach, tak? Tyle możemy na razie państwu zapowiedzieć. I słuchajcie nas niebawem. Ponowne spotkanie z Markiem.
0: Będzie miło, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.

0: I tak się zrobiło nastrojowo.
1: No, ten piątek wieczór.
0: Tak.
1: Wyjątkowy.
0: Jesień trochę, ale myślę, że sporo tematów ważnych dzisiaj poruszyliśmy, więc
1: bardzo ważne,
0: chcielibyśmy państwa też zostawić w takim nastroju trochę refleksyjnym, żeby się zastanowić nad tym, jak my jeździmy i to, jak to Marek powiedział, że inna cywilizacja motoryzacyjna.
1: Że kiedyś była inna, tak, cywilizacja motoryzacyjna, a teraz jest
0: wielu z nas, w tym ja, robiło prawo jazdy w tej innej cywilizacji. I dzisiaj mamy, no, kto nadąża, to nadąża, trzeba się starać, ale zachęcamy państwa do tego, żeby nadążać za tą nowością, czyli nowymi przepisami, bo ja nie mówię, że nowe auto, nie wiem jakie, tylko żebyśmy starali się zrozumieć przepisy, stosować je i być tolerancyjnym, tak? To chyba to najważniejsze, co dzisiaj padło, żebyśmy widzieli innych.
1: No cóż mogę powiedzieć? Amen chyba tylko.
0: No, tak.
1: No to serwis drogowy.
0: Tak
1: proponuję.
0: Jest, Jakub Domracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra wiadomość z województwa kujawsko-pomorskiego z trasy ekspresowej S5. Tutaj mieliśmy całkowitą blokadę w kierunku Gdańska na obwodnicy Bydgoszczy, niedaleko węzła Maksymilianowo. W tej chwili już tej blokady nie ma i ekspresową piątką właśnie na wysokości Bydgoszczy w kierunku Gdańska można jechać już bez przeszkód i to całą szerokością jezdni. Zakończyły się także inne utrudnienia w kujawsko-pomorskiem na drodze krajowej 62 na wysokości Radziejowa, gdzie doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. I tutaj także jezdnia jest już odblokowana. Cały czas problemy na drodze krajowej 19 pomiędzy Siemiatyczami a Bielskiem Podlaskim utrzymują się nieopodal miejscowości Andryjaki. Na kilometrze 131, gdzie trwa wyciąganie ciężarówki z rowu, jezdnia jest częściowo zablokowana. Mamy informację, że ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Autostrada A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem nadal jest zatłoczona, pomimo późnej pory właściwie zakorkowana w jakimś sensie, pomiędzy węzłami Rudno a Balice na jezdni w kierunku stolicy Małopolski. I mamy także utrudnienia w województwie dolnośląskim na trasie ekspresowej S3. Tutaj kilka godzin temu w pobliżu węzła Polkowice Południe doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Utrudnienia w kierunku Legnicy. Dokładnie trasa jest tam zwężona.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Dziękuję państwu Jakub Domaracki, Kuba Szczepaniak i Marcin Koczyba. Do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

kwiatowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zwolnimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Ja tylko wymienić opony. Szybko będzie? No pewnie.

Na w końcu opony są, lecz jedna jakaś mała. Pan mówi, to dojazdówka, ale żona pakowała. Auto w górę, klucz na śrubę, wszystko pięknie gra. Nagle jedna śruba patrzy, ze mną łatwo nie ma. Pytam, gdzie jest kluczyk zabezpieczający felgę? On przeszukał pół samochodu, potem zadzwonił do teściowej.

0: bardzo.
1: Teściowa mówi, kluczyk w woreczku po rosole. Żona mówi, nie dotykałam, ja tym autem nie jeżdżę w ogóle. Syn przysyła zdjęcie klocka, córka emoji śruby. A pan pyta, czy nie można jakoś złapać tego z grubej. Mechanik patrzy w ciszy, potem zagląda w schowek. Tam rachunki od 2013, jeden gofli smoczek. Pod siedzeniem 3 złotówki, pilot, który nie wiadomo skąd. Kluczyk był w popielniczce,
0: chociaż nikt nie pari od lat.
1: Koła zdjęte, nowe wchodzą, teraz finał tej przygody. Pytam, jaki pan chce bieżni? Najlepiej taki młody, mówię. Moment do kręcenia, a on kiwa głową.
0: Jasne.
1: Po czym pyta całkiem serio.
0: A te letnie będą.

0: jest chroniony.
1: Ciśnienie ustawić fabryczne? Nie, nie. Takie normalne. A jakie jest normalne? No, żeby nie świeciła kontrolka. A zapas sprawdzamy? Nie trzeba, zapas jest nowy. Z którego roku? 2008.

po minucie wraca blady. Czy zostawiłem tu okulary? Nie ma jak pan na głowie. Do zobaczenia na wiosnę.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram